jak pięknie, że mogę w kolorach twoich widzieć cię.

Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat. Jest temat.

0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
2: Do gaszania pożaru hali w Gdyni strażacy stoją tam całą noc. Ciężki metal od rana w głośnikach, nawet jeśli nie grają. A na spokojnie weźmiemy to muzyką Pink Floyd.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Do gaszania pożarów w Gdyni strażacy pilnują pogorzeliska spalonej hali magazynowej. Ogień pojawił się poprzedniej nocy i objął wnętrze obiektu w wymiarach 200 na 50 metrów. W środku były zabawki. W szczytowym momencie w akcji było ponad 50 strażaków.
3: Prawda Antyradia.
2: To nie jest tak, jak myślicie. Rzecznik prezydenta i sam prezydent zresztą też w ten sposób komentują wyliczenia Ministerstwa Finansów o kosztach wet Karola Nawrockiego. Resort mówi o 8 miliardach złotych w tym roku. W pałacu widzą to inaczej. Rafał Leśkiewicz stwierdził, że rząd przygotowuje niezgodne z prawem ustawy. Prezydent nie może więc robić inaczej.
3: Prawda Antyradia.
2: Ciężki metal w twoich głośnikach może być nawet, jeśli włączasz Majkę Jeżowską. Inspekcja handlowa prześwietliła 20 modeli głośników bezprzewodowych. Okazało się, że 3 modele 1,5-krotnie przekraczały dopuszczalną zawartość ołowiu. Tak się składa, że ołów z odpadów może przenikać do środowiska i je zanieczyszczać, a potem negatywnie wpływać na zdrowie ludzi. Będzie więc wniosek o wszczęcie postępowań wobec poszczególnych producentów, a same głośniki tak czy inaczej należy oddawać do punktów zwrotu elektrośmieci, a nie wyrzucać do kosza.
3: Prawda Antyradia.
2: Ponad 1 000 000 złotych długu, tyle do tyłu jest ponad 1000 polskich firm i ta liczba rośnie. W maju zeszłego roku takich dłużników było w bazie KRD nieco ponad 850.
4: Rośnie nie tylko liczba dłużników, rośnie też kwota zadłużenia. Rok temu to był 1 700 000 000, teraz ponad 2 300 000 000. Często to długi wobec innych firm. NFG Emanuel Nowak.
5: Przedsiębiorca wykonał usługę lub dostarczył towar, poniósł związane z tym koszty, a mimo to nadal finansuje swojego kontrahenta, czekając na pieniądze.
4: Na jednego dłużnika milionera przypada średnio trochę ponad 2 miliony zaległości. Joanna Obuchowska, Antyradio.
3: Prawda Antyradia.
2: Zamki, jaskinie, skały wapienne i pustynia, a z tym muzyka Pink Floyd. Widowiskowo zrobi się w Olsztynie, koło Częstochowy. To w ramach festiwalu Juromania, burmistrz Tomasz Kucharski.
6: Mamy mapping bardzo dynamiczny, który ożywi zamek, a to wszystko do muzyki Pink Floydów zagranej przez zespół z Bydgoszczy The Echoes Project. Zamek ma ożyć, zamek ma się ruszać, ma być dynamiczny, ma być niesamowity i bardzo serdecznie Państwa zapraszam, żeby to zobaczyć.
2: Juromania potrwa od 18 do 20 września. Jest prawie 6:03, to była Prawda Antyradia, za chwilę prognoza pogody. Nawet 33 stopnie dziś na termometrach, tak ma być jednak tylko w Rzeszowie. 29 w Krakowie, 27 w Warszawie, 25 we Wrocławiu, 24 stopnie w Koszalinie, Gdańsku i w Olsztynie. W całej Polsce może padać deszcz. Burze możliwe w zachodniej połowie kraju i na południowym wschodzie.

0: magazyn Antyradia.
1: Magda Mleczko, zapraszam. Wzorem lat ubiegłych zapraszamy Was, moi drodzy, do udziału w konkursie Obiektywnie Śląskie. Jakie jest hasło tego roku? Bo co roku jest oczywiście inne. O tym zaraz mój gość Wam opowie. Organizator i pomysłodawca tego wydarzenia, Anna Kokolus. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Która to już edycja?
2: 17.
1: Chwilę temu w zasadzie mówiłyśmy o finale poprzedniej edycji, a już mamy, dokładnie, a już mamy 17. Jakie jest hasło, motyw przewodni tegorocznej edycji?
2: Tak, co roku staramy się, żeby był inny motyw przewodni danej edycji. W tym roku to jest Śląsk zmienny, niezmienny. W zasadzie hasło jest zapisane nie ze slashem, zmienny. I to już do Państwa jakby wyobraźni należy zinterpretowanie tego tematu, przyjrzeniu się jemu. Zachęcam Państwa do takiej wnikliwej obserwacji, co na tym Śląsku się zmienia, a może Państwa zdaniem się niewiele zmienia. Te najważniejsze rzeczy może są tym takim tym jądrem, które się nie zmieniają, natomiast to, co się zmienia wokół nas, to może na przykład jest tylko architektura, zmieniają nam się miasta, ten obraz pokopalniany, ale to już do Państwa analizy zostawiamy, tą interpretację też tej zmiany, tego, czy lubimy te zmiany, czy może się ich boimy, lękamy, czekamy na nie.
1: Czyli nie chodzi tylko o te zmiany krajobrazowe, ale na przykład zmiany też społeczne na przykład, tak?
2: Tak. Czy na przykład dalej będziemy tutaj mówić o śląskim etosie pracy, o tej śląskości, bo to ktoś też można tutaj zinterpretować tak, że to jest coś, co nie zmienia się mimo tego zmieniającego się krajobrazu, mimo tego, że stajemy się coraz bardziej nowoczesnymi miastami, miasta się rozwijają, mamy teraz metropolię, ale tak jak właśnie wspomniałaś, to niekoniecznie chodzi tylko o krajobraz.
1: To ja mam takie poczucie, że jeśli chodzi o krajobraz, to zmieniamy się bardzo, natomiast jeśli chodzi o tą naszą śląskość, to bardziej do niej znowu wracamy, czyli jakby
2: dokładnie.
1: Chcemy tutaj nic nie zmienić, a wręcz przeciwnie, żeby wróciło wszystko do tego, co było, żeby ta nasza śląskość była jeszcze bardziej widoczna.
2: Widoczna, stąd też właśnie dyskusja i o języku śląskim, o tej tożsamości. Teraz też interpretuje się to troszeczkę inaczej, wydaje mi się, oczywiście gdzieś tam też wchodzi polityka, ale teraz więcej ludzi też z chęcią wywiesza flagę śląską na przykład przed swoimi domami i przyznaje się do tożsamości śląskiej. Mówią oczywiście o sobie, że są Ślązakami, Polakami, Europejczykami. No, można jakby ten temat właśnie interpretować różnorodnie.
1: Mówią też, że tylko zmienność jest niezmienna.
2: Dokładnie.
1: Czyli Śląsk niezmienny ze slashem po nie. Jak Państwo tą zmienność dostrzegą, to już tylko zależy od Was. I oczywiście formy wyrażenia tej obserwacji są, jest ich kilka.
2: Tak, ale one są niezmienne.
1: One są niezmienne.
2: Od praktycznie 17 lat, chociaż zaczynaliśmy tylko kategorią fotoreportażu, ale tak tradycyjnie do 15 września mogą Państwo przesyłać fotoreportaże. Przypomnę, że ten fotoreportaż to nie może być jedno zdjęcie, musi być ich co najmniej 3, maksymalnie 7, ponieważ muszą opowiadać pewną historię. Też można przesyłać krótkie filmy, maksymalnie 2-minutowe i fotokasty, to też zawsze taka enigmatyczna dla niektórych nazwa, to są po prostu takie prezentacje multimedialne z użyciem właśnie oczywiście fotografii, ale też elementów narracji, muzyki, filmu, także też 2-minutowe prezentacje i można praktycznie wysłać z każdej kategorii tutaj próbować. Ja zachęcam, żeby też w tych filmowych i fotokastowych, bo tam jest troszkę mniejsza zawsze konkurencja, bo zawsze ponad 100 prezentacji, nawet i więcej potrafimy mieć w kategorii fotoreportażu, a tak kilkanaście, kilkadziesiąt w tych pozostałych.
1: Czyli najwięcej, bo właśnie uprzedziłaś mnie i moje pytanie, w której z tych kategorii przychodzi najwięcej prac? Zdjęcia, to jest tego tak. Jest chyba najwięcej.
2: Tak, to zresztą od tego zaczynaliśmy, głównie konkurs fotograficzny, ale to jest też nas cieszy. Poza tym, no, jeśli chodzi o film, to pamiętajmy, no, czasami tu trzeba zaangażować inne środki, jakichś aktorów. W zdjęciach jest też to samo, ale no, nie zawsze jakby jedna osoba, jeden autor jest w stanie sobie jakby z tym materiałem poradzić, także to rozumiemy i dopuszczamy tam pracę taką nawet zbiorową. No, fotoreportaż jest tą właśnie formą, gdzie tutaj najwięcej jest tych zgłoszeń i jest największa konkurencja.
1: Zgłoszenie możemy już przesyłać do 15 września. A gdzie? Na jaki adres?
2: Wystarczy wejść na stronę www.obiektywnieśląskie.pl. Tam, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie ma swojego konta, to sobie je założyć i przesłać pracę. My ją tylko sprawdzamy. sprawdzamy, weryfikujemy i od razu ona jest publikowana. Przypomnę, że po tym 15 września, gdzie zamkniemy system dodawania prac, prace najpierw trafiają w ręce selekcjonerów, a następnie jurorów. Tutaj właśnie takie nazwiska jak Tomek Sikora, Marek Fogiel, Adam Sikora, Antoni Cygan, Jacek Jost-Berens i poznamy już dopiero w listopadzie tych, którzy zwyciężą. Natomiast Państwo jako publiczność też mogą głosować na swoje ulubione prace, dając kciuk pod daną pracą, no i ta praca wtedy dostaje od nas nagrodę publiczności.
1: Czy zauważasz na przestrzeni tych lat takie osoby, które w tym konkursie startują, no w zasadzie można powiedzieć co roku, no bo nie udało i cały czas próbują tych swoich sił.
2: Tak, a nawet powiem odwrotnie, udało się i dalej też gdzieś ich kręci ten konkurs, jeśli tak mogę to powiedzieć, są z tym konkursem. Też na przestrzeni lat mieliśmy osoby, które na przykład wiele lat, często pod rząd zdobywały, nie mówię, że pierwsze miejsca, ale jedne z tych głównych, może wtedy uznały, że już trzeba ze sceny zejść i dać miejsce innym. To wspomnę tutaj Marka Lohera, to jeśli Państwo sobie zobaczą na naszą stronę, wejdą na naszą stronę, tam są też prace z pierwszych edycji, te nagrodzone, to polecam zobaczyć, bo przepiękne fotoreporterze Marka, ale mamy też innych autorów, którzy są po prostu sympatykami konkursu i co jakiś czas widzimy, że ponownie biorą udział, ponownie gdzieś zdobywają miejsca na podium czy wyróżnienia i to nas też bardzo cieszy, ale sporo jest też nowych autorów, co mnie osobiście też cieszy, że to oczywiście nie jest jakby to takie samo środowisko, tylko gdzieś tam z konkursem docieramy szerzej.
1: Czyli zwycięstwo w tym konkursie nie zamyka tej bramki do tego, żeby za rok znowu wziąć udział.
2: Oczywiście, to tutaj tak samo jak padają czasem pytania, czy już zdjęcia, które gdzieś były wysyłane na konkurs, można przesłać tutaj na ten konkurs, czy muszą być zrealizowane w tym roku? Nie muszą, ponieważ nie jesteśmy w ten sposób w stanie sprawdzić daty ważności tego zdjęcia. Ważne, żeby one wpisywały się w temat, no jeżeli gdzieś już były nagrodzone i u nas będą ponownie, to tylko świadczy o tym, że ten autor wykonał bardzo dobrą pracę.
1: Teraz cofnijmy się troszeczkę w czasie. Listopad minionego roku, te zwycięskie prace i jaki był motyw przewodni w zeszłym roku, przypomnijmy.
2: Dobrze Cię widzieć. Tak, to często...
1: Ciebie też.
2: Tak. Tak, właśnie tutaj tymi słowami do tych słów odniósł się Jacek Jost-Berens, nasz jeden z jurorów, który jest praktycznie od samego początku, dokładnie od samego początku, od 17 lat z nami. I on mieszka już na Dolnym Śląsku we Wrocławiu i wspomniał, że jak przyjeżdża tutaj na Śląsk, to właśnie to hasło też mu towarzyszy. Dobrze Cię widzieć, Śląsku, ale dobrze Cię też widzieć na Śląsku. Myślę, że to też było bardzo ciekawe hasło takie, pozostawiające duże pole do interpretacji, do analiz. Bardzo piękne prace też przyszły w tym roku. No ja się cieszę, że ten finał zawsze jest tą okazją do nie tylko podsumowania, nagrodzenia, ale to jest takie wielkie święto fotografii i ci wszyscy twórcy gdzieś też czują się tacy docenieni i od wielu edycji dajemy im też jakby możliwość wyrażenia swojej opinii podczas tego finału i wiem, że towarzyszy im taka niezwykła radość, nie tylko tego, że widzą swoją pracę, która jest nagrodzona, ta możliwość spotkania się też i z jurorami, ale no, tak jak mówię, to też jest taki element, który gdzieś mnie tam napędza, widząc tą ich radość. Mhm. I to nie zawsze są tylko nagrody, które też wspomnę, że są całkiem cenne u nas, bo to są i sprzęt fotograficzny i na przykład pobyty w nadleśnictwach, nagrody też pieniężne, dużo akcesoriów takich fotograficznych, ale gdzieś to obiektywnie śląskie tworzy taką społeczność i miło mi, że gdzieś te osoby gdzieś tak temu kibicują i są z nami, bo przypomnę, że obiektywnie śląskie to już od kilku edycji nie tylko konkurs, ale też warsztaty fotograficzne i filmy o fotografii, które realizujemy od 2 lat i to też jakby zupełnie nowa gałąź tutaj obiektywnie śląskie.
1: Ania, ty pamiętasz, 16 lat minęło, tak? Ty pamiętasz, jak zrodził ci się pomysł na to wydarzenie?
2: Właśnie tutaj chciałam jakby do tego też nawiązać, jakby...
1: Jaki był pierwszy motyw przewodni?
2: Jakby sam konkurs, jakby pomysł na niego, może nie wyszedł ode mnie, natomiast, że tak powiem, mi ten temat został jakoś tak od razu przydzielony, to weź i się tym zajmij i zrób coś z tym konkursem. I muszę powiedzieć, że nawet jeżeli ja to zaczynałam w mojej, już jakby zawodowo miałam wiele innych miejsc pracy, natomiast sam projekt Obiektywnie Śląskie robię jakby po pracy i chociaż ja już zdążyłam zmienić tę pracę, to on zawsze ze mną pozostał. Ale zaczynaliśmy rzeczywiście od tylko tylko od kategorii fotoreportażu. Pamiętam też pierwszy finał, taki na Mariackiej, skromny, w deszczu, a to się tak pięknie wszystko rozwinęło.
1: A teraz Nospr.
2: A teraz Nospr od chyba już prawie 10 lat, ale też, co mnie bardzo cieszy, te dodatkowe formy, czyli te wspomniane przeze mnie warsztaty, czy rozmowy wideo takie z wybitnymi fotografami, ponieważ te warsztaty są formą też tego spotkania, edukacji, wymiany wiedzy, wymiany kontaktów. Ja się cieszę, że dzięki też temu wsparciu, bo ponieważ mamy też dotacje tutaj ministerialne, marszałkowskie, czy tu Urzędu Miasta Katowice, jestem w stanie zaprosić wybitnych fotografów i dla osób, które naprawdę mają bardzo fajne portfolio i chcą się rozwijać, to miejsce na warsztatach jest. I w zeszłym roku mieliśmy fantastyczne warsztaty z fotografii portretowej, na przykład ze Szymonem Szcześniakiem, z Rafałem Milachem, to już taki typowy fotoreportaż, czy takim duetem jak Adam Lach i Dyba Lach, to z kolei bardzo taki duet, ich określam, ze współczynnikiem humanistycznym. No, niezwykle inspirujące spotkania, takie całodniowe, często połączone z jakąś częścią praktyczną. No myślę, uczestnicy zawsze tych warsztatów są naprawdę bardzo zadowoleni. A staram się tych gości, których już tutaj mamy na Śląsku, porozmawiać z nimi właśnie o fotografii. I te rozmowy są na kanale YouTube i myślę, że one są głównie o fotografii, ale tam bardzo dużo jest o życiu, bo jednak ta fotografia przeplata się z naszym życiem i to, jakim
1: no to
2: jesteśmy.
1: No to są, wiesz, momenty, kadry zatrzymane z życia, zatrzymane gdzieś tam w obiektywie, prawda?
2: Dokładnie, plus nawet to, jeżeli się jest portrecistą, to jest odpowiednie, trzeba mieć jakby do tego też predyspozycje osobowościowe. Nie jest się w stanie otworzyć drugiego człowieka, jeżeli jesteśmy sami zamknięci na przykład. I o bardzo wielu rzeczach tam właśnie sobie rozmawiamy, dlatego polecam też te rozmowy. Można sobie tam do nich wrócić, odtworzyć.
1: W muzyce wracamy do płyt analogowych. Bywa, że sięgamy też po CD, ale te analogi wracają do łask. Jak jest z fotografią? Czy osoby, które fotografują, wracają do tych aparatów też analogowych, nazwijmy to, czy cyfrówki idą gdzieś w kąt, czy jednak ta cyfrowa fotografia?
2: Myślę, że to jest bardzo różnie, ponieważ nawet jeżeli są osoby, które bardzo doceniają fotografię analogową, to też wiedzą, ile czasu zajmuje cały ten proces powstawania tego zdjęcia, ale też znam wielu fotografów, którzy mają do tego ogromny sentyment i chętnie do tego wracają, że właśnie ten długi proces, to oczekiwanie na to, co nam tutaj zaraz jakby powstanie, wyjdzie, że nie mogę od razu sobie sprawdzić, jakie zdjęcie zrobić, ich tysiące, to jest też ten element magiczny, także obserwuję wśród wielu fotografów właśnie też ten powrót do fotografii analogowej, albo też do aparatów, które no rzeczywiście, bo wielu osobom się wydaje, że wystarczy mieć świetny aparat, już jestem świetnym fotografem. No nieprawda, ten aparat jest tylko narzędziem, to wszystko trzeba jeszcze stworzyć, mieć to oko, uchwycić ten moment, mieć pomysł na to zdjęcie, na sesję, więc no też powrót do fotografii analogowej oczywiście jest. Mamy też takich fotografów, tu nasz laureat również z poprzedniej edycji i zdobywca Grand Prix sprzed dwóch edycji, pan Waldemar Markiewka, to wiem, że on w ogóle używa kliszy mammograficznej i też taki stworzył sobie, ma takie studio fotograficzne, taki buduar, no przepiękne zdjęcia, to są zdjęcia jak sprzed 100 lat, które on wykonuje, no to rzeczywiście to ma to coś, to jest coś innego, a wydaje mi się, że dzisiaj poszukujemy czegoś takiego osobliwego, oryginalnego, stąd ten powrót.
1: To, co mówisz, nasunęło mi na myśl pytanie, kolor czy czerń i biel?
2: No właśnie, to jest, sama widzę po pracach, które do nas napływają, że sporo też jest czerni i bieli. Tak patrzę sobie na tą naszą wystawę obiektywnie śląskie, no zawsze ta czerń i biel jest też taka szlachetna bardzo. Myślę, że później oczywiście fotografowie też są ci laureaci ciekawi, jak to wyjdzie na wystawie. No wielokrotnie są zachwyceni, bo nam później to zgłaszają. Ale to już jest indywidualny jakby dobór środków danego twórcy, ale widzę, że rzeczywiście sporo osób idzie w czerń i biel.
1: Anna Kokolus, pomysłodawca konkursu na najlepsze fotoreportaże, filmy, fotokasty, czyli Obiektywnie Śląskie. Proszę wszystkich do udziału w tym konkursie. Tych, którzy oczywiście są zainteresowani, albo tych, którzy słyszą po raz pierwszy, a mają sobie tą chęć robienia zdjęć i zabawy z fotografią, ale też z filmem czy fotokastami, w ogóle z tą materią. Zaproś do udziału w tym konkursie. Ja przypomnę, że już można wysyłać zgłoszenia.
2: Tak, zachęcam serdecznie do udziału w 17. edycji konkursu Obiektywnie Śląskie. To jest konkurs na najlepsze fotoreportaże, filmy i fotokasty. Do 15 września mają Państwo czas. Teraz warto wykorzystać ten czas wakacyjny, wziąć aparat, przemyśleć sobie to hasło Śląsk zmienny, niezmienny, no i wysłać swoje prace i zobaczyć, co się wydarzy. My też to hasło ogłaszaliśmy już końcówką kwietnia, dlatego żeby Państwo też mieli więcej czasu na jego interpretację, przemyślenie, także zachęcamy do udziału.
1: Anna Kokolus, Obiektywnie Śląskie, bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
1: Lidl, to się opłaca. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
5: Metamorfoza mety okazuje się, że da się wdrożyć lepsze zabezpieczenie przed fejkami. Cyberataki ciągle groźne. W tej prawdzie też wielki tenis, czyli US Open, ale też najnowsze rankingi.
0: Prawda Antyradia.
5: 6.31. Grzegorz Kornacki. O, jednak się da. Meta mięknie pod presją polskich władz, które z kolei są pod presją Rafała Brzoski. Facebook ogłosił wprowadzenie w Polsce dodatkowych środków bezpieczeństwa. Jesteśmy jednym z pierwszych krajów, w których zaawansowany system sztucznej inteligencji ma wykrywać cyberoszustwa. Będzie też obowiązkowa weryfikacja tożsamości dla reklamodawców z sektora usług finansowych.
0: Prawda Antyradia.
5: Nie jesteśmy gotowi na cyberatak. Już pali licho nasze dane, które hulają po sieci jak liście na wietrze, ale transport, wodociągi czy sieci energetyczne też są narażone. NIK skontrolowała 8 instytucji. W każdej w latach 2021-2025 coś nie domagało, ułatwiając potencjalne uderzenia.
6: Ich skutki mogą wykraczać poza sferę cyfrową. Atak hakerski na wodociągi umożliwia na przykład manipulowanie parametrami wody. Przyjęcie kontroli przez hakerów nad sieciami elektroenergetycznymi może prowadzić do rozległych i długotrwałych przerw w dostawach prądu.
5: Mówił Wacławiej Pograniczny z Izby. W zeszłym roku doszło do ponad 270 tysięcy incydentów. To prawie 150% więcej niż rok wcześniej.
0: Prawda Antyradia.
5: Rusza na dobre US Open. Dziś przed nami mecze Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza. Pierwsze emocje około 19. Iga Świątek jednak w środku nocy o pierwszej. Pierwsze spotkanie za sobą Majusz Kamil Majchrzak. On wygrał z serbskim tenisistą Hamadem Medjedowiciem 6-3, 6-3, 6-3.
0: Prawda Antyradia.
5: A skoro już o tenisie mowa, Hubert Hurkacz nieco spadł w rankingu najlepszych zawodników. Jest na 47, a nie na 46 miejscu. Kamil Majchrzak też o pozycję niżej niż ostatnio, 73.

0: i stresem zgłasza 8% z nas. Na zegarach mamy teraz 6:33.
1: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
0: Burze możliwe dziś w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze, we Wrocławiu, Krakowie czy w Rzeszowie. Deszcz może padać w całej Polsce. Na termometrach będzie od 24 stopni w Gdańsku, Olsztynie, Koszalinie czy w Łodzi, przez 26 w Katowicach, 27 w Warszawie, 29 w Krakowie, maksymalnie do 33 w Rzeszowie.
1: Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
2: Desperanos w Antradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
1: Hey, this is Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! 1 września nadejdzie Master of Vegas. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie. Spare! Słuchaj Antyradia. Znajdź na naszej antenie metalikowe hasła, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Antyradio stawia przelot, hotel i wejście na koncert. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka. Świadectwa za kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
7: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
6: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
8: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł.

0: każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
1: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
2: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.

0: swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi, drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: pierwsze przecieki co do szczegółów wizyty szefa CIA na Kremlu. CBŚP z uderzeniem w narkobiznes w Polsce. W tej prawdzie też postrach naszych dróg, czyli elektryczna hulajnoga.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi siódma. Grzegorz Kornacki. Spotkanie ofertą USA dla Putina. Wyciekają w końcu szczegóły wizyty szefa CIA w Moskwie. Według portalu Axios John Ratcliffe zaproponował trójstronne rozmowy USA, Rosja, Ukraina. Przy stole mieliby usiąść prezydenci. Wcześniej Kreml odrzucał podobne oferty. Teraz zresztą Kijów też mówi, że jego dane wywiadowcze wskazują na to, że Putin planuje poważną eskalację, a nie negocjacje. Może marzyło się Breaking Bad, a będzie z tego co najwyżej Prison Break. Policja zlikwidowała laboratorium, w którym produkowane były syntetyczne narkotyki. Działało ono w powiecie dębnickim. W nim mundurowi znaleźli 28 kg mefedronu i 3 osoby. To 2 Białorusinów i 1 Ukrainiec. Wszyscy odpowiedzą za produkcję znacznych ilości narkotyków. Wszyscy trafili do aresztu.
1: Prawda Antyradia.
0: Katastrofa na Morzu Śródziemnym. Przewrócił się prom, na pokładzie którego było ponad 260 osób. Jednostka płynęła z północy Cypru do Turcji, a do wypadku doszło kilka kilometrów od brzegu. 8 osób zginęło, 17 jest poszukiwanych.
1: Prawda Antyradia.
0: To nie samochody, ich kierowcy budzą postrach na ulicach. Numerem 1 zostali użytkownicy elektrycznych hulajnóg. Prawie 1/3 badanych wskazuje na nich, jako na tych, którzy w ciągu ostatniego roku wywołali u nich poczucie zagrożenia.
2: Wypadków z udziałem hulajnóg jest coraz więcej. Od stycznia do lipca tego roku ponad 800. W tym samym okresie rok wcześniej 700. Ale to nie statystyki budzą strach. To sposób jazdy. Rankomat.pl, Grzegorz Dymczyszak.
3: 20% badanych najbardziej przeszkadza szybka jazda po chodniku. 18% wskazuje nieprzewidywalne manewry, a 15% agresywne zachowania kierujących, takie jak wymuszanie pierwszeństwa czy zbyt bliskie omijanie pieszych i rowerzystów.
2: Z danych policji wynika, że nadmierna prędkość jadącego hulajnogą jest główną przyczyną wypadków. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Szwecja już nie taka atrakcyjna. Pierwszy raz od lat więcej Polaków z niej wyjechało niż pojechało tam. Dane publikuje szwedzki urząd statystyczny. Nie bez znaczenia jest wynagrodzenie, które parę lat temu potrafiło być kilkukrotnie wyższe. Teraz to różnica kilkudziesięciu procent, z jednym wyjątkiem.
4: Duża różnica, jeżeli chodzi o opiekę nad seniorami, bo tutaj taki opiekun medyczny w Szwecji może zarobić około 10,5 tysiąca złotych netto, podczas gdy w Polsce to jest około 6 tysięcy złotych netto, więc no tutaj widzimy, że ta różnica jest znacząca.
0: Mówiła Monika Baneś-Bator z Personal Service, ale koszty życia w krajach skandynawskich są wyraźnie wyższe. Od 24 do 33 stopni dziś w ciągu dnia. Deszcz może padać w całej Polsce. Burze mogą pojawić się na południowym wschodzie i w zachodniej połowie kraju. Wieczorem nadal deszczowo i burzowo, choć Trójmiasto, Olsztyn, Warszawa i Zielona Góra powinny odetchnąć. Będzie od 19 do 22 stopni.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marcinkiewicz.

Dzień dobry. Czy może być coś bardziej przyjemnego w poniedziałek 31 sierpnia niż usłyszeć mój cudowny, aksamitny głos? Niesamowita historia, że ja tu w ogóle jestem. Ostatni raz, proszę Państwa, tak wcześnie wstałem, jakieś 3, może 4 lata temu, kiedy wybierałem się na ryby. Pamiętam, że też obudziłem się o 5.16 i mówię, tak, to jest ten moment, żeby wyjść z domu, ruszyć na ryby, złapać olbrzymiego szczupaka i wrócić jako wielki bohater do domu. Wiecie, co się stało? Przekręciłem się na drugi bok i śniłem o tych rybach i od tamtej pory nic już nie złapałem. Mam nadzieję, że to będzie nieopisany, a zarazem wspaniały, jeżeli chodzi o przygodę, czas, który spędzimy sobie do godziny 10. Żeby nie zasnąć, oglądałem wczoraj wieczorem reklamy budzików i tak to sobie wizualizowałem, że dzięki temu udało mi się dźwignąć i jestem razem z Wami, a przed nami jak zawsze porcja kapitalnej muzyki i zobaczymy, co mi przyjdzie do głowy i dokąd Was poprowadzę ścieżką, którą jeszcze na razie sam nie jestem w stanie wyznaczyć, ale mam nadzieję, że gdzieś tu jest i postaramy się ją wspólnie znaleźć. Życzę Wam, żeby to był jeden z najwspanialszych dni, bo przecież poniedziałek jest tak samo kapitalny jak piątek, a jeżeli dorzucimy do tego, że wtorek jest tak samo dobry jak środa, a czwartek jak sobota, to wychodzi na to, że niedziela jest najfajniejsza. I tak też zaczynamy ten poranny, wspaniały dzień. Życzę Wam wszystkiego dobrego, a

0: No nie oszukujmy się, ale Judas Priest potrafi podnieść każdego 22 minuty po godzinie 7. Nie jest źle, tak sobie pomyślałem, że ktoś pracuje do godziny 17, no to zostało mu chyba tam jakieś jeszcze 9:38. To zupełnie inna perspektywa niż to, kiedy otwierasz oczy 5:16. Nie jest źle, a myślę, że może być jeszcze lepiej. Dziś, proszę Państwa, od metra wydarzeń sportowych. Oczywiście najważniejsze to jest to, że Polki zmierzą się z Portugalią o 18, a stawką będzie ćwierć finału Mistrzostw Europy w siatkówce. No ale do tego to jeszcze jest bardzo, bardzo daleka droga. Jak tam u Was już z samego rana? Już otrząsnęliście się z tej całej historii, która do Was się przylepiła w nocy, z tych wszystkich snów, koszmarów? Przecież jest poniedziałek. A co takiego złego jest w poniedziałku? Zaczynasz od nowa. Możesz być zupełnie nowym człowiekiem. Jeszcze wczoraj miałeś swoje przyzwyczajenia. Wszystkie te najgorsze cechy rzucasz w kąt, wychodzisz i jesteś absolutnie nowy. Całkowicie. Ludzie patrzą na ciebie, a z ciebie bije jasność. Tak wielka, że możesz oświetlać miasto.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: Expert.pl.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: koniec lata. Nie!
1: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z Gag Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z Gag.
2: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
1: Odwiedź najbliższy salon Gag. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
3: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania wszystkie łóżka, materace i poduszki kupisz 20% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja potrwa tylko do poniedziałku. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Areszt po śmiertelnym pobiciu kibica w Krakowie. Brytyjski atom kusi Niemców onieśmielonych historią. W tej prawdzie będzie też Aleksandra Mirosław z brązem w dłoni.
5: Prawda Antyradia.
6: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Areszt w sprawie śmiertelnego pobicia kibica w Krakowie. Za kraty trafia 19-latek zatrzymany w Nowej Hucie. Jeszcze w piątek mundurowi donosili o zatrzymaniu 4 osób, które mogły mieć związek ze zdarzeniem. 3 z nich wpadły na Słowacji dzięki europejskiemu nakazowi aresztowania. Do pobicia 36-letniego kibica Hutnika Kraków doszło 1,5 tygodnia temu.
5: Prawda Antyradia.
6: Kusi brytyjski atom. Niemcy rozważają zainwestowanie w brytyjski program odstraszania nuklearnego. Jak pisze Daily Telegraph, to pomogłoby w uniezależnieniu się Europy od Stanów Zjednoczonych. Berlin nie chce rozwijać własnej broni, m.in. ze względów historycznych. Jednocześnie jest przekonany, że konieczne jest wzmocnienie obronności Starego Kontynentu, szczególnie w obliczu rosyjskiej agresji i amerykańskiej chwiejności. Niemcy podobne rozmowy jak z Brytyjczykami mają prowadzić też z Francuzami.
5: Prawda Antyradia.
6: Brąz po dużym wysiłku. Aleksandra Mirosław zdobyła brązowy medal we wspinaczce sportowej na czas Laval. To był jej ostatni start w karierze. Teraz jako żołnierz Wojska Polskiego zawodniczka planuje udział w przyszłorocznych Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych w USA.
5: Prawda Antyradia.
6: 3-4 tysiące złotych. Nawet tyle zostanie w kieszeni tym, którzy na zagraniczne wakacje pojadą jesienią. W zeszłym roku wrzesień było 10% tańszy od sezonu, październik o 20%. W tym roku może być jeszcze lepiej. Wakacje.pl. Marzena Buczkowska-German.
7: Jeżeli spojrzymy na ceny hoteli najbardziej popularnych w takich kierunkach jak Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania, Tunezja, różnica w cenie może sięgać nawet 36%.
6: Coraz chętniej latamy jesienią na Bałkany. Liczba rezerwacji do Czarnogóry jest o 70% wyższa niż przed rokiem. Do Albanii o 60%.
5: Prawda Antyradia.
6: Ostatnia szansa, żeby spojrzeć wiedźmie w oczy. W Sosnowcu kończy się powoli wystawa prac, których autorzy stworzyli autoportrety inspirowane mitologią słowiańską i nordyckim folklorem. Biblioteka Miejska, publiczna, Klaudia Pluta.
8: Tematem prac były postacie wiedźm, zmór i upiorów, wyobrażenia lęków, tajemnicy, natury i świata nadprzyrodzonego.
6: Wystawę w bibliotece można oglądać jeszcze przez tydzień. Jest 7:32. To była Prawda Antyradia.
5: Sport w Antyradiu.
9: Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. Wraca sport, a z nim pot, ból, krew i łzy. Zaczynamy od Gdańska, gdzie w 8 spotkaniu kwalifikacji do koszykarskiego mundialu, który odbędzie się w 2027 roku w Katarze, Polska przegrała po dogrywce z Niemcami 94-96. To był znakomity mecz. Obie drużyny zapewniły rozrywkę na najwyższym poziomie. W tym roku Polacy rozegrają jeszcze 2 meczyki. 27 listopada zagramy u siebie z Chorwacją. 3 dni później zmierzymy się na wyjeździe z Niemcami. W Krakowie zakończył się siatkarski memoriał Huberta Wagnera. Turniej wygrała reprezentacja Polski, która w wielkim stylu ograła Francję 3-1. Mistrzowie olimpijscy pofikali tylko w pierwszym secie. W kolejnych myśleli tylko o tym, by wrócić do domu i przykryć się kocykiem. Kolejny serwis, 8:30.
1: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
6: Deszcze wszędzie, burze w zachodniej połowie Polski i na południowym wschodzie, do tego od 24 do 33 stopni. Takie są prognozy pogody na dziś, na dzień. Nocą będzie padać w Olsztynie i w Łodzi, może padać też w zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim czy podkarpackim. Niewykluczone

wiesz, ja jestem zarobiony z samego rana. Niesamowite. Przecież o tej porze to ja byłem w zupełnie innym świecie. Wam też się pewnie zdarza być w zupełnie innym świecie. No ale później, kiedy trzeba wrócić do rzeczywistości, to okazuje się, że potrzebne są różnego rodzaju gadżety, które trzeba zabrać z tamtego świata, ale to nie jest takie proste, bo nie mogą przejść przez te magiczne drzwi, które przepuszczają nas, a nie zawsze przepuszczają te gadżety. No i tak to właśnie się kręci. 7:41. Wszystko się zgadza, oprócz tego, że nie jest piątek i 15:38, ale do tego wszystkiego trzeba powoli dojść. Trzeba być silnym, odpowiedzialnym i cieszyć się każdą chwilą, bo przecież żyjemy w takich czasach, że nie wiesz, co się wydarzy. Jest miło, a za chwilę ktoś mówi, że było miło i się skończyło. I co wtedy zrobisz? Nic nie zrobisz. Nic nie zrobisz. Możesz mieć 2,5 miliona dolarów, ale jak nic nie zrobisz, to wiesz, co możesz zrobić sobie z tymi pieniędzmi. Zagrajmy do...

Ghost. Ależ oni ładnie grają. Proszę Państwa, 7:49. Tak sobie pomyślałem, że jak ja przeżyję ten poranek z poniedziałku, to ja już przestanę narzekać na poniedziałek. Kiedyś ostatnio jakoś tak czytałem w internecie o jakimś facecie, on był z Paragwaju czy z Kolumbii, i postanowił, że przepłynie Ocean Atlantycki razem z foką. Zwariowany pomysł. Kto wpada na takie pomysły, żeby razem z foką płynąć przez ocean? Komu to potrzebne? No ale dobra. Postanowił, że to zrobi, zorganizował całą akcję. Pojechali gdzieś w jakieś takie miejsce, na jakieś, nie wiem, nabrzeże czy coś. No i z tą foką weszli do tego oceanu. Ta foka się spojrzała na niego i on może pomyślał, że to czas, żeby płynąć. Łypnęła okiem i popłynęła ta foka. I on zobaczył, że on nie będzie płynął z tą foką. I doszedł do wniosku, że w takim układzie, to skoro miał płynąć z foką, a foka popłynęła sama, to po co on w ogóle będzie płynął? Po co mu to było potrzebne? A my narzekamy, że z poniedziałku jest tak sobie. A ludziom przychodzą do głowy takie zwariowane pomysły. Dajcie ten numer.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Mon Mothly.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Koniec lata. Nie.
9: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
10: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
9: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.

0: MoveMediaExpert.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
11: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
12: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21.30 w TVN.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosoli Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: MKOL nie miesza się w polskie sprawy, ale ostrzega, jeśli Piesiewicz zostanie, to może się wmieszać. Strzelanina na imprezie w Szwajcarii. Zginęła jedna osoba. W tej prawdzie też najdroższe mieszkania.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Światowo robi się wokół Radosława Piesiewicza. Międzynarodowy Komitet Olimpijski wysłał list do PKOL-u. Onet do niego dotarł. Według portalu scenariusze są trzy. Po pierwsze, samodzielna rezygnacja prezesa, który jednak nie przyznaje się do postawionych mu zarzutów. Druga opcja to decyzja o zawieszeniu albo odwołaniu szefa przez organy Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Scenariusz trzeci to jawna interwencja MKOL-u, a ten może nawet zawiesić prawa członkowskie naszego kraju. To by oznaczało brak polskich sportowców w Igrzyskach Olimpijskich, także młodzieżowych, które startują za dwa miesiące. Sam prezes na trafił do aresztu na 3 miesiące. Będzie odpowiadał m.in. za płatną protekcję i odzyskanie środków zainwestowanych w zonda krypto ze szkodą dla pozostałych inwestorów.
1: Prawda Antyradia.
0: Strzelanina w Szwajcarii. Jedna osoba zginęła, a 5 zostało rannych po tym, jak ktoś otworzył ogień na imprezie techno. Do zdarzenia doszło poprzedniej nocy. Poszkodowani mają od 24 do 27 lat. Sprawca albo sprawcy są poszukiwani.
1: Prawda Antyradia.
0: Im dalej od dużego miasta, tym taniej. Sonar Home sprawdziło ceny mieszkań w województwach najdrożej znów jest na Mazowszu.
2: W Warszawie cena metra kwadratowego przekracza 15 tysięcy złotych. W miastach powiatowych to trochę ponad 8 tysięcy. Duża różnica jest też w Małopolsce. Sonar Home, Anton Bubiel.
3: W Krakowie cena jednego metra kwadratowego wynosi około 14 150 zł za metr, podczas gdy średnia dla miast powiatowych to około 7 150 zł.
2: Na drugim cenowym biegunie jest województwo świętokrzyskie. W Kielcach za metr kwadratowy mieszkania trzeba zapłacić niecałe 8 tysięcy złotych. W mniejszych miastach tego województwa trochę ponad 5 tysięcy. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Bezrobocie na Mazowszu natomiast lekko wzrosło. W lipcu przybyło prawie 1,5 tysiąca bezrobotnych.
4: Przede wszystkim są to osoby powyżej 45 roku życia. Są to przede wszystkim osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym.
0: Mówił Tomasz Sierac z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Stopa bezrobocia w województwie to 4,5%. Lepiej jest tylko w Wielkopolskim. Tu bezrobocie jest na poziomie 3,8%.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest ogólny plan dla Wrocławia. Radni przyjęli dokument określający strefy planistyczne i zasady zagospodarowania terenu. Wcześniej były wielomiesięczne konsultacje, tak z instytucjami, jak i z mieszkańcami. Jest prawie 8:03. Jutro w pogodzie będzie nieco lepiej, to znaczy na południu i południowym zachodzie nie będzie padać deszcz. Na termometrach w ciągu dnia zobaczymy od 18 do 26 stopni. Dziś deszcze możliwe w całej Polsce, do tego burze w zachodniej połowie kraju i na południowym wschodzie. Będzie przy tym od 24 do 33 stopni.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

album je to na granie. The Afghan Weeks i numer zatytułowany My Lover. W sam raz, rano z poniedziałku, pośpiewać sobie tak na spokojnie. Chłopaki z Ohio grają od 1986 roku. Grali do 2001, potem zawiesili działalność, wrócili na chwilę 2006, potem znowu zniknęli i od 2011 do dziś cieszą uszy swoją twórczością. Tak sobie pomyślałem, że skoro tak ładnie to wszystko cyka i pyka w antyradiu z samego rana i że jest poniedziałek, może ja sobie dziś zafunduję jakiś prezent, tak sam dla siebie, żeby podkręcić swoje umiejętności, żebym się czuł jeszcze lepiej niż czuję się obecnie. Przecież człowiek po to żyje, żeby robić sobie różnego rodzaju przyjemności. A nie ma nic przyjemniejszego, jak nagle wejdziesz do sklepu, napakujesz do tego koszyka i liczysz, że wydałeś jakieś 78-83 zł. A tu pancia odpala 247, proszę. I wtedy czar pryska. I co wam zostaje? Zostaje wam tylko najlepszy rok

Uwielbiam tę kapelę. 19 minut po godzinie 8, właśnie przed chwileczką, zupełnie nieoczekiwanie trafiłem w internecie na informację o takim zwierzaku, który nazywa się opos. Okazuje się, że to jeden z najstarszych ssaków na świecie. Skamieliny tego gatunku odkryto i liczą sobie nawet 65 milionów lat. Mniej więcej z czasów, kiedy zniknęły z ziemi dinozaury. No i dinozaury się zawinęły, a oposy zostały. I tak pomyślałem, a może ja bym sobie zafundował oposa. Czytam, że on taki jest bardzo przyjemny w obyciu, nieinwazyjny, bardzo się zaprzyjaźnia z człowiekiem, lubi się kręcić po rewirze, dużo do jedzenia nie potrzeba i taki milusiński wygląda. Oczka takie, że można mu zaufać. Co prawda podobny trochę do szczura, ale z drugiej strony jakby go tak ładnie uczesać, przecież dzisiaj jest od metra tych gabinetów dla zwierząt, poszedłbym, strzelił oposowi trwałą i na bank moglibyśmy się zaprzyjaźnić już do końca życia. Wiem, że to głupi pomysł, ale cały czas go rozważam.

0: Logic Lover.
1: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
0: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
2: Gwiazdy Rocka w Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
9: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
5: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
9: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
10: i Klemens prawy.
9: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
11: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
9: Codziennie.
11: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
8: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania wszystkie łóżka, materace i poduszki kupisz 20% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja potrwa tylko do poniedziałku. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: CPN osiąga dno, czyli ceny paliw niżej osiągają dzień niechybnie ostatni. Gorąco w cieśninie Ormus, znaczy na lepsze ceny paliw się nie zanosi. W tej prawdzie będzie też wystawa polskiego komiksu.
5: Prawda Antyradia.
1: 8.31. Grzegorz Kornacki.
10: Koniec tego dobrego. Dziś ostatni dzień programu CPN, obniżającego ceny na stacjach paliw. Za 95 płacimy maksymalnie 6 zł 64 grosze. Za 98 7,46. Olej napędowy może dziś kosztować nie więcej niż 7,31. Analitycy spodziewają się w najbliższych dniach podwyżek w przedziale od 60 do 90 groszy na litrze.
20: Prawda antyradia.
10: I lepiej nie będzie. USA zaatakowały irańskie wyrzutnie rakiet w cieśninie Ormus. To pierwsza wojskowa akcja od miesiąca. Iran w odpowiedzi wystrzelił rakiety w kierunku amerykańskich baz w Jordanii.
20: Prawda antyradia.
10: Ciężki metal w twoich głośnikach może gościć nawet, jeśli włączasz Majkę Jeżowską. Inspekcja handlowa prześwietliła 20 modeli głośników bezprzewodowych. Okazało się, że 3 modele półtorakrotnie przekraczały dopuszczalną zawartość ołowiu. Tak się składa, że ołów z odpadów może przenikać do środowiska. Przez to je zanieczyszcza, a potem negatywnie może wpływać na zdrowie ludzi. Będzie więc wniosek o wszczęcie postępowań wobec poszczególnych producentów. A same głośniki tak czy inaczej należy oddawać do punktów zwrotu elektrośmieci, a nie wyrzucać do kosza.
20: Prawda antyradia.
10: A tak, albo chociaż cyfrowy incydent. Co 2 minuty, tak było w zeszłym roku w polskiej cyberprzestrzeni. Według raportu NIK instytucje obsługujące krytyczną infrastrukturę nie są na to do końca gotowe.
21: Najwyższa Izba Kontroli sprawdziło pod kątem cyberbezpieczeństwa 8 instytucji zajmujących się transportem wodnym i kolejowym, a także dostarczaniem prądu i wody. NIK, Bartłomiej Pograniczny.
22: Środki cyberbezpieczeństwa stosowane w latach 2021-2025 przez skontrolowanych przez NIK operatorów usług kluczowych były nieadekwatne do obecnego charakteru zagrożeń oraz ich skali.
21: W ciągu roku liczba incydentów w polskiej cyberprzestrzeni wzrosła o prawie 150%. Joanna Obuchowska, Antyradio.
20: Prawda antyradia.
10: Ze świata wirtualnego przechodzimy do świata rysowanego. Polski komiks stracił na wystawę. W Desa Unikum można oglądać ponad 100 polskich prac komiksowych. To i współczesne plansze, i co nieco z PRL-u. Judyta Majkowska.
23: Na wystawie spotykają się bohaterowie, których pamiętamy z dzieciństwa. Tytus, Kajko i Kokosz, Smok Diplodok czy Funky Kowal. Każdy z nich pochodzi z zupełnie innego uniwersum, co świetnie pokazuje unikalność i różnorodność polskiego komiksu.
10: Wystawa Przepięknej w Warszawie będzie czynna do 9 września. Wstęp jest darmowy. Jest 8:33. To była Prawda Antyradia.
20: Sport w Antyradiu.
24: Frank Marciniak, dzień dobry. W niedzielnych spotkaniach 6 kolejki Ekstraklasy Raków Częstochowa przegrał z Jagiellonią Białystok 2-5. GKS Katowice pokonał na wyjeździe Górnik Zabrze 3-2, a Widzew Łódź przegrał z Lechem Poznań 2-3. Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet wkraczają w fazę 1/8 finału. O 15 Holenderki zagrają ze Słowenią. Na 16 zaplanowano mecz Włochy kontra Bułgaria. O 18 Polki sprawdzą się z koleżankami z Portugalii. A na deser o 19 Czeszki zmierzą się ze Szwedkami. Wystartował 146. US Open. Dziś w pierwszej rundzie na korcie zaprezentuje się Maja Chwalińska. Polka zagra z Amerykanką Taylor Townsend. A Hubert Hurkacz zmierzy się z tenisistą z Bośni i Hercegowiny Damirem Dżumhurem. Start 18:30. Kolejny serwis jutro 7:30.
10: Nawet 33 stopnie dziś na termometrach. Tak, ma być jednak.

początku lubię Danko Jones, kapela prosto z Toronto, powstali w 1996 roku Kanadyjczycy, a jak Kanada to na bank pancake'i, to idealny moment, żeby sobie strzelić takiego pancake'a o godzinie 8.45, no myślę, że do 9.00 to byście się wyrobili, wiadomo jak te pancake'i robisz, no to nie ma tam jakiegoś takiego skomplikowanego przepisu. Ja już sobie to sprawdziłem. 2-3 sztuki jajek, mąka, mleko, proszek do pieczenia, trochę cukru, mieszamy, ubijamy białko, żeby one były takie puszyste, no potem patelnia. 2-4 minuty z jednej strony, 2-4 z drugiej można przykryć pokrywką, żeby były jeszcze bardziej równomiernie wypieczone. No i dodajemy później te owoce, borówki, maliny, truskawki, banany, kiwi i jak takiego pancake'a sobie człowiek zje przed 9:00, to ma taką energię, że myśli tylko o tym, żeby pobiec na łąk.

0: Kapela nazywa się Scorpions i 12 listopada będą obchodzić 61 lat działalności na muzycznym rynku. Niemcy z Hanoweru. Na bank jedzą jarmuż i popijają to wszystko wodą gdzieś tam z górskich terenów. Najczystsza woda, jaka może tylko być, i ona sprawia, że człowiek czuje się tak samo, jakby miał 7 lat każdego dnia i tak na okrągło. Gdzie zdobyć butelkę takiej wody? Oto moje pytanie za 263 pesos. Na razie nie znam ani odpowiedzi, ale jakbym się dobrze postarał, to mógłbym znaleźć. Ale czy to w ogóle jest mi do czegoś potrzebne, jak ja piję kefiry? Proszę Państwa, zupełnie nieoczekiwanie, pyknęła druga godzinka poranka w Antyradiu. Mamy 8:53, a ja tu jeszcze przygotowałem w kolejnej godzinie parę interesujących numerów. I to wszystko, mam nadzieję, będzie zmierzać do absolutnie kapitalnego finału. Do usłyszenia.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Expert, 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Koniec lata. Nie.
1: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z Gag Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z Gag.
2: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
1: Odwiedź najbliższy salon Gag. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
3: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Rosja grozi Ukrainie, zapowiada zmasowane ataki na energetykę. Niemcy myślą o odwecie za dronowy incydent w Lipsku. W tej prawdzie będzie też sen. Nie za krótki, nie za długi, no taki w sam raz.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Rosja ostrzy kły. Ministerstwo Obrony tego kraju ogłosiło rozpoczęcie przygotowań do zmasowanych ataków na Ukrainę. Celem ma być infrastruktura energetyczna. Jak twierdzą w Moskwie, to jest odpowiedź na ukraińskie ataki na sektor energetyczny w Rosji. W nocy z piątku na sobotę co najmniej 37 osób zginęło, a 42 zostały ranne w rosyjskim uderzeniu w powiat buczański pod Kijowem.
1: Prawda Antyradia.
0: Odwet w drodze. Niemcy mają planować odpowiedź na incydent z dronem w ich kraju. Na początku sierpnia w Lipsku wykryty został wyposażony w materiały wybuchowe bezzałogowiec. Tak się składa, że był w pobliżu ukraińskich samolotów transportowych. Nie wybuchł, prawdopodobnie tylko przypadkiem. Friedrich Merz chce za tę próbę ukarać Rosjan nowymi sankcjami. Szczegółów jeszcze nie ma.
1: Prawda Antyradia.
0: Szału nie było. Gastronomia nie jest zachwycona kończącym się sezonem. Co z tego, że klientów było więcej, skoro w miejscowościach turystycznych wydawali mniej?
2: Polski turysta zaczął być turystą oszczędnym. Kupuje mniej. Rezygnuje na przykład z przystawek czy deseru. Kozbistro, Damian Szewczyk.
3: O ostrożniejszych decyzjach konsumentów najlepiej świadczy wartość pojedynczego rachunku. Mediana kwot zostawionych przez gości spadała przez 3 kolejne miesiące. Z 65 zł i 70 groszy w maju do 63 zł i 30 groszy w lipcu.
2: Przy pojedynczym rachunku to niewiele. Przy tysiącach różnica robi się spora. I tak na przykład na Pomorzu, mimo że klientów było o 15% więcej, dochody restauracji, cukierni czy barów spadły o 12%. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Symbol czy nie, będzie wyburzanie. Dwa familoki w Katowicach idą do rozbiórki jeszcze w tym roku. Dawid Kwiecień.
4: Pierwszy etap dotyczy kamienicy przy ulicy Górnej, która zostanie rozebrana, a teren po niej zostanie utwardzony. Natomiast w drugim etapie prace będą dotyczyć kamienicy przy ulicy Kraszewskiego, która też zostanie rozebrana. Na jej miejscu powstanie parking.
0: Parking będzie dla mieszkańców i odwiedzających powstające w okolicy centrum himalaizmu.
1: Prawda Antyradia.
0: Dobre spanie trwa od 6 godzin i 24 minut do 7 godzin i 48 minut. Takie są wyniki badań naukowców z Columbia University. Według ich publikacji w Nature, ci, którzy śpią mniej niż 6 albo więcej niż 8 godzin na dobę, mają znaki szybszego starzenia się wielu narządów. Na zegarach mamy teraz prawie 9:03. To była Prawda Antyradia. Burze możliwe dziś w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze, we Wrocławiu, Krakowie czy w Rzeszowie. Deszcz może padać w całej Polsce. Na termometrach będzie od 24 stopni w Gdańsku, Olsztynie, Koszalinie czy w Łodzi, przez 26 w Katowicach, 27 w Warszawie, 29 w Krakowie, do 33 w Rzeszowie.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marcin.

Australijczyk, kangury tam żyją. 9:13 na liczniku, proszę Państwa, byłem nie tak dawno, kilkanaście minut temu na zewnątrz. Mówię, zobaczę trochę świata, bo siedzę w tym studiu jak jakiś kosmita. No i jest naprawdę piękna grafika. Można powiedzieć, że 4K. Jak komuś się coś nie uda, to przynajmniej będzie doskonale widział, jak to wyglądało od podszewki. I tak patrzę, kwiatki rosną. Na jednym siedzi pszczoła, na drugim siedzi motyl, a tam gdzieś jeszcze ważka przykucnęła. I tak sobie pomyślałem, czy one w ogóle sobie zdają sprawę, te owady, że dzisiaj jest poniedziałek. Skąd? Po prostu mają robotę do wykonania, przyleciały. No nie wiem, co tam ważka robi na kwiatku. Na pewno nie zbiera nektaru, ale tak po prostu przysiadła i paliła durnia. I pomyślałem sobie, że trzeba brać przykład z małych rzeczy, cieszyć się nimi, bo przecież to jest poniedziałek, początek tygodnia, a nie wiadomo, co nam los zgotuje już za kilkanaście minut, nie mówiąc już o tym, co wydarzy się w piątek. I tego się trzeba trzymać. A jeszcze jak do tego dorzucimy jakiś dobry numer, który sprawi, że nasze trzewia będą pracować znacznie lepiej i szybciej, to po prostu chce się.

piękny kawałek The Helicopters, Szwedzi prosto ze Sztokholmu. 22 minuty po godzinie 9. No chodź, wejdź. Nie bój się. Chodź. Koleżanka z

0: Dobrze.
1: Ale miałaś minę, jakbyś chciał 200 pożyczyć do piątki. Dobrze, że jesteś. Wreszcie zobaczyłem jakiegoś człowieka. Nie no, wcześniej był ostry, także ostry już nadciąga. Proszę Państwa, po godzinie 10 rozpocznie ostry dyżur. Natomiast wracając do kapeli The Helicopters, Szwedzi ze Sztokholmu. Bardzo lubię tę kapelę, odkryłem ich przypadkiem. No i oczywiście musiałem w internecie wszystkie teledyski obejrzeć. I obejrzałem, no kto mi zabroni. I od tamtej pory zostałem wielkim fanem tej grupy. Nawet chyba płytę sobie kupiłem kiedyś. Taki jestem zapalczywy, jeżeli chodzi o tego rocka. No dobrze, ale nie przedłużajmy, bo przecież w kolejce czekają kolejne asy i za chwilę to wszystko będziemy zwijać, żeby objawił się ostry o 10.
2: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
3: Hey yo, this is Måneskin.
4: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania wszystkie łóżka, materace i poduszki kupisz 20% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja potrwa tylko do poniedziałku. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
2: fresh. Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Pożar w Gdańsku, zapaliło się mieszkanie na najwyższym piętrze wieżowca. Islandia nie chce do Unii Europejskiej. W tej prawdzie też sensacja na początek turnieju US Open.
2: Prawda Antyradia.
3: Jest 9:30. Grzegorz Kornacki. Pożar mieszkania w Gdańsku na 10. najwyższym piętrze. Zapalił się lokal przy startowej. Z budynku ewakuowanych zostało około 30 osób. W mieszkaniu, które płonęło, strażacy znaleźli zwęglone ciało. Prawdopodobnie kobiety. Ustalana jest jej tożsamość.
2: Prawda Antyradia.
3: Jednak się da. Meta mięknie pod presją polskich władz. Facebook ogłosił wprowadzenie w naszym kraju dodatkowych środków bezpieczeństwa. Jesteśmy jednym z pierwszych krajów, w których zaawansowany system sztucznej inteligencji ma wykrywać cyberoszustwa. Będzie też obowiązkowa weryfikacja tożsamości dla reklamodawców sektora usług finansowych.
2: Prawda Antyradia.
3: Nie, dla wspólnoty. Islandia nie chce wracać do negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. We wczorajszym referendum prawie 53% głosujących było przeciwko. Frekwencja przekroczyła 82%.
2: Prawda Antyradia.
3: Sensacja na początek US Open. Novak Djokovic pierwszy raz w karierze przegrał premierowe spotkanie tego wielkoszlemowego turnieju. Z imprezy wyeliminował go Argentyńczyk Mariano Navone. Wygrał 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1.
2: Prawda Antyradia.
3: W tył zwrot. Drugi rok z rzędu spadła liczba polskich emigrantów. Znaczy wracamy do kraju. Z dawnych GUS wynika, że poza Polską mieszka ponad 1,5 miliona naszych obywateli. O 21 tysięcy mniej niż rok wcześniej.
4: GUS policzył Polaków, którzy wyjechali na co najmniej rok, ale wciąż są zameldowani w Polsce. Najwięcej, ponad 400 tysięcy, mieszka w Wielkiej Brytanii. W Niemczech ponad 380 tysięcy. GUS Krzysztof Jedlak.
5: W ostatnich latach w niektórych krajach obserwowaliśmy znaczący wzrost liczby naszych długookresowych emigrantów, na przykład w Holandii o około 20 tysięcy i w Szwajcarii o blisko 7 tysięcy, a w innych krajach notowaliśmy spadki, największy w Wielkiej Brytanii o 42 tysiące.
4: Na krótszej emigracji od 3 do 12 miesięcy przebywało na koniec zeszłego roku 75 tysięcy Polaków. Joanna Obuchowska, Antyradio.
2: Prawda Antyradia.
3: Rekord Polski w Wejherowie. Tamtejszy szpital przeprowadził 1000 zabiegów operacyjnych z użyciem robota Mako. Dr Paweł Cieśla.
6: Robot nam wyznacza linię cięcia i on jest dokładniejszy niż to, co robiliśmy dotychczas. Pacjenci po robocie szybciej dochodzą do siebie, mają mniejsze dolegliwości bólowe i są bardziej zadowoleni niż po klasycznym zabiegu endoprotezy kolana.
3: Robotyczna ortopedia rozwija się na Pomorzu od 3 lat. Od 24 do 33 stopni dziś w ciągu dnia. Deszcz może padać w całej Polsce. Burze mogą pojawiać się na południowym wschodzie i w zachodniej połowie kraju. Wieczorem nadal deszczowo i burzowo, choć Trójmiasto, Olsztyn, Warszawa i Zielona Góra powinny odetchnąć. Na termometrach będzie wtedy od 19 do 22 stopni.
2: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

To jest kapitalny numer. Pamiętam go z Turbotopu. The Sheep Dogs. Keep Out of the Storm. Mistrzostwo Świata. Chyba z 84 razy obejrzałem ten teledysk i nabiłem im oglądalność. A pieniążki nie napłynęły. Proszę Państwa, teraz zdałem sobie sprawę, że faktycznie dziś jest tak naprawdę oficjalnie ostatni dzień wakacji. Od jutra zaczyna się wrześniowe piekło, czyli szkoła. A rodzice wiedzą, co to oznacza. Jeszcze dziś ostatnia szansa, by zdobyć cyrkiel, ołówek, gumkę, blok rysunkowy i zeszyt do muzyki. Sam wiem, co mówię, bo czeka mnie taka misja. Mój syn postanowił, że zafunduje mi kapitalny poniedziałek i ruszymy do sklepów, bo nie ma nic innego do roboty, jak szukać gadżetów dla niego. No, ale cóż, co ja mogę zrobić? Muszę to zrobić, bo przecież pójdzie do szkoły i w tym tygodniu wyłapię ze trzy pałki za to, że nie ma tych wszystkich gadżetów. A jeżeli chcecie jakoś uczcić ten ostatni dzień, to proponuję wyciągnąć gdzieś ze strychu kryształową kulę, powiesić w salonie, dać ognia i cieszyć się tym poniedziałkiem, przynajmniej do północy. Dajmy to ASAP.

0: niesamowite, że udało mi się dojechać do godziny 9.52. To zaledwie 3 godzinki, ale mam wrażenie, że program trwał 2,5 doby. Dajcie spokój, a to dopiero poniedziałek. Jak ja będę wyglądał w środę? Chyba zacznę kręcić się za rentą. No dobrze. Liczyłem, że Ostry tu do mnie wpadnie, ale prawdopodobnie zagubił się na Nowych Włościach. Może jeszcze nie, już nie zdąży, nie ma takiej opcji, żeby Ostry zdążył. No ale za chwilę wjeżdża Ostry dyżur, Ostry zaprasza jak zawsze, będzie tak jak trzeba, a widzę, że wrócił z czasów wspaniale opalony, tak więc jeżeli gdzieś się pojawi jego zdjęcie, to będziecie wiedzieć, że to jest na pewno on. Ja Państwu dziękuję za ten uroczy poniedziałek. Wierzę, że było bardzo przyjemnie, a Wy jesteście naładowani energią jak dobra kasza z kwarkami. Jutro, nie wiem, czy to Wam się podoba, czy nie, wracam tu, bo tacy jak ja zawsze wracają. A teraz pozostaje mi tylko życzyć Wam cudownego poniedziałku i oczekujmy na wtorek, jakie plany ma los. A z drugiej strony człowiek planuje, a Bóg kreśli. Życzę wszystkim przyjemnego dnia i do usłyszenia.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: promocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: I cóż, że ze Szwecji, czyli Polacy coraz chętniej wracają do kraju, nawet z krainy składanych mebli. Aktywny rodzic podliczony po blisko 2 latach. Naprawdę, zaczniemy jednak od wizyty szefa CIA w Moskwie.
2: Prawda Antyradia.
3: Minęła 10:00. Grzegorz Kornacki. Spotkanie ofertą USA dla Putina. Wyciekają szczegóły wizyty szefa CIA w Moskwie. Według portalu Axios John Ratcliffe zaproponował trójstronne rozmowy USA, Rosja, Ukraina. Przy stole mieliby usiąść prezydenci. Wcześniej Kreml odrzucał podobne oferty. Teraz zresztą Kijów też mówi, że jego dane wywiadowcze wskazują na to, że Putin planuje poważną eskalację, a nie negocjacje. Jak już wiecie z prawdy Antyradia, rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło właśnie rozpoczęcie przygotowań do zmasowanych ataków na energetyczną infrastrukturę Ukrainy.
2: Prawda Antyradia.
3: 11 miliardów złotych. Niemal tyle wypłacił już ZUS w ramach aktywnego rodzica. Od początku istnienia programu, blisko 2 lata temu, poszło 1 200 000 wniosków.
2: Prawda Antyradia.
3: Nie chcemy do Szwecji. Po raz pierwszy od kilku lat więcej Polaków opuściło ten kraj niż do niego przyjechało.
4: To dane za zeszły rok. Ten odpływ Polaków może się wiązać z tym, że wyjazd już się nie kalkuluje. Maleją różnice w zarobkach między Polską a Szwecją. Personel serwis Monika Banyś-Bator.
5: Chociażby pielęgniarka zarabia w Szwecji około 15 tysięcy złotych netto. W Polsce jej wynagrodzenie podstawowe to jest 800. Natomiast pamiętajmy, że dodatki za pracę w nocy, w niedzielę, święta, staż pracy, dodatkowo płatne dyżury, one też dodatkowo wpływają na te wynagrodzenia otrzymywane tutaj w kraju.
4: Licząc wyższe koszty życia w Szwecji plus konieczność rozstania z rodziną i znajomymi, powrót do Polski robi się coraz bardziej atrakcyjny. Joanna Obuchowska, Antyradio.
2: Prawda Antyradia.
3: A propos powrotów, wraca do normy ruch w centrum Katowic. Kolejarze otwierają dziś przejazd pod wiaduktem na Mikołowskiej. Piesi też wrócą. PKP PLK Katarzyna Głowacka.
6: Przywrócona zostanie organizacja ruchu sprzed przebudowy wiaduktu na skrzyżowaniu ulicy Mikołowskiej z ulicami Sądową, Matejki i Słowackiego.
3: Jutro kolejarze mają udostępnić też ulicę Damrota. Ruszą natomiast z przebudową wiaduktu nad Francuską, gdzie ruch zostanie wstrzymany.
2: Prawda Antyradia.
3: Zmarła najstarsza osoba w Japonii. Shigeko Kagawa miała 115 lat. Była emerytowaną lekarką, a medyczne studia ukończyła przed II wojną światową. Tajemnicą jej długowieczności mogła być aktywność. W wieku 109 lat brała udział w sztafecie z pochodnią olimpijską. To było podczas igrzysk w Tokio. Rodzina seniorki dodaje do tego regularny tryb życia. Kobieta miała stałe pory snu i wstawania. Jadła 3 posiłki dziennie. Małe porcje. Jest 10:02. Deszcze wszędzie, burze w zachodniej połowie Polski i na południowym wschodzie, do tego od 24 do 33 stopni. Takie są prognozy pogody na dziś, na dzień. Nocą będzie padać w Olsztynie i w Łodzi, może padać też w zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim czy podkarpackim. Niewykluczone są też burze, wtedy będzie od 12 do 15 stopni.
2: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradio.
1: Witam Państwa, Aleksander Ostrowski. Jest 10:10. Słuchają Państwo Antyradia. Na pytanie, które zadano mi już wcześniej, jak spędziłem wakacje, powiem tak. Spędziłem wakacje na wszelakich rozrywkach. Odwiedzałem i Mazury, odwiedzałem i piękne Morze Śródziemne, a może jakoś inaczej się nazywało, ale nie zwracałem na to uwagi. Nie oglądałem żadnych ruin, natomiast przeprowadziłem głębokie badania nad wystającymi z gaci metkami. Otóż na każdym kroku na plaży widziałem osobę, która miała wystającą metkę z tyłu. I tutaj przyszło mi do głowy to, że przecież gaci nie wkłada się przez głowę, więc jakim cudem ta metka wychodzi? Być może to jakiś nowy szpan, nowy sznyt albo coś w tym stylu. Jeżeli Państwo wiecie, dlaczego metki z endesusów wystają, to bardzo proszę o maile pod ostry@antyradio.pl. Być może ktoś próbuje za pomocą tej metki podkreślić wartość swoich galotów, jakichś bardzo wypasionych, ale akurat tego to już dokładnie nie wiem. No Państwa, jedziemy dalej z Antyradiem, jako żywo.

0: na razie żadnej interakcji z Państwem nie mam, ponieważ nasz dzielny przyjaciel Kuba z działu IT próbuje uruchomić system mailowy, a jak go uruchomi, to będę wiedział, na czym stoi problem związany z wystającymi metkami z majtek. Natomiast kolejna informacja dotycząca też wakacji, no bo pogranicznicy zatrzymali na lotnisku Chopina dwóch obywateli Indii, którzy zamiast wejść do samolotu lecącego do Delhi, zaczęli biegać po drodze kołowania samolotów. Zastanawiałem się nad tym, dlaczego. Być może Wisznu nakazał im startować z buta, a może po prostu mieli w pamięci jakiś latający dywan gdzieś na końcu i starali się go odnaleźć, bo latającym dywanem, jak wiadomo, wygodniej, bo można i bagaże wrzucić, a poza tym przewiewnie, poza tym elegancko, no i na miękkim posłanie i można się położyć i palić jakąś faję. Proszę Państwa, a nie jak w samolocie. Rodaczki, rodacy, słuchajcie Antyradia, to już 24 minuty po godzinie 10. Trzymajcie się mocno.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Autopromocja. Nie hańbi.
4: Uwaga, uwaga. 1 września nadejdzie Master of Vegas. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metaliki w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie. Spur. Słuchaj Antyradia. Znajdź na naszej antenie metalikowe hasła, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metaliki. Antyradio stawia przelot, hotel i wejście na koncert. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: Tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
9: Gaz.
13: Bank Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład w poniedziałek brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
16: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
17: Weź Ibuprom Zatoki.
18: Ibuprom Zatoki?
17: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
18: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy.

0: pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Bruce Springsteen. Kings of Leon. Myslowic.

Ηλίας The Rock of On The Radio. On The Radio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Państwu, że trochę śmieszne wrażenie, bo jesteśmy w nowym miejscu, na ulicy Czerskiej w Warszawie. Przenieśliśmy się z Żurawie. Jeżeli Państwo będą chcieli kiedyś nas odwiedzić, to może to być pewien drobny problem. Niemniej jednak nie trzeba się tym specjalnie przejmować, tylko po prostu przybywać do nas, żeby zobaczyć, jak wyglądamy. Mamy kafejkę na dole, proszę Państwa, wykwintną i parę innych eleganckich miejsc, to znaczy, że źle nie jest. Do tego wszystkiego takie wrażenie na początku, kiedy siada się za nową konsoletą, wrażenie, jakby się jechało samochodem, w którym dźwignia zmiany biegów jest na dachu i parę innych rzeczy jeszcze zainstalowanych nie tam, gdzie się przyzwyczailiśmy, no ale w końcu człowiek to istota taka, która do wszystkiego się przyzwyczai. Generalnie nie jest źle.

0: tego sposobu zbliżyliśmy się niebezpiecznie do godziny 11. Za momencik, prawda, antyradia, pełna kultura i prognoza pogody, jaką każdy widzi.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
1: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Brutalna sprawa w Łodzi, podejrzenia o znęcanie się nad dzieckiem, inflacja sierpniowa, wstępnie podliczona. W tej prawdzie też mapy Google po myśli Donalda Trumpa.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Znęcanie się nad dzieckiem, że szczególnym okrucieństwem, oto podejrzewana jest 31-latka z Łodzi. Jej dziecko jest w szpitalu, ma złamane obie ręce i nogę. Lekarze nie mają wątpliwości.
1: Prawda Antyradia.
0: 3,4. Taką mamy inflację w sierpniu. To są szybkie wyliczenia GUS. Żywności, napoje bezalkoholowe staniały o prawie 1%, ale prąd i gaz poszły w górę o ponad 4 punkty. I teraz usiądźcie. Paliwa i smary do prywatnych środków transportu zdrożały o ponad 24%.
1: Prawda Antyradia.
0: 550 dodatkowych miejsc czeka w gdańskich żłobkach. W mieście powstały dwie nowe placówki, a kolejne dwie zostały rozbudowane. To wszystko jest za darmo. Po stronie rodziców pozostaje koszt wyżywienia, ale warto, według prezydent Aleksandry Dulkiewicz.
2: Tutaj nie jedno szkolenie dietetycy, kucharki przygotowujące jedzenie na miejscu, bo to jest coś bardzo ważnego. Myślę, że to jest też wielka zaleta właśnie gdańskich żłobków, że są wyposażone w kuchnię.
0: Rodzice mogą też korzystać z programów wsparcia.
1: Prawda Antyradia.
0: Ale jeżeli masz jeszcze urlop do wykorzystania, może to właśnie ta pora. Połowa Polaków bierze pod uwagę jesienny wyjazd za granicę. Tak jest taniej.
3: W zeszłym roku we wrześniu było o 10% taniej niż w sierpniu. W październiku o 20%. Ta jesień ma być jeszcze tańsza. Ceny mogą być niższe nawet o 1/3. Parze zostanie w kieszeni od 3 do 4 tysięcy złotych. Ale nie tylko za to lubimy jesienne podróże. Wakacje.pl, Marzena Buczkowska-German.
4: Niższe temperatury na miejscu, które pozwalają spędzić czas bardziej rozmaicie. W ten sposób, bo nie tylko na plaży czy przy basenie. Również klienci cenią sobie to, że na miejscu jest mniej osób.
3: Jesienne, ale wciąż letnie kierunki to Grecja, Egipt, Tunezja i Turcja, ale też Czarnogóra i Albania. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: A skoro już za granicę zaglądamy, Google grzecznie słucha Donalda Trumpa po tym, jak prezydent USA przekreślił na mapie nazwę jezioro Ontario i napisał markerem jeziora Ameryka. Technologiczny gigant zastosował tę zmianę też u siebie. Oczywiście w aplikacjach na terenie Stanów Zjednoczonych w imię zasady stosowania się do nazw urzędowych w poszczególnych krajach. Apple na razie nie wprowadziło takich korekt. MapQuest pozwala swoim użytkownikom nazwać jezioro jak chcą. Pełna kultura, zapraszam. Odwołanie nie wchodzi w grę. Ludzie kupili bilety, zarezerwowali loty i noclegi. Zagramy. Tak mówi Maynard James Keenan. To o jesiennych planach Tool, A Perfect Circle i Pussifer. A mówi to, bo pojawiły się wątpliwości po tym, jak okazało się, że przeszedł operację biodra. Muzyk uszkodził się na letniej trasie A Perfect Circle. Teraz przed nim 27 występów w 18 krajach, w tym przystanek w warszawskiej Stodole. 28 października gra u nas Pussifer. Czyżby powrót płyt CD? Według badania Luminate wzrost sprzedaży płyt CD w tym roku przekracza wzrost sprzedaży winyli. Małe krążki poszły w górę o 16%, winyle o niecałe 2,5%, z tym, że płyty winylowe rosną od lat. Nowy kawałek od Bryana Adamsa. Muzyk opublikował utwór The Ballad of Terry Fox. To hołd dla kanadyjskiego sportowca i działacza społecznego.
5: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
0: Jutro w pogodzie nieco lepiej, to znaczy na południu i południowym zachodzie nie będzie padać deszcz. Na termometrach w ciągu dnia zobaczymy od 18 do 26 stopni. Dziś deszcze możliwe w całej Polsce, do tego burze w zachodniej połowie kraju i na południowym wschodzie. Będzie przy tym od 24 do 33 stopni.
5: Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
6: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: w Antyradio.
1: Proszę Państwa, 11 minut po godzinie 11 słuchają Państwo Antyradio. To kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim, który na początku programu zwrócił uwagę na fakt, że w czasie wakacji obserwowałem wystające z desusów metki. Ponieważ zwykle wkłada się je od dołu do góry, to raczej metka powinna ginąć, a przy zakładaniu przez głowę stałoby się to możliwe, ale jest to raczej nierealne. No więc pan Jacek napisał, że prawdopodobnie metki z desusów wychodzą, a wręcz wyskakują, gdy delikwent, i tutaj uwaga, załatwia pewną potrzebę fizjologiczną w postaci gazowej. Pan Chris dorzucił, że prawdopodobnie te metki są potrzebne, bo po 2 tygodniach wakacji wszystko można zwrócić do sprzedawcy, w związku z powyższym metki się nie ucina i czeka się na powrót z wakacji, żeby towar wrócił do sprzedawcy. Proszę Państwa, jedziemy dalej, zostawiając temat metki wystającej z desusów. Zajmiemy się innymi tematami. Proszę mi wierzyć. Oczywiście w Antyradio.

0: gorący w antyradiu Piotr Frank Marcina, który był dziś o poranku, opowiadał Państwu o tym, że szykuje się naprawdę mega niespodzianka dla fanów Metalliki. To będzie coś niespotykanego, coś mocarnego, coś wyjątkowego. Będzie można pewnie przybić piątkę Trumpowi. Proszę Państwa, więcej nie mogę powiedzieć na ten moment, ale proszę mi wierzyć, w najbliższym czasie tajemnica zostanie ujawniona i będzie można zupełnie spokojnie przygotować się do tej akcji. Niesamowita niespodzianka dla fanów Metalliki czeka na Państwa.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antiradio.
5: Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
3: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce.

0: a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit 50 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

Dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
2: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
3: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

taka ciekawostka przyrodnicza. Czy z Grecji można wrócić zakatarzony, mimo tego, że tam upały sakramenckie? Można. Zdecydowanie można. Jestem najlepszym przykładem tej operacji. Nie wiem, jakim cudem się udało to zrobić, ale kiedy pomknąłem w kierunku Polski, to czułem się, jakbym miał za chwileczkę dokonać żywota, ale jakoś przetrwałem, mimo tego, że trochę z nohalem nie w porządku. Trzymam się i dam rady jako żywo. Rodaczki, rodacy, jedziemy dalej z Johnem Bon Jovi. Facet wie, co robić w muzyce. Oczywiście w antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: Tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania wszystkie łóżka, materace i poduszki kupisz 20% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja potrwa tylko do poniedziałku. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
5: Mega

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Antyradio.

0: Przekręt na przekręcie w publicznych instytucjach. Są wyniki audytu. Polscy specjalsi na szkoleniach w Niemczech trenują to, co Ukraińcy już znają. Budżety w polskich domach raczej napięte. Mało kto ma finansowy luz.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Przekręt na 120 miliardów złotych wykryła Krajowa Administracja Skarbowa. Chodzi o publiczne pieniądze wydawane w nieprawidłowy sposób. Zostało to wykryte w audycie prawie 200 podmiotów, ministerstw, organizacji pozarządowych, urzędów i instytutów. Do prokuratury trafiło w sumie ponad 250 donosów dotyczących przestępstw na nieco ponad 100 miliardów złotych. Pozostałe niespełna 20 miliardów złotych to mogą być naruszenia dyscypliny wydatków publicznych.
1: Prawda Antyradia.
0: Żołnierze polskich sił specjalnych szkolą się w Niemczech na amerykańskich ćwiczeniach w oparciu o ukraińskie doświadczenia w wojnie z Rosją. Donosi o tym agencja AP. Wojskowi trenują scenariusz polegający na przedarciu się przez linię wroga, przemarsz przez wiele kilometrów po jego terytorium i przeprowadzenie ataku dronowego na kluczowy obiekt. Takie manewry przeprowadzono wcześniej tylko dwa razy w obu przypadkach w tym roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Finansowy luz luksusem, na który mało kogo stać. Tylko 12% Polaków jest w komfortowej sytuacji. Połowie starcza, ale większe wydatki muszą planować. 1/4 żyje od wypłaty do wypłaty, a 6% ma problem, żeby dotrwać do 10. Stąd oszczędności. Rankomat.pl, Grzegorz Demczyszak.
2: 13% ogranicza restauracje, jedzenie na mieście i zamawianie posiłków. 11% rezygnuje z części wyjazdów i wakacji. A po 8% tnie wydatki na rozrywkę oraz zmniejsza kwoty odkładane na przyszłość.
0: Polacy najbardziej odczuwają wydatki na żywność, prąd, wodę i ogrzewanie, paliwo i koszty utrzymania samochodu i te związane z mieszkaniem.
1: Prawda Antyradia.
0: Zawód sportowiec zimowy. Sporo młodych osób tak widziałoby swoją przyszłość. 25 uczniów rozpocznie jutro naukę w pierwszej klasie liceum w szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach.
3: To rekordowy nabór w tej placówce, która kształci skoczków i biegaczy narciarskich, narciarzy alpejskich, snowboardzistów oraz zawodników uprawiających kombinację norweską. Dodatkowo od tego roku szkolnego ruszają nowe dyscypliny. Biatlon i narciarstwo wysokogórskie. Dyrektorka szkoły Iwona Mentzner.
4: Będziemy współpracować z żywieckim klubem biatlonowym. Trenerzy tych klubów będą zajmować się treningami strzeleckimi, natomiast biatloniści będą trenować z naszymi biegaczami.
3: To w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Buczkowicach uczyli się m.in. skoczkowie narciarscy Piotr Żyła, Paweł Wąsek czy Kacper Tomasiak. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Brzmi w okolicach Wrocławia, deszczowo na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Zachodniopomorskiem. Z czasem opady przesuną się nad Łódzkie, Mazowsze i Podkarpacie. Niewykluczone też burze w ciągu dnia, na termometrach dziś nawet 32 stopnie, najcieplej w Rzeszowie. Jutro raczej nie więcej niż 25 i też deszczowo, głównie na północy.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.

0: Antyradio.
1: Tak, proszę Państwa, to kolejna, a zarazem ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim. A propos tego mojego przeziębienia powakacyjnego, pani Katarzyna była łaskawa przypomnieć, że w tym roku, jak wróciłem w zimie z Egiptu, to też miałem katar. No miałem, bo jak zobaczyłem, co się dzieje w kraju, śnieg po kolana i tym podobne rzeczy, to byłem trochę zakatarzony profilaktycznie. A pan Kliś dorzucił taki katar przed powrotem do Polski, to może być reakcja alergiczna organizmu na myśl o porzuceniu leżaczka na pięknej wyspie. No coś w tym pewnie było, pomijając to, że jeszcze na koniec mnie struli okrutnie jakimś badziewiem, to wszystko było jak należy. Proszę Państwa, jedziemy dalej, a ta prawda życiowa, o której mówiłem za chwilki.

0: Nie, no piękności wielkie dzieła w Antyradiu, proszę Państwa. Miałem przytoczyć pewien cytat z Polityka, troszkę go stuningowałem. Nie siadajmy do szachów, gdy naprzeciwko nas siedzą ludzie z bejsbolami. Coś w tym jest. Ja kiedyś słyszałem taką prawdę życiową, że jak śmiesznie wyglądają skrzypce, gdy naprzeciwko stoi ktoś z wycelowanym rewolwerem. I to jest prawda. Proszę Państwa, trzymajcie się Antyradia. Przypominam, że czeka Was niebywała niespodzianka związana z zespołem Metallica. No nie mogę więcej powiedzieć na ten moment, ale jak tylko będę mógł, to Państwu wypaplam.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Jak raty to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: Tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Osiem dwieście, osiem sześćset.
5: W handlu szczęście sprzyja odważny.
4: Potrzebujemy towaru.
2: I pieniędzy.
5: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Dziękuję.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
0: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

A i tak, proszę Państwa, prawie kończy się moje spotkanie z Państwem z nowego studia. Pewnie za momencik pojawi się Tomek Kasprzyk, który to niezawodnie poprowadzi swoją lokomotywę w antyradiu. Natomiast na razie dla mnie to były pierwsze koty za płoty, nie ukrywam.

Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Machelu w tym roku nie byłem. Proszę Państwa, Antyradio, dziękuję Państwu za wspólnie spałaszowany czas z Aleksandrem Ostrowskim, za momencik Tomek Kasprzyk i jego Rokomotywa, oczywiście.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antiradio.
7: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża. Rokomotywa w Antiradiu. Dołącz do rokowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Rokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
17: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
18: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w poniedziałek. Zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka, w tym kup świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka i odbierz voucher na 50% jej wartości do wykorzystania od 1 do 5 września w Biedronce. Limit łączny w okresie promocji. Jeden voucher o wartości maksymalnie 40 zł na kartę. Oferta dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Counting

0: Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Pożar fabryki dronów do wyjaśnienia. Zapalił się zakład w Świętokrzyskiem. Gdzie nasze podwyżki? Pytają nauczyciele przed kancelarią premiera. Inflacja w górę. Ekonomiści spodziewają się wzrostu cen.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Skąd wziął się ogień w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej, ustalają służby. Jedna z wersji mówi o akcie dywersji.
2: Naturalną rzeczą jest to, że tego typu zdarzenia są w zainteresowaniu służb specjalnych. Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na ten temat, analizują i weryfikują pod kątem ewentualnej dywersji.
1: Mówi rzecznik ministra koordynatora spec-służb Jacek Dobrzyński. Pożar zaczął się krótko po północy i został szybko ugaszony. Zakład był wtedy nieczynny. Straty są, ale jeszcze nie wiadomo jak duże. W marcu w czeskich Pardubicach był podobny incydent. Została podpalona hala zbrojeniowa, w której również były produkowane drony.
0: Prawda Antyradia.
1: Protest nauczycieli przed kancelarią premiera powinien się już kończyć. Chodzi o obywatelski, niezrealizowany projekt ZNP o powiązaniu pensji w oświacie ze średnią wynagrodzeń w gospodarce. Przepisy utknęły w sejmowej zamrażarce wbrew obietnicom rządzących.
3: To jest chyba najważniejszy, najbardziej istotny powód i przyczyna, dla której nauczyciele postanowili zaprotestować przeciwko lekceważącej polityce rządu wobec naszego środowiska.
1: Mówił prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Zgodnie z założeniami budżetu w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosną o 3%.
0: Prawda Antyradia.
1: W praktyce podwyżka o 3% oznacza jeszcze mniej niż się wydaje, bo inflacja już we wrześniu ma przekroczyć 3,5%. Ma się utrzymać na tym poziomie do nowego roku, według ekonomistów Erste Banku. Z kolei w przyszłym roku cel rządu to 2,8%, czyli zostaje podwyżka o 0,2%, a w praktyce to 10 zł, przy pensji netto na poziomie 5000 zł.
0: Prawda Antyradia.
1: Komiks na wystawie. W warszawskim domu aukcyjnym Desa Unicum można zobaczyć wystawę ponad 100 prac związanych z polskim komiksem.
4: Tytus, Romek i Atomek, Kajko i Kokosz, Smok, Diplodok czy Kleks. To część bohaterów, których można zobaczyć na wystawie. W sumie 80 lat historii polskiego komiksu. Desa Judyta Majkowska.
5: Szczególną uwagę poświęcamy Tadeuszowi Baranowskiemu, twórcy m.in. Podróży Smokiem Diplodokiem, do którego planszę można u nas znaleźć.
4: Oprócz bohaterów z czasów PRL jest też powiew współczesności. Prace Piotra Kowalskiego, który jako pierwszy Polak rysował dla Marvela. Wystawa plansz i szkiców będzie czynna do 9 września. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: 2:30 po 13:00. Pochmurno w zachodniej połowie kraju, deszczowo od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk i od Dolnego Śląska przez Opolskie aż Połódzkie. Z czasem padać i grzmieć ma też na Mazowszu czy Podkarpaciu. Jutro popada głównie na północy i będzie chłodniej. O ile dziś miejscami nawet powyżej 30 stopni, tak jutro raczej nie więcej niż 25.
0: Lokomotywa w Antyradiu.

0: to jest potęga. Brian May, Daniel Pembledon, The Darkness.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Tak, oto pięknie wprowadzili nas swoim utworem do dzisiejszego wydania Rokomotywy w Antyradiu w poniedziałek 31 sierpnia. 10 minut, prawie 11 minut po 13. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się i zapraszam na wspólną podróż jak zwykle do godziny 16. A dziś, oj, sporo się będzie działo, bo The Who najprawdopodobniej powróci na scenę. Nie wiem, czy słyszeliście, Muniek też zapowiada solową płytę, ale do końca nie swoją, tylko w pewnym duecie. O tym także dzisiaj trochę więcej opowiem. Wrócę do tego, że Queen zaprezentuje swój koncert z Bukaresztu, jak dobrze pamiętam, albo z Budapesztu, No i oczywiście jeszcze będzie coś, co z pewnością ucieszy wszystkich fanów grupy Fontaine's DC, bo jak się okazuje, Fontaine's DC powracają do Polski. Będą na koncercie i o tym także dzisiaj trochę więcej opowiem. Zapraszam do 16.
1: Rokomotywa w Antyradiu.

0: Pięknie się z tym pracuje i pięknie przy tym się jedzie. Into the Great Wide Open, Tom Petty and the Heartbreakers w Lokomotywie w Antyradio. A przyglądam się temu, co wydarzyło się w muzycznej karcie kalendarza 31 sierpnia. No i jest parę ważnych dat, o których warto wspomnieć. Zresztą Państwo i także piszą do mnie w tej sprawie. kasprol@antyradio.pl. Ta skrzynka jest wciąż do Waszej dyspozycji.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi.
1: Uwaga, uwaga! 1 września nadejdzie Master of Vegas. Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie. Spare. Słuchaj antyradia. Znajdź na naszej antenie metalikowe hasła, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Antyradio stawia przelot, hotel i wejście na koncert. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
8: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
14: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Deep Purple za nami w nagraniu Through My Bones. Tymczasem, przyglądając się muzycznej karcie kalendarza, zatrzymajmy się na chwilę przy klasyce, bo dziś swoje urodziny obchodzi facet, który był współtwórcą zespołu Scorpions. Zresztą założył tę grupę w 65 roku i z ballada Wind of Change w 90 roku zdobyła szczyt list w wielu krajach Europy. Na młodszy brat Ludorfa, Michael, również został gitarzystą Scorpionsów. Oprócz tego facet, którego mam na myśli, udzielał się także w formacjach UFO, Kontraband i miał własny zespół Michael Schenker Group. Zresztą gdzieś wpadła mi w oko taka informacja, że znów pan Rudolf ma zamiar przyjechać do naszego pięknego kraju. Jeżeli to będzie aktualne, błyskawicznie o tym was oczywiście będziemy informować, nie mówiąc o tym, że zaproszenia na koncert dzisiejszego jubilata także będą do wzięcia wam.

0: Twisted Sister w Lokomotywie w Antyradio, żeby ten poniedziałek był jeszcze piękniejszy. We are gonna take it na zamknięcie pierwszej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania, bo nieuchronnie zbliża się 14. Za kilka chwil dosłownie rzeczy najważniejsze, czyli prawda Antyradia punktualnie o 14, a ja z kolejną dawką najlepszego rocka na świecie wrócę tuż po. Kolejną godzinę rozpoczniemy od Aerosmith, ale także będzie wspomnienie koncertu System of a Down w Warszawie.
1: This is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushing, Moomin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż.

0: Expert.pl.
1: Głodny emocji, żądli pieniędzy, dobry tak. Chwale.
2: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
3: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
2: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
4: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania wszystkie łóżka, materace i poduszki kupisz 20% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja potrwa tylko do poniedziałku. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
5: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie.

0: to masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
2: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
3: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster, już dziś o 21.30 w TVN.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Przed sąd z niedoszłym terrorystą z Lublina. Jest akt oskarżenia. Kolejny tragiczny wypadek na torach. Dwójka nastolatków na skuterze wpadła pod pociąg. 14% Polaków wraca jutro do szkół. Czekają na nich zmiany.
1: Prawda Antyradia.
2: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Akt oskarżenia dla niedoszłego terrorysty. Przed sądem ma stanąć Mateusz W. 20-latek ma odpowiedzieć za planowanie masowego zamachu. Był na etapie zbierania informacji i rekrutowania chętnych do pomocy. Jego działania miały się przysłużyć Państwu Islamskiemu. Wpadł pod koniec listopada ubiegłego roku w Lublinie. Zatrzymało go ABW. Był wtedy studentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zamach miał się odbyć na jarmarku świątecznym.
1: Prawda Antyradia.
2: Kolejny tragiczny wypadek na torach. Dwoje nastolatków na skuterze wjechało pod pociąg na niestrzeżonym przejeździe w miejscowości Jastrzębia Łąka na Mazowszu. 14-latek zginął, 13-letnia pasażerka trafiła do szpitala. Tylko podczas wakacji na przejazdach kolejowych zginęło 7 osób w 28 wypadkach. Nadal wielu kierowców łamie przepisy, mówi Anna Znajewska-Pawluk, rzeczniczka PKP PLK.
3: Ignorowanie czerwonego migającego światła, nie zatrzymywanie się na znaku stop, omijanie slalomem półrogatek, wjeżdżanie na przejazd kolejowo-drogowy, jeżeli z drugiej strony nie ma drogi zjazdu. To są najczęstsze przyczyny zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych.
2: Na każdym przejeździe jest żółta naklejka. Jest tam numer przejazdu oraz numery do służb.
1: Prawda Antyradia.
2: Kilka milionów młodych ludzi pomaszeruje jutro na rozpoczęcie roku szkolnego. Czekają ich wyzwania, bo w polskiej szkole ten rok szkolny jest rokiem zmian.
4: Początkiem roku uczniowie niekoniecznie są zachwyceni, ale nie bardzo mają wybór.
5: Trzeba się uczyć.
4: Plecak na plecy wrzuci około 5 milionów uczniów. Gdański GUS, Aleksandra Gąsior.
6: To ponad 14% ludności naszego kraju.
4: Niektórzy będą mieli ciekawiej niż inni. Pierwszaki i czwartoklasiści zaczną się uczyć według nowej podstawy programowej, a w podstawówkach nie będzie można korzystać z telefonów. Empik, Milena Malinowska.
7: 65% rodziców popiera zakaz używania telefonów w szkołach.
4: Większe obawy budzi nowe stołówkowe menu, w którym będzie mniej mięsa. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
2: Tramwaje wróciły na Most Poniatowskiego, Aleje Solidarności i Jana Pawła II w Warszawie. Miały wolne w wakacje w związku z remontami, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
8: Był remont torowiska, na własne oczy widziałem, jak zdegradowane były tory. Więc wakacje, no to był dobry czas na to, żeby to torowisko naprawić.
2: Jeszcze we wrześniu ma się zakończyć remont torów w Alei Niepodległości. Deszczowo na Mazowszu, w Łódzkiem, na południu Wielkopolski czy w Zachodniopomorskiem. Na termometrach od niespełna 18 stopni w Gorzowie Wielkopolskim do prawie 31 w małopolskim Nowym Sączu. Opady będą wędrować na wschód, z czasem popada też na Podkarpaciu. Jutro deszcz głównie na północy i chłodniej do 25 stopni.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
9: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Ależ to trzeba mieć energię, żeby tak grać. Green Day za nami wprowadził nas do drugiej odsłony naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Lokomotywie w Antyradiu. 10 minut po godzinie 14. Witam wszystkich przy radioodbiornikach. Witam także wszystkich tych, którzy podglądają, bo wiem, że są tacy. Widzę was, widzę. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się i zapraszam na kolejną odsłonę dzisiejszego wydania Lokomotywy, w której także zajrzymy oczywiście do muzycznej karty kalendarza, bo Aśka napisała na przykład na kasprol@antyradio.pl. A czy pan wie, Kasprolu drogi, że pan Robert dziś ma urodziny? Ehe, watacha dzisiaj zawyje z pewnością w Lokomotywie. Proszę się o to nie martwić, ale teraz proponuję, żebyśmy powspominali to, co no nie tak dawno działo się w Warszawie i w sobotę i w niedzielę na PGE Narodowym, kiedy szaleliśmy przy System of a Down. Ludzie w moim wieku, tak jak kiedyś to powiedziałem, musieli pewną pigułkę wziąć przed szaleństwem albo skonsultować to z kardiologiem, bo nie dało się tego przeżyć tak po prostu. Trzeba było do tego się dobrze przygotować, ale to, co widzieliśmy z trybun i to, co było czuć będąc na płycie, oczywiście jeżeli chodzi o PGE Narodowy, to przechodzi wręcz ludzkie pojęcie. System wydał w doskonałej formie, świetnie, ale my, Polacy, pokazaliśmy, jak naprawdę należy odbierać koncert rockowy z prawdziwego zdarzenia i to zostało u panów System wydał w głowach i obiecują, że znów do nas wpadną. Mam nadzieję, że słowa dotrzymają.
0: Lokomotywa w Antyradiu.

0: zrobiło dzisiaj.
1: Hello,
0: proszę bardzo.
1: Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio.
6: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Gramy najlepszy rok. Beastie Boys. Pijama Porno.
7: Esoteryczny Poznań.
5: Whitesnake. Santana. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Reklama.
9: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
12: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
15: No.
14: A tamta to jest mega.
15: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno,
3: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
3: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu.

Kom Linczar, Can't Stop Loving You i Van Halen w Rokomotywie Wandy Radio. Skoro jesteśmy przy wspomnieniach, to wspominajmy wilki sprzed lat. Ze wskazaniem na pana Roberta, kiedyś twórcę grupy Madame, a potem do dzisiaj zresztą lidera wilków, Robert Gawin.

0: Republica, Ready to Go na zamknięcie drugiej części dzisiejszej Rokomotywy w Antyradio. Za moment prawda Antyradia, a w trzeciej części no rozwinę temat powracającego zespołu The Who najprawdopodobniej i nowego Muńka Staszczyka, nowej płyty solowej, choć nie do końca solowej. Szczegóły zdradzę dosłownie za kilka chwil.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga. 1 września nadejdzie Master of Vegas. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metaliki w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie. Spare. Słuchaj Antyradia. Znajdź na naszej antenie metalikowe hasła, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metaliki. Antyradio stawia przelot, hotel i wejście na koncert. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
7: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków.
8: Hej,
7: to mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
9: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
10: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
11: i Klemens prawy
10: meldują się na breloczkach.
9: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
13: Aha.
12: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.
14: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce.

0: trzy najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit 50 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: W Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. W ten poniedziałek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty do golenia. 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
11: Do euro przyjdź.
10: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
10: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica.

0: podcast de Rock Up. Am de radio. Am de radio. Najlepszy rock na świecie.
1: Sabotaż czy przypadek? Służby badają pożar fabryki dronów w Świętokrzyskiem. Jeszcze w tym tygodniu ma być głosowanie w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Między PiS-em a Konfederacją Rozwój Plus ugrupowanie zostało usadzone.
0: Prawda antyradia.
1: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Kontrola chemiczna nie wykazała niebezpiecznych substancji w powietrzu. Policja i ABW mają już monitoring. Wkrótce na miejscu pojawi się biegły z zakresu pożarnictwa. Taki jest obecny stan prac nad wyjaśnianiem, co się dokładnie stało w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Na razie wiadomo, że był pożar, ale są podejrzenia, że to akt dywersji, a nie przypadek. Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Chociażby z tego względu, że policja już wcześniej posiadała informacje o możliwych aktach dywersji na Słowacji.
1: Niespełna tydzień temu słowackie służby udaremniły podpalenie fabryki dronów w miejscowości Haniska niedaleko Preszowa. W marcu tego typu zakład spłonął w Czechach.
0: Prawda antyradia.
1: Wielki test dla prawicy i samego prezydenta. Tak najbliższe posiedzenie Sejmu widzi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o kolejną próbę obalenia prezydenckiego weta do trzeciej wersji ustawy o kryptoaktywach, która będzie najpewniej jeszcze w tym tygodniu.
3: Prezydent Nawrocki być może będzie musiał podjąć pierwszy raz prawdziwą prezydencką decyzję. Albo jest za kryptowalutami, albo przeciw.
1: Mówi Bartosz Arłukowicz. Karol Nawrocki swojego podejścia zmienić nie zamierza, a prawicowa opozycja konsekwentnie wspiera weto, mówi Michał Wójcik z PiS-u.
4: To ustawa, która była napisana w taki sposób, że ona dobra była dla zonda krypto.
1: Podobne zdanie o przepisach zaproponowanych przez rząd ma Konfederacja. Swoje stanowisko w tej sprawie dopiero jutro ustali Rozwój Plus.
0: Prawda antyradia.
1: Już wiadomo, że Rozwój Plus będzie między PiS-em a Konfederacją. Ale tu chodzi o fizyczne stanowiska, nie polityczne. Miejsca w Sejmie zostały przydzielone po rozpadzie PiS-u. Ludzie Morawieckiego, poza fotelami wybrańców narodu, dostaną też część pieniędzy swojej do niedawna macierzy. Z wyliczeń mediów wynika, że to może być w granicach 150 tysięcy złotych miesięcznie.
0: Prawda antyradia.
1: Katowice chcą docenić firmy, które zmieniają miasto na lepsze. Jutro ruszy nabór do konkursu Katowizje. Można do niego zgłaszać przedsiębiorstwa, które działają na rzecz lokalnej społeczności. Miasto Michał Mendala.
5: Katowizje powstały właśnie po to, aby wyróżniać i promować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które w swojej takiej codziennej działalności wdrażają inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Chcemy w ten sposób pokazać, że niezależnie od skali działalności firmy z różnych branż, mogą one mieć pozytywny wpływ na ludzi, społeczność i środowisko.
1: Firmy można zgłaszać do 20 września. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni w październiku.
6: Pełna Kultura, Grzegorz Kornacki, zapraszam. Najlepsze albumy pierwszego półrocza znane. No dobrze, najlepiej sprzedające się albumy w Polsce. Jeśli chodzi o winyle, w najlepszej dziesiątce we wszystkich gatunkach z brzmień gitarowych mamy Kult i Koncert z Teneryfy na czwartym miejscu. Na szóstym płyta nie do zdarcia The Dark Side of the Moon Pink Floyd. Na ósmym też Floydzi Wish You Were Here. Najlepszą dziesiątkę zamyka Megadeth z ostatnią płytą Megadeth. Jeśli chodzi o sprzedaż albumów na wszystkich nośnikach fizycznych, mamy dwóch reprezentantów grania gitarowego. Ósmym najlepiej sprzedającym się albumem półrocza była Piła Tango zespołu Strachy na Lachy, a na dziewiątym najnowszy Megadeth. Nowy Twardoch już się drukuje. 14 października okaże się nowa powieść polskiego autora Waldkaus. To opowieść o detektywie znającym mowę ptaków. Detektywie, który nie może znaleźć zaginionego na froncie I wojny światowej syna. Szczepan Twardoch, przypomnę, napisał m.in. Króla, Królestwo czy Dracha.
1: Grzmi miejscami w Małopolsce, deszczowo głównie w Łódzkiem i na Mazowszu. Kropi też w Wielkopolsce i na styku Pomorza i Pomorza Zachodniego. Opady powoli wędrują na północny wschód, na termometrach od zaledwie 17 w Kaliszu do 31 w Tarnowie. Jutro temperatura się wyrówna w całym kraju do 25 stopni.
0: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
7: Is this some sort of hip music that I don't understand?

0: sobie jakiś Magnes Mają. My Lover, I'm Gonna Wait.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: U nas prawie 12 minut po godzinie 15. Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej części dzisiejszego wydania Lokomotywy. Tę część rozpocznę od w pewnym sensie sensacji, bo okazuje się, że The Who może powrócić na scenę. Jest to możliwe. Zespół niedawno odbył intensywne próby. Roger Daltrey miał też podobno zaskoczyć fanów podczas solowego występu informacją, że z The Who grał próby Zach Starkey. No i brzmiały one naprawdę znakomicie. Co ciekawe, i pikanterii to daje sprawie fakt, że sam Zach Starkey potwierdził te informacje, który zresztą miał być usunięty z The Who w 2025 roku po sesji z Daltreyem. Ale napisał pan Zach Starkey w mediach społecznościowych, że nie może doczekać się, aż znów będzie naparzał z The Who. Próby wypadły świetnie i chyba nigdy tak intensywnie zespół nie ćwiczył. Więc, tak jak to kiedyś mawiałem, tylko krowa nie zmienia poglądów, teraz trzeba tylko wypatrywać i kto wie, być może doczekamy się premiery zespołu The Who już niebawem na antenie Antyradia.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: lat minęło od premiery tego nagrania, ale wciąż robi wrażenie. Photograph Def Leppard z multiplatynowej płyty. A czy nowy Muniek będzie multiplatynowy? O, okaże się. Bo artysta zapowiada nowy album. Muniek Staszczyk, lider D-Love, który udziela się także solowo i współpracuje z wieloma, naprawdę z wieloma polskimi artystami. Szczególnie bliskie mu sercu jest podobno Macio Maślikowski, taki częstochowski artysta, lider zresztą punkowej grupy Szambu. Kiedyś mieliśmy z nimi także do czynienia na antenie Antyradia. Teraz panowie połączyli siły ponownie jako duet Muniek i Macio i już przedstawiają wspólny premierowy utwór zatytułowany Kochanie, czas się podnieść. Podobno już dostępny jest w sieci, więc jeżeli macie ochotę, to poobuszujcie i sprawdźcie. Utwór zarazem promuje album zatytułowany Mama, który ukaże się pod koniec tego miesiąca. Tak, nie, pod koniec przyszłego miesiąca. Po 20 września ma być premiera. Muniek i Macio. Bardzo jestem ciekaw, a może już słuchaliście nowego Munika i Macio, to dajcie znać, jak odbieracie. Kaspro@antyradio.pl. Czekam.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio.

0: Promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: Tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
5: masz. Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania wszystkie łóżka, materace i poduszki kupisz 20% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja potrwa tylko do poniedziałku. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: To jest Rock News w Antyradiu.
9: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Ogłoszenie Antyradia. Michael Schenker, jak James Bond, wróci. Właśnie zapowiedział przyszłoroczną trasę koncertową Don't Sell Your Soul. W ramach tejże trasy przyjedzie do naszego kraju 23 marca. Zobaczymy i usłyszymy go w poznańskiej Tamie, a dzień później w krakowskim Kwadracie. Bilety już są dostępne. Są też bilety na przyszłoroczny koncert Comeback Kid. Zespół przyjedzie do nas 26 stycznia, żeby zagrać w warszawskiej Proximie. Na tapecie będzie nowy, ósmy już w dorobku kapeli album Chosen Hell. Premiera tego krążka 6 listopada. Fontaine's DC jeszcze w tym roku zagrają w Polsce. Zespół wystąpi 31 października w łódzkiej Atlas Arenie. Bilety na dniach. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
7: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu.

myślę, że to jest idealny utwór na poniedziałek. Nie za szybko, nie za głośno, niezbyt intensywnie. Walking on the Moon, The Police w Lokomotywie Wanty Radio na 21 minut przed godziną 16. Lecz nim się rozstaniemy, jeszcze przypominajka, bo to był także 31 sierpnia 91 roku, kiedy Metallica umieściła na pierwszym miejscu amerykańskiej listy albumów swój krążek zatytułowany po prostu Metallica, z którego pochodzi ten utwór. I ten utwór z pewnością będzie zagrany w Las Vegas i ktoś z was ten koncert

0: Piątka pici prawie na zamknięcie dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradio, bo 11 minut pozostało do godziny 16, a w studio już jest Tomasz Ambroży Obertyn. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak się pan ma? Poniedziałkowy popołudnie już.
1: No. Poniedziałkowy popołudnie wieczór. Doskonale się mam, jak zwykle. Nowe miejsce, nowe przestrzenie, nowe możliwości.
0: I do tego poniedziałek.
1: I stary ja.
0: O mnie nie wspominając, ja jeszcze tu wrócę pewnie, bo zresztą spotkamy się pewnie, bo ja z Jurkiem jeszcze dzisiaj tutaj spróbuję się posiłować. W programie zaraz będzie ciemno, ale póki co jest jasno, więc ja zmykam.
1: No, a ja przejmuję stery i za chwilę będzie się działo.
0: Ode mnie na koniec You Shoot Me All Night Long i AC/DC. Z Lokomotywą wracam jutro po 13. Dbajcie o siebie. Bye, bye.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Uwaga, uwaga! 1 września nadejdzie Master of Vegas. Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie. Spare. Słuchaj antyradia. Znajdź na naszej antenie metalikowe hasła, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Antyradio stawia przelot, hotel i wejście na koncert. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Bo z Media Expert dalej.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Detalii la MediaExpert.pl.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
0: fresh. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Obrona Piesiewicza nie zgadza się z aresztem dla szefa PKOL-u. Kolejny rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem, tym razem w okolicach Łeby. Rząd zdecydował, co dalej ze strefą buforową przy granicy z Białorusią.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Uwolnić Piesiewicza będzie próbował jego adwokat. Prezes PKOL-u siedzi w areszcie, a obrona musi się uzbroić w cierpliwość, bo sąd odroczył sporządzenie uzasadnienia do decyzji o 8 dni. W tej chwili możemy się opierać tylko na ustnym uzasadnieniu, mówi obrońca Piesiewicza Jędrzej Kupczyński.
2: Na podstawie ustnych motywów mogę powiedzieć, że sąd nie podzielił zapatrywania prokuratury na temat tego, że Radosławowi Piesiewiczowi grozi surowa kara. Natomiast sąd przyjął, że istnieje w tej sprawie obawa matactwa.
0: Radosław Piesiewicz nie przyznaje się do winy, a działanie śledczych uważa za polityczne. Prokuratura postawiła szefowi PKOL-u dwa zarzuty. Jeden dotyczy płatnej protekcji, drugi nakłaniania do priorytetowej wypłaty pieniędzy z zonda krypto, kiedy upadek giełdy był już przesądzony.
1: Prawda Antyradia.
0: Kolejny rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem. Tym razem to maszyna rozpoznawcza. Leciała 30 km na północ od Łeby, kiedy została przechwycona przez polskie myśliwce. Jak przekazał szef resortu obrony, ostatni taki incydent był na początku sierpnia. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
1: Prawda Antyradia.
0: Tylko 12% Polaków ma finansowy luz. Połowie starcza, ale większe wydatki musi planować. 1/4 żyje od pierwszego do pierwszego. 6% ma problem z domknięciem budżetu, stąd oszczędności. Frankomat.pl, Grzegorz Dymczyszak.
3: 13% ogranicza restauracje, jedzenie na mieście i zamawianie posiłków. 11% rezygnuje z części wyjazdów i wakacji, a po 8% tnie wydatki na rozrywkę oraz zmniejsza kwoty odkładane na przyszłość.
0: Polacy najbardziej odczuwają wydatki na żywność, prąd, wodę i ogrzewanie, paliwo oraz koszty utrzymania samochodu i te związane z mieszkaniem.
1: Prawda Antyradia.
0: Strefa buforowa przy granicy z Białorusią zostaje. Będzie obowiązywać prawie do końca listopada, choć problem z nielegalnymi migrantami Łukaszenki zmniejszył się o 98%, porównując dane z tego roku do tych z 2025. To tymczasowe rozwiązanie zostało wprowadzone już ponad 2 lata temu. Ułatwia służbom pilnowanie granicy, bo w jej otoczeniu nie kręcą się ludzie. A jeśli się kręcą, to łatwiej ich wyłapać.
4: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
0: Grzmi w Łódzkiem i w Małopolsce, na Mazowszu na razie tylko pada i tak najpewniej będzie do wieczora. Jutro mniej deszczu, a więcej słońca, szczególnie na południu. Na północy może dalej kropić, na termometrach do 25 stopni. W środę pochmurno z przejaśnieniami, temperatura podobna.

0: właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
1: Para z głośników w Antradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
2: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.

0: Klasyka rocka ma swoje jedno właściwe miejsce w eterze i jest nim, ma się rozumieć, antyradio, najlepsze rock radio w Polsce. Tomasz Ambroż Obertyn na posterunku, 23 minuty po godzinie 16. Jeśli chodzi o klasykę rocka, to polska klasyka rocka jest dobra, bo jest dobra i polska. I już za chwilę właśnie dlatego pojawi się Manam, nie poganiaj mnie. Za chwilę również pojawi się kalambur dźwiękowy, dzięki któremu można zgarnąć udane pożycie na wieczór. Stosunkowo udane pożycie na wieczór. No a tymczasem, słuchajcie, przenosimy się do kraju, w którym każdy kiedyś chciał mieć ciocię albo wujka, czyli do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Funkcjonariusze niesławnej służby imigracyjnej ICE, która zasłynęła deportowaniem własnych obywateli oraz IQ odwrotnie proporcjonalnym do masy mięśniowej, dostaną do użycia w wyjątkowych sytuacjach rękawice rażące prądem. No, wyposażenie niczym z marvelowskiego arsenału Tonego Starka. Ale biorąc pod uwagę potencjał intelektualny funkcjonariuszy tej służby, uważałbym w drodze do toalety na swojego Ironmana.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Vil Lavolo, a.k.a. VV.
2: Hey, this is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti-Radio.
5: Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
4: Anti-Radio.

0: Promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Zaczyna Ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: Tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Back to School w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
1: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania wszystkie łóżka, materace i poduszki kupisz 20% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja potrwa tylko do poniedziałku. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
2: Po reklamie.
3: To jest Rock News w Antyradiu.
4: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Rocznica u Pearl Jam. Jak mogliście usłyszeć już w Antyradiu, minęło 35 lat od premiery albumu Ten. I żeby ten album uczcić, zespół zapowiedział wydanie całości w wersji live. Ten live to zapis występu sprzed 10 lat. Pearl Jam odegrali wtedy płytę w całości. Premiera 27 listopada. Przedsprzedaż na oficjalnej stronie zespołu już ruszyła. Gwiazdy 2027. Można zacząć gdybanie. Festiwal Tuska to taka niepolityczna impreza w Helsinkach, ogłosił pierwszych wykonawców na przyszły rok. Na początku lipca zagrają tam m.in. Judas Priest, Children of Bodom, Danko Jones czy Smashing to Pieces. Znamy najpopularniejsze zespoły metalcore'owe. Numer jeden to Bring Me the Horizon. Szczegóły w kolejnych Rock Newsach za godzinę.
3: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi to

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Podczas kiedy wy zasuwacie w robocie, a pracodawca skrzętnie odkłada składki emerytalne, rentowe i inne, żeby zapewnić wam przyszłość, my troszczymy się o waszą przyszłość niematerialną, o waszą przyszłość w Alkowie. To wszystko dzieje się w konkursie Ostatni będą pierwszymi, w którym musicie zgadnąć, jaki kawałek zagra na koniec Pary zgłośników, a tytuł tego utworu zaklęty jest w kalamburze dźwiękowym, uleputanym z dźwięków znalezionych na YouTubie. Jak tylko uda wam się rozszyfrować kalambur, dzwonicie 321-321-600, zostawiacie numer do siebie i mówicie oczywiście, jaka jest poprawna odpowiedź. Dobrze, kochani, 20 minut do godziny 17, najwyższa pora trochę pogłówkować. Uwaga, oto kalambur.
2: Słuchajcie, koleżanka urodziła dziecko.
3: Jakie brzydkie.
4: I po czego to jest odmiana?
5: No słowa normalnie.
4: To be, kurwa, or not to be.
6: Jest zły, a bardzo ostry kły.
1: No to wiadomo, tylko nie wiadomo jeszcze, jaki to utwór zagra na koniec Pary zgłośników. Jeśli już wykombinowaliście, dzwońcie 321-321-600 do wygrania stosunkowo udane pożycie oraz t-shirt Antyradia. Na wszelki wypadek puszczam kalambur jeszcze raz.
2: Słuchajcie, koleżanka urodziła dziecko.
3: Jakie brzydkie.
4: I po czego to jest odmiana?
5: No słowa normalnie.
4: To be, kurwa, or not to be.
6: Jest zły, a bardzo ostry kły.
1: Czekam na wasze propozycje. 321-321-600 to jest telefon do Antyradia, a teraz Creed, With Arms Wide Open.

0: No i kto wam tak dobrze zrobi przez uszy, jak nie antyradio? Nie ma lepszego kawałka do przedzierania się przez miejską dżunglę, jak Gansi Paradise City. No tylko uważajcie, noga z gazu, jedźcie bezpiecznie, mądrze i ostrożnie. Już za chwilę prawda antyradia. A propos jazdy samochodem, jakiś czas temu pewien naczelny wypowiadał się na temat zasuwania, mówił, że to oznaka debilizmu. No i teraz sam stracił prawo jazdy. Za chwilę również o tym.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: autopromocja. Nie hańbi.
1: Uwaga, uwaga! 1 września nadejdzie Master of Vegas. Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie. Spare. Słuchaj antyradia. Znajdź na naszej antenie metalikowe hasła, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Antyradio stawia przelot, hotel i wejście na koncert. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.

0: Nie kończy się obława na zabójcę z Kędzierzyna-Koźla. Dobry moment, żeby zatankować na zapas. Od jutra ceny paliw wystrzelą. Islandia mówi nie Unii Europejskiej. Wynik referendum zaskoczył Brukselę.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Zabójca z Kędzierzyna-Koźla wciąż na wolności. Na miejsce są ściągane dodatkowe siły policji z Opola. Będą patrolować ulice i szukać potencjalnego sprawcy zabójstwa, 49-latki. Kobieta zginęła najpewniej, kiedy poszła na spacer z psem do lasu niedaleko własnego domu. Na jej ciele były liczne rany tłuczone. Ciało znalazła przypadkowa osoba w piątek wieczorem. Do teraz policjantom nie udało się namierzyć sprawcy.
2: Zabezpieczyliśmy liczne ślady i dowody w tej sprawie, które teraz badane są w naszych laboratoriach. Tworzymy również rysopisy, ustalamy świadków, rozmawiamy z ludźmi i w ten sposób zawężamy krąg potencjalnych podejrzanych. Do Kędzierzyna zostały skierowane dodatkowe siły w postaci policjantów operacyjnych, którzy razem z policjantami z Kędzierzyna patrolują miasto.
0: Mówi Ewelina Karpińska z Opolskiej Komendy Wojewódzkiej. Mundurowi apelują o wysyłanie im nagrań w samochodach z okolic osiedla Żabiniec.
1: Prawda Antyradia.
0: Tankowanie na zapas ma dzisiaj sens. Od jutra koniec z programem CPN, który obniżał ceny na stacjach paliw. Stawka podatku VAT ma wrócić do swojego wyjściowego poziomu. Przez to benzyna może pójść w górę o ponad złotówkę, diesel o 90 groszy. Stacje zdają sobie sprawę, że wszyscy dzisiaj ruszą tankować do pełna, mówi Grzegorz Maziak, analityk zPetrol.pl.
3: Trzeba trzymać kciuki, żeby każdy był dobrze przygotowany i żeby paliwa na stacjach nie zabrakło. W ostatnim czasie takie zjawiska jak gwałtowne spadki i skoki cen związane z różnymi pakietami osłonowymi przerabialiśmy. Ta lekcja, jeżeli została dobrze odrobiona, to także tym razem nie powinno być problemów z dostępnością paliwa na stacji.
0: Analityk spodziewa się, że od jutra benzyna będzie kosztować bliżej 7 zł i 70 groszy za litr, diesel nawet 8,30. Te ceny mogą przebić rekordy z kryzysu w 2022 roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Obywatele Islandii nie chcą do Unii. Prawie 53% sprzeciwiło się w referendum wznowieniu rozmów na temat członkostwa. To zimny islandzki prysznic dla wspólnoty, komentuje włoska prasa. La Stampa zaznacza, że wynik referendum w Islandii zaskoczył Brukselę, która jest nim rozczarowana. Z kolei La Repubblica pisze, że urzędnikom przypomniały się czasy Brexitu.
1: Prawda Antyradia.
0: Polacy jedzą coraz więcej mięsa. Przeciętnie rocznie spożycie wzrosło do 82 kg na mieszkańca. Rok temu to było około 76 kg. To, jak podaje GUS, są największe wyniki od co najmniej 2010 roku. Brzmi na południu Mazowsza i Podkarpaciu. Burz trzeba się spodziewać też w zachodniopomorskiem. Jutro mniej deszczu, a więcej słońca, szczególnie na południu. Na północy dalej może kropić. Na termometrach do 25 stopni. W środę pochmurno z przejaśnieniami, temperatura podobna. Na powrót upału raczej się nie zanosi w najbliższym czasie.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Ale ta dziewczyna ma power, aż po prostu czuję, jak w moim organizmie masa zaczyna zamieniać się w rzeźbę. To Emily Wolf i Power, nomen omen. 10 minut po godzinie 17. Słuchacie Pary zgłośników. Tomasz Ambroży Obertyn wciąż na posterunku. No, a tymczasem słuchajcie wiadomość przedostatniej chwili. Redaktor naczelny kanału Zero, który kiedyś mówił, że szybka jazda autem to oznaka debilizmu, właśnie stracił prawo jazdy, donosi portal Donald.pl. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawko, ponieważ w terenie zabudowanym poruszał się z prędkością 110 km na godzinę. Potem tłumaczył się, że 10 metrów dalej był znak znoszący ograniczenie i trochę za szybko zaczął przyspieszać. No dobra, szef kanału Zero jest facetem o umyśle ścisłym, to podejdźmy do tego jak do zadania na maturze z matmy. Kierujący pojazdem A rozpoczyna przyspieszanie od prędkości 50 km na godzinę w punkcie B. W punkcie C odległym o 10 metrów osiągnął prędkość 110 km na godzinę, czyli przyspieszenie 37 metrów na sekundę kwadrat, prawie czterokrotność przyspieszenia ziemskiego, pod kreską zero w pamięci. No tak, no jakby nie liczyć, równa się, że albo leciał F-16, albo zapierdalał jak debil.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Wy jedźcie bezpiecznie, żadnej paranoi nie odstawiajcie, za to gramy wam Black Sabbath.

0: To nie Mikołaj Klatka, czyli Nicolas Cage, tylko Cage i Billy Idol w Antyradiu. 23 minuty po godzinie 17. Już za chwilę powiem o pewnym amerykańsko-brytyjskim gwiazdorze prawicy, antyemigranckim, który tak bardzo chwalił ICE, no i niedawno został deportowany ze Stanów Zjednoczonych. To za chwilę również pojawi się Bon Jovi. Będzie również blok z wielkiej płyty, na który zaprasza Tomasz Kasprzyk, a ja rozdaję stosunkowo udane pożycie na wieczór w kalamburze dźwiękowym. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Waszym zadaniem jest odgadnąć, jaka piosenka zagra na koniec parę z głośników. Tytuł tej piosenki ukrywa się we wspomnianym kalamburze, który właśnie przypominam.
1: Słuchajcie, koleżanka urodziła dziecko.
2: Jakie brzydkie.
3: I po czego to jest odmiana?
1: No słowa normalnie.
3: To be, kurwa, or not to be.
4: Jest zły, a bardzo ostry kły.
0: I jaka to piosenka? 321-321-600, dzwonicie?
5: Cześć, wydaje mi się, że w dzisiejszym kalamburze tytuł piosenki brzmi Sweet Child of Mind.
0: O, proszę bardzo, ciekawa propozycja, może jakaś inna jeszcze? 321-321-600?
6: Dzień dobry, chciałem podać tytuł piosenki na dzisiejszy konkurs. No? Sweet Child of Mind, Guns N' Roses.
0: No niestety to nie jest poprawna odpowiedź, więc wciąż możecie kombinować, rozgrzewać szare komórki. 321-321-600 do wygrania stosunkowo udane pożycie na wieczór oraz t-shirt Antyradia.
7: Hi, this is Jack White.
8: Hello, this is Mark Knopfler.
9: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Antyradio.
10: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.
11: Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.

0: promocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Amteradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Koniec lata. Nie.
6: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum.
7: Czekaj.
6: 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
8: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
6: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
7: Czekaj.
9: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Znamy najpopularniejsze zespoły metalcore'owe. Według liczby odtworzeń na Spotify numer 1 to Bring Me The Horizon, na drugim Motionless In White, trzecie jest Bad Omens. Na singlu się nie skończy. Muniek Staszczyk i Macio zapowiadają wspólną płytę. Krążek Mama ukaże się 25 września. Na razie promuje go kawałek Kochanie, czas się podnieść, który razem z Teledyskiem zadebiutował w piątek. W tym utworze duetowi MM towarzyszy jeszcze Sławek Pietrzak. Cały album Mama to będzie 13 kompozycji, 11 autorskich i 2 covery. Brzmi jak utwór YouTube? No poniekąd się zgadza. Panowie nagrali właśnie cover utworu The Pogues. Kolejne Rock Newsy jutro.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Oberg.

0: Ależ to jest fenomenalny kawałek Bon Jovi, Living Proof. 20 minut do godziny 18. Para z głośników w Antyradiu. Jeżeli wy też tęsknicie za czasami, kiedy muzyki słuchało się przede wszystkim z radia, ale również czasami z płyt, no to nie możecie ominąć kolejnego odcinku cyklu, na który zaprasza Tomasz Kasprzyk.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
2: Przede mną debiutancki album studyjny zespołu Pearl Jam, wydany w sierpniu 1991 roku. Wiele piosenek na tej płycie było instrumentalnymi, tak zwanymi jamami lub przerobionymi piosenkami z wcześniejszego zespołu Eddie'ego Vedera, czyli Mother Love Bone, po których Veder skomponował nowe melodie i teksty. Płyta nie odniosła od razu znaczącego sukcesu, ale pod koniec 1992 roku znalazła się na drugim miejscu Billboardu, a utwór Jeremy stał się jednym z najbardziej znanych utworów Pearl Jam. No i otrzymał nominację w kategorii najlepsza piosenka rockowa, chociażby podczas 35. edycji nagród Grammy. Płyta poza wieloma nagrodami znalazła się również w książce 1001 albumów, których musisz wysłuchać przed śmiercią. Natomiast w grudniu 2020 roku album został ogłoszony jako ten jeden z wielu wprowadzonych w 2021 do Grammy Hall of Fame. Pearl Jam, ten fragment tego krążka przed nami.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: Ależ to jest sakramencko dobry kawałek, jak mawiają pod Samiuszkimi Tatrami. Kings of Leon, Use Somebody. Szczyt tego, co można sobie wymarzyć. Skoro o górach, o szczytach mowa, to ja za chwilę powiem o szczycie ironii losu, ponieważ w Stanach Zjednoczonych deportowali pewną brytyjską gwiazdę prawicy, który między innymi był szefem kampanii Kanye'ego Westa. No ale okazało się, że w końcu przecież jest imigrantem, więc należy go deportować. Cóż za ironia losu, więcej o tym będzie już za chwilę również Prawda Antyradia.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio, najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama.
3: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Koniec lata. Nie.
5: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
6: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
5: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
7: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania wszystkie łóżka, materace i poduszki kupisz 20% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja potrwa tylko do poniedziałku. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Wkrótce będzie jasne, kto lub co stoi za pożarem fabryki dronów w Świętokrzyskiem. Przynajmniej tydzień spędzi w areszcie Radosław Piesiewicz. Sąd odroczył uzasadnienie. Remont plaży. Popularne kąpielisko w Śląskiem przejdzie lifting.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 18. Mieszko Drescher. Zapraszam. Pożar w fabryce dronów to przypadek czy akt dywersji? Zastanawiają się służby. Chodzi o incydent ze Skarżyska Kamiennej. Na razie policja i ABW zabezpieczyły monitoring.
2: Naturalną rzeczą jest to, że tego typu zdarzenia są w zainteresowaniu służb specjalnych. Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na ten temat, analizują i weryfikują pod kątem ewentualnej dywersji.
1: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Pożar zaczął się krótko po północy i został szybko ugaszony. Zakład był wtedy nieczynny. Straty są, ale jeszcze nie wiadomo jak duże. W marcu w wszystkich Pardubicach był podobny incydent. Została podpalona hala zbrojeniowa, w której były produkowane drony.
0: Prawda Antyradia.
1: Decyzja o areszcie dla Radosława Piesiewicza bez uzasadnienia. Katowicki sąd odroczył jego sporządzenie o 7 dni. To oznacza, że pełnomocnicy na razie nie mogą złożyć zażalenia na areszt. Szef PKOL-u usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji w związku z giełdą Zonda Krypto.
0: Prawda Antyradia.
1: 14% społeczeństwa powędruje jutro do szkoły. Z danych GUS-u wynika, że w poprzednim roku szkolnym było około 5 milionów uczniów. W tym będzie podobnie. Ponad 3 miliony w podstawówkach, prawie milion w liceach i około 700 tysięcy w technikach. GUS, Aleksandra Gąsior.
3: Niezależnie od typu szkół, absolutnym hitem wśród języków obcych pozostaje angielski, którego uczyło się ponad 95% uczniów. Na drugim miejscu jest język niemiecki.
1: Wydatki z budżetu na jednego ucznia to od 16 do 26 tysięcy złotych rocznie. Najwięcej w podstawówkach.
0: Prawda Antyradia.
1: Nowy piasek, pomost i parking. Rusza modernizacja plaży nad zbiornikiem Pogoria 1 w Dąbrowie Górniczej. Latem to jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku w województwie śląskim. Łatwiejsze będzie dojście do wody, także dla osób z niepełnosprawnościami. Przede wszystkim ma być bezpieczniej, mówi Bartosz Matylewicz z Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.
4: O tym, jak ma wyglądać Pogoria 1, rozmawialiśmy wcześniej z mieszkańcami. Mogliśmy połączyć różne potrzeby osób, które przyjeżdżają tu na plażę, spacer, rower, tych, którzy chcą zachować spokojny, zielony i naturalny charakter tego miejsca.
1: Nowa plaża ma być gotowa do końca tego roku, tak aby można było z niej skorzystać już w przyszłe wakacje. 2,5 minuty po 18:00. To była Prawda Antyradia. Za chwilę pełna kultura.
5: Pełna kultura, Grzegorz Kornacki, zapraszam. Odwołanie nie wchodzi w grę. Ludzie kupili bilety, zarezerwowali loty i noclegi. Zagramy. Tak mówi Maynard James Keenan. To o jesiennych planach Tool, A Perfect Circle i Pussifer. A mówi to, bo pojawiły się wątpliwości po tym, jak okazało się, że przeszedł operację biodra. Muzyk uszkodził się na letniej trasie A Perfect Circle. Teraz przed nim 27 występów w 18 krajach, w tym przystanek w warszawskiej Stodole. 28 października grał u nas Pussifer. Czyżby powrót płyt CD? Według badania Luminate wzrost sprzedaży płyt CD w tym roku przekracza wzrost sprzedaży winyli. Małe krążki poszły w górę o 16%, winyle o niecałe 2,5%, z tym, że płyty winylowe rosną od lat. Nowy kawałek od Bryana Adamsa. Muzyk opublikował utwór The Ballad of Terry Fox. To hołd dla kanadyjskiego sportowca i działacza społecznego.
1: Deszcz i burze przesunęły się na wschód, grzmi głównie na Podkarpaciu, a zaczyna w zachodniopomorskiem. Jutro więcej słońca, szczególnie na południu, na termometrach w granicach 25 stopni. W środę pochmurno z przejaśnieniami, temperatura podobna, na powrót upału raczej się nie zanosi.
0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Bardzo piękny kawałek Queens of the Stone Age, Insignificant Other. 11 minut po godzinie 18. Nieważne, dokąd zmierzacie, skąd przychodzicie i co robicie na tym świecie. Ważne, że klasyka rocka i najlepszy rock na świecie płynie szerokim strumieniem z naszych głośników i aplikacji Antyradia prosto do waszych uszu i serc. Tomasz Ambroży Obertyn na posterunku. No a teraz pakujcie mandżur, ponieważ przenosimy się za ocean. W Stanach Zjednoczonych brytyjski gwiazdor prawicy Milo Yiannopoulos został zatrzymany przez ICE i deportowany, donosi portal Donald.pl. Od lat był związany z amerykańską skrajną prawicą, był m.in. szefem kampanii prezydenckiej Kanye Westa, no i oczywiście popierał tego rodzaju ruchy, których sam stał się ofiarą. No cóż, jak mówią socjolodzy, mamy tu do czynienia z klasycznym paradoksem Trwala. Co piłował gałąź, na której sam siedział, powiecie. Nie, Trwala, bo od polityki czasem w głowie, no dobra.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Somebody. Już teraz Bryan Adams na pełnej petardzie. Leci 12 minut po godzinie 18. Popołudnie trwa i trwa mać w Antyradiu. Jedziemy.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: No i co, droga słuchalności? Inne stacje może i mają swoje jakieś tam rzekome atuty, jakieś królowe, jakichś królów, jakichś jobków, a u nas as bierze raz, as pik, Macao i po Macale, Motorhead, Ace of Spades i ja nie potrzebuję niczego więcej. Słuchacie Antyradia i bardzo dobrze znaczy, że w domu wszyscy zdrowi, skoro mowa o asach pik, skoro mowa o atutach, to my mamy dla was nie lada gratkę. Jutro rozpoczyna się szkoła, no a my z kolei chcemy wysłać was do Las Vegas. 1 września startujemy, czyli jutro, z konkursem, w którym będzie można wygrać wylot dla dwóch osób na koncert Metallica właśnie w Las Vegas. Słuchajcie bardzo uważnie Antyradia na okrągło 24 godziny na dobę, bo do 18 września będzie można powalczyć o takie bilety. Koncert odbędzie się 1 października. Koncert Metallica w Sphere, jednej z najnowocześniejszych i najbardziej widowiskowych sal. Także gra naprawdę warta świeczki. Już jutro ten konkurs się rozpocznie, a my za chwilę w parze z głośników wrócimy do rozwiązywania kalamburu dźwiękowego, czy też kalambura.
2: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
3: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
4: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
5: Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcje w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w poniedziałek. Zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka. W tym kup świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka i odbierz voucher na 50% jej wartości do wykorzystania od 1 do 5 września w Biedronce. Limit łączny w okresie promocji. Jeden voucher o wartości maksymalnie 40 zł na kartę. Oferta dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania wszystkie łóżka, materace i poduszki kupisz 20% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja potrwa tylko do poniedziałku. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
11: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
12: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
13: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
14: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
15: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
14: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie. Nie.
15: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
8: Zbieraj naklejki w wybranej formie. W aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
16: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
17: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
18: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
19: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
20: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
21: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przeprowadzić?

0: Sneakerski to Allegro.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobry

0: pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: szanowni państwo, przez żołądek do serca. Miażdżyca. A przez uszy do duszy. To najlepszy rok na świecie, żeby tam wszystko w organizmie działało tak jak trzeba, żeby krew krążyła odpowiednio. A przypominam, że pewne elementy ciała ludzkiego przecież tą krwią są napędzane. Chodzi mi oczywiście o sercu. Mówiłem. Jungblut i Aerosmith już za nami, a teraz zejdźmy nieco niżej, jeśli chodzi o anatomię. Dzisiaj rozdaję stosunkowo udane pożycie. Walkowie, to jest do wygrania w konkursie. Ostatni będą pierwszymi. Co trzeba zrobić, żeby to stosunkowo udane pożycie uzyskać? Ano, trzeba zgadnąć, jaki kawałek zagra na koniec pary z głośników. Można strzelać w ciemno. Nomen omen. A można również skombinować i odgadywać kalambur dźwiękowy, bo to w nim zaklęty jest tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników. Uwaga, oto on.
1: Słuchajcie, koleżanka urodziła dziecko.
2: Jakie brzydkie.
3: I po czego to jest odmiana?
1: No słowa normalnie.
3: Or not to be.
4: Jest zły, a bardzo ostry kły.
0: To be or not to be. A jaka piosenka zagra dzisiaj na koniec pary z głośników? 321-321-600. Do stosunkowo udanego pożycia dorzucam również t-shirt antyradia.
5: Dzień dobry. Wydaje mi się, że w dzisiejszym kalamburze tytuł piosenki może być Child in Time.
0: No masz rację, może być, ale to nie jest poprawna odpowiedź. Bardzo fajna propozycja. 321-321-600.
6: Dzień dobry, chciałam podać tytuł piosenki konkursowej. Czy to będzie Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle?
0: O, bardzo ciekawa też propozycja. Niestety nie. 321-321-600. Halo, dzień dobry, cześć.
7: Cześć, wydaje mi się, że dzisiejszy kalambur odnosi się do utworu Bruce'a Springsteena Born in the USA.
0: Blisko, ale nie. Także wciąż można kombinować. Teraz gramy The Trox, Wild Thing.

0: mroczny, żeby nie powiedzieć odrobinę metafizyczny, kawałek mety Until It Sleeps w Antyradiu. 6 minut do godziny 19. Już za chwilę AC/DC, Are You Ready? I ja na takie diktum odpowiadam zawsze Sir, Yes Sir. No ale nim posłuchamy sobie AC Piorun Doce, przenosimy się jeszcze do Ekwadoru. Obywatelka Rosji, słuchajcie, próbowała wywieźć 32 legwany morskie. Piękne gady, przypominające małe smoki. Były wepchnięte do plastikowych pojemników i schowane w walizce. A zwierzęta te znajdują się pod ścisłą ochroną. Gatunek występuje wyłącznie na wyspach Galapagos. Co ciekawe, z ustaleń wynika, że Rosjanka wcale nie odwiedziła wcześniej Galapagos. Trwa ustalanie, skąd w takim razie je wytrzasnęła. No, skąd wytrzasnęła? Rosja to stan umysłu, więc skądś tam wytrzasnęła. Nie, a w ogóle to nie wiem, czy wiecie, jak w Rosji mówią na ćwierć funciaka z serem. Wiecie jak? Srak, bo tej restauracji już nie mają. No to może przerzucili się na gady.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Hey, this is Mike from Royal Blood.
3: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
4: Hi, I'm Jack White.
5: And I'm Brendan Benson.
6: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
1: Gwiazdy roka w Antyradio.

0: Wie. Po reklamie.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
2: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy Ad.

No, jak się słucha tego utworu, to aż chce się zakrzyknąć. Oh, Captain, my Captain. Stowarzyszenie Umarłych Poetów, Dead Poets Society i Cold w parze z głośników w Antyradiu 9 minut po godzinie 19. Kochani, jutro rozpoczyna się szkoła. No niestety. A może by tak sobie zrobić wagary i polecieć gdzie? Do Kobyłki? Nie. Do Las Vegas, bo tam chcemy was wysłać jutro w Antyradiu. I tylko u nas startuje konkurs, w którym można wygrać bilety i to podwójny bilet na koncert Metalliki właśnie w Las Vegas, w Sphere, jednej z najnowocześniejszych i najbardziej widowiskowych sal koncertowych na świecie. Ten koncert odbędzie się 1 października, a my będziemy się z wami bawić aż do 18 września. Także słuchajcie Antyradia na okrągło, bo co wydarzyło się na koncercie Mety w Las Vegas, zostaje w Las Vegas. Ja tam nigdy nie byłem, z chęcią bym poleciał. Ja udziału w konkursie wziąć nie mogę, więc zapraszam was. Wbijajcie na antyradio.pl. Szukajcie szczegółów od jutra i słuchajcie bardzo uważnie Antyradia. Another One Bites the Dust. To Queen już teraz.

0: No jakżeż ich nie kochać, U2 i Atomic City w parze z głośników w Antyradiu. Już za kilka chwil jeden z najlepszych, moim skromnym zdaniem, polskich zespołów, czyli Lady Punk i Zamki na Piasku. No a wkrótce dowiemy się, kto zgarnie stosunkowo udane pożycie na wieczór. W konkursie ostatni będą pierwszymi.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Måneskin.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Uwaga, uwaga! 1 września nadejdzie Master of Vegas. Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metaliki w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie. Spur. Słuchaj antyradia. Znajdź na naszej antenie metalikowe hasła, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metaliki. Antyradio stawia przelot, hotel i wejście na koncert. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.

losów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na piasku.

No i bardzo mi się to podoba, jak takie numery lecą z głośników i aplikacji antyradia. Świat wygląda zdecydowanie lepiej i musicie to przyznać. Tomasz Ambroży Obertyn, kapitan druga połówka, wciąż na posterunku. Druga połówka, bo pierwszej jeszcze nie ujawniamy, ale pojawi się, bądźcie pewni, kto dołączy do mnie w parze z głośników. To się okaże, Sandra Hajduk-Popińska wyemigrowała do poranka i zachęcam was do słuchania. Zachęcam was również do słuchania solo mnie w śniadaniu u Styranego, czyli śniadaniu u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. W każdą sobotę od 7 do godziny 10 porcja pysznych, parujących bzdur, naprawdę wysokokaloryczna, fiu, ekstra, chciałoby się powiedzieć, ułożona w formę listy przebojów. No a teraz wracamy do grania najlepszego rocka na świecie.

0: ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
1: Słuchajcie, koleżanka urodziła dziecko.
2: Jakie brzydkie.
3: I po czego to jest odmiana?
1: No słowa normalnie.
3: To be, kurwa, or not to be.
4: Jest zły, a bardzo ostry kły.
0: A oto rozwiązanie.

0: brawo, proszę Państwa, Born to be Wild. To jest odpowiedź na dzisiejszy kalambur dźwiękowy w konkursie Ostatni będą pierwszymi. Każdy, kto tak odpowiedział, nawet jeśli zrobił to po cichutku w sobie, w środku, w słuchaczu, intymnie można powiedzieć, ten będzie teraz odnosił intymne sukcesy w Alkowie, bo to było do wygrania w konkursie oraz nie osoba, która dodzwoniła się pierwsza, zgarnia merch antyradia. Dzięki serdeczne, Tomasz Ambroż Obertyn odmeldowuje się. Po mnie oczywiście zaraz będzie ciemno. Jurek Owsiak, nie wyłączajcie radia. Do usłyszenia jutro. Buźka, pa!
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: emocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: wtedy. Borys Szyc.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania wszystkie łóżka, materace i poduszki kupisz 20% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja potrwa tylko do poniedziałku. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek Owoc.

wszystko to, co zagraliśmy dla was teraz, to były wyłącznie akustyczne instrumenty ludowe. Żadnej elektroniki. Teraz słyszycie pierwszą elektronikę. Zróbcie hałas dla drewna i blachy, dla naturalności, dla naszych lasów, dla Poland Rock, który kuma naturalność. I bawcie się cudownie, nim nadejdzie koniec lata. Dziękujemy wam za waszą energię, za nadzieję, za bycie z nami.

0: Dziękujemy Polan Rock. To był dla nas wielki zaszczyt. Karolina Skrzyńska, ZPIT Szczecinianie, Rebel Babel Film Orchestra. Ja nazywam się Elice Łukasz Rostkowski. To był dla mnie piękny zaszczyt. Dziękuję wam.
1: Jeszcze w tych chórach, jeszcze w tych śpiewach. Witam was bardzo, bardzo gorąco. Koniec lata, taki nosi tytuł. Utwór i look Rebel Babel Orchestra. I powiem wam, że przedstawił się sam, więc już nie musimy. Ja wam się przedstawiam, Jurek Owsiak. Witam bardzo serdecznie w naszym wydaniu 543. Zaraz będzie ciemno. Dzisiaj przy konsolecie Castrol, a obok mnie po prawej stronie Olga, czyli nasz dział PR-u, ponieważ Olga przydźwigała wielką maszynę, która będzie drukowała wasze maile. Tu wszystko jeszcze jest gorące. Jesteśmy w nowym studiu. Dzisiaj jestem pierwszą chwilę. Tydzień temu dokładnie pytałem was, czy lubicie przeprowadzki. Generalnie nie lubicie przeprowadzek, chociaż one też wnoszą coś nowego i zawsze jak się przeprowadzamy, coś tam zostawiamy, coś sobie odpuszczamy, czegoś nie zabieramy w kolejną naszą podróż i poznajemy nowe. Ale generalnie jak już usiądziemy gdzieś, to też trochę lubimy posiedzieć. Jesteśmy w nowym miejscu, moi drodzy, na ulicy Czerskiej i powiem wam, że studyjko, obracam się dookoła i wygląda dużo większe, już nic nie będzie mi spadało. Często mówiłem, gdzie ta karteczka, gdzie ja ją położyłem, ale na żurawie mieliśmy taki troszeczkę taborecik niewielki. W związku z tym, jak się przykryło coś czymś ogonem diabła, to nic, aby to znaleźć później, nawet do końca audycji. A tu już mam wszystko na wierzchu, w związku z tym wiem, że do 35. Finału WOŚP zostało 153 dni, ale do 33. Poland Rock Festiwalu już tylko 332 dni. A więc ten czas, jak sami wiecie, będziemy sobie umilali co tygodniowym spotkaniem i będzie coraz bliżej, aż po prostu ukonimy się w pas już z pola festiwalowego, z naszego studia Antyradia. Antyradio rusza w nowym miejscu, więc także życzcie nam, aby stąd ten głos się ponosił wszędzie, po całym świecie, no bo tak gramy i tak nas słuchacie, za co wam bardzo, drodzy słuchacze, dziękujemy. Dzisiaj zaraz wam podam temat naszych opowieści. Ja tylko zapowiem, że dzisiaj będziemy grali dużo, małą sceną tylko z nazwy. Już wam kiedyś powiedziałem, jest czym grać. Po prostu jest czym grać. To, że my słuchamy koncertów, a za chwilę także będę pytał o to Kasprola. Słucha się koncertów, jak się stoi, odbiera się to do uszu, wypadają dźwięki, a później, kiedy człowiek się wsłuchuje już to, co jest nagrane, to ja przy niektórych momentach mam jakieś olśnienie i będę się tym olśnieniem z wami dzielił, bo jest warte wszystkiego. To, że to wszystko rejestrujemy, to także chwała dla wszystkich, którzy przy tym pracują, więc ja im się chylę bardzo mocno w pas. Zagadki nie będzie, na razie sobie odpuszczamy. Zagadki wrócą w październiku, kiedy będziemy wam o wielu rzeczach mówili i formalnie już sobie powiemy, że już jesteśmy wszyscy. Już kwoka wszystkich zebrała. W związku z tym słuchamy i jesteśmy razem. A przed wami teraz Jam Partyzant. Duża scena. Czekaliście na ten koncert. Zawsze jak gra Jam, to tak jakby zewsząd wszyscy przyszli. A przecież w tym samym czasie także grała mała scena tylko z nazwy. Dzieją się wspaniałe rzeczy. zbc@antyradio.pl i za moment będziemy wiedzieli, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Chociaż część już z was wie, byśmy to ogłosili i tak.

0: tegoroczny dżem na najpiękniejszym festiwalu świata. Przejmę taką historię. Jesteśmy na spacerze z Mazurem. Idziemy sobie wieczorką, wieczorową porą, chodnikiem u nas na Ursynowie i nagle widzę dwa światełka, które się do nas zbliżają i tak sobie myślę, Boże, przecież ścieżka jest obok, no powinien się tam jeździć rowerzyści. Jest piękna ścieżka rowerowa. Kiedy się już z nami tak zrównały te dwa rowery, patrzę, bardzo młodzi ludzie, mówię, hej chłopaki, tam jest ścieżka rowerowa, po drugiej stronie powinniście tam jechać. Minęli nas, pojechali, ale ostrożnie jechali, nie było jakiegoś pędu. W pewnym momencie patrzę, zawracają. Zawracają, pierwsze pytanie było tak. A pan jest Jurkiem Owsiakiem? No tak. To my przepraszamy, bo powinniśmy tam jechać, tamtą drugą stroną. A możemy sobie zrobić zdjęcie? No pewnie, że możecie sobie zrobić zdjęcie. Moja żona mówi, chłopaki, jest godzina 22 za 7 minut. Ja mogę być na dworze do godziny 22. Ale oprócz tego moi rodzice właśnie tam z tyłu idą. Bardzo miła rozmowa. Zrobiliśmy sobie fotę. Ja wtedy powiedziałem, szkoła. A oni, tak proszę pana, jutro. Czyli to dzisiaj jest szkoła. I pomyślałem sobie, że o szkole będziemy rozmawiali. Wracając do chłopaków, było tak miło, jak powiedzieli, przepraszamy, powinniśmy tak jechać drugą stroną. Zwracajmy na to uwagę, bo co i raz się słyszy o wypadkach. No takich wypadkach, że aż po prostu smutno powinienem słuchać, co ten wypadek spowodował. Tam, gdzie jest ścieżka rowerowa i kask na głowie. Kask na głowie. Nie będę pierwszy, który powiem, że przerażają mnie hulajnogi, które po prostu pędzą obok mnie. Jestem po prostu przestraszony tymi pojazdami. I ta szkoła mnie tak naszła, żeby zapytać o to, kto miał za ciężką teczkę mi do szkoły pod górkiem? Ręka do góry. A poważnie, czy szkoła powinna uczyć, a dom bawić i odpoczywać? Pytam was, bo wielu z was ma to jeszcze gorąco w głowie, a obok was dzieci, tym bardziej, więc żeby dużo młodsi wiedzieli, że o nich myślimy, dziś także na temat szkoły. Przychodzi wrzesień, ja walczę pazurami, żeby lato, jeszcze cały czas obok nas lato i ono jest piękne, chociaż dzisiaj chmurami zaszedł ten dzień pod koniec, ale jakże pięknymi, podświetlanymi od dołu, zachodzącym słońcem, wow, no po prostu jak scenografia w jakimś filmie Spielberga. Siema łobuzy. Temat dzisiejszej audycji porusza niesamowicie czułą strunę. Dzieciaki potrzebują przestrzeni na rozwój, pasję, zwyczajną dziecięcą radość, a nie przeładowanych programów i plecaków cięższych od nich samych. Szkoła powinna uczyć z ciekawością i dmuchać dzieciom w skrzydła, pokazując im piękny świat, podczas gdy dom powinien być bezpiecznym azylem, miejscem na odpoczynek, zabawę, budowanie relacji. Jeśli dzieciństwo spędza się nad godzinami z pracami domowymi, to gdzie w tym wszystkim miejsce na marzenie? Na szczęście znamy miejsce, które pokazuje, jak nauka i wspólnota mogą wyglądać w praktyce. Od czasów pandemii naszą najlepszą alternatywną szkołą stała się przecież domowa orkiestra. To tam spotykamy się w duchu przyjaźni, miłości i czystego rock'n'rolla. Przecież u nas też bywa skrupulatnie sprawdzana obecność. Piszemy kartkówki, które Jurek potem dzielnie sprawdza, a na polę z roku mamy najpiękniejsze rozdanie świata z czerwonym paskiem. Zero niepotrzebnego stresu, za to mnóstwo życzliwości, wsparcia i muzyki. To jest absolutnie najcudowniejsza klasa ever. Napisania z Krakowej to jest tytułem wstępu, długi mail, ale bardzo piękny. Należy dmuchać dzieciom w skrzydła, a więc czy szkoła by nauczyć, a dom być tym odpoczynkiem, azylem. Nie wiem, czy to się kiedyś zmieni, moi drodzy. O tym będziemy dzisiaj mówili. Już mam dużo maili. Basia Giewont, Szeptucha, czyli drugi numer, tak sobie go szybko tutaj zaznaczyłem. Mała syna tylko z nazwy i pamiętam, jak umawialiśmy się, że będzie z nami grała i zagrała. Gdzie ona grała? We środę, trolu Kasprol. Pamiętasz? We środę myśmy ją
1: Tak, od razu jak pamiętam, jak wystąpiła na eliminacjach, to powiedzieliśmy, że ona musi zagrać.
0: I zagrała.
1: I zagrała.
0: Basia Giewont, ZBC Małpa, antyradio.pl.

Basia Giewont, przesłuchałem całego koncertu Basi Giewont. Tak jeszcze raz powtórzę, oj, jest czym grać. Nie wiem, jaki jest temat dzisiejszej audycji, bo pewnie was słucham prowadząc auto w drodze do Łodzi, ale jestem. Moje tournée po Polsce trwa. W najlepsze Tatry przechodzone, Szczecin przebiegnięty, a koszuleczki wośpowe ze mną pięknie prezentują się zarówno w górach, jak i na tle paprykarza szczecińskiego. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawia Kasia z Wrocławia. Witam was, kochani, mega gorąco w nowym miejscu. Siema Jurek, siema Hodor, siema Kasprow, siema Olga, siema, wszyscy klubowicze ZBC, cudownie znowu być z wami. Pozdrawiam serdecznie z Krosna Odrzańskiego. Siemka Jurek, siema Hodor, dzisiaj Kasprol. Hodor jest, słuchajcie, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami odpoczywa. Przysłał mi zdjęcie wielkiego kompleksu oświetlonego w tej nazad oraz z niebieską wodą pod spodem. Nie wiem, czy jest taka na co dzień, ale w nocy taka była. Co do tematu, to prezent raczej za ciężki nie był, nie to co teraz mają dzieciaki do szkoły, teraz raczej pod górkiem, choć do podstawówki miałem jakieś 400 metrów, a do szkoły zawodowej 600 to często jednak było za daleko. Człowiekowi dopiero z czasem weszło do łba, żeby jednak coś z tego wyciągnąć i zdało się w liceum maturę, a do tej pory pracują, uwaga, w zawodzie wyuczony mechanik maszyn dziewiarskich, choć tylko teraz nie jest, ale cieszę się, że tego nie zaniedbałem. Pozdrawiam Marek Złowowicza, wszystkich dookoła, nie wyjdźmy z tej dobrej atmosfery małej sceny tylko z nazwy. Łzy, które pojawiły się, nie umiem powiedzieć, które są łzy te prawdziwe, które są mniej prawdziwe, zaśpiewały pięknie te łzy, które były na scenie i które zostały przywitane huraganem braw, dobrze się tam czuły po raz kolejny. Zresztą posłuchajcie zbc@antyradio.pl. Łzy.

gdyby ktoś teraz włączył radioodbiornik, to to był zespół Łzy. To jest. Ale bardzo to ładnie, jak to powiedział Kasprol, to jest cytat, to tak trzeba traktować, świetnie w ogóle włączone w to wszystko. Widać, że to płynie z jakąś opowieścią, którą sobie wymyślił zespół Łzy. Zdecydowanie łatwiej jest przyswajać wiedzę, kiedy człowiek czuje się komfortowo, to o szkolnych przygodach najmłodszych uczniów. Dlatego mam ogromne nadzieje, że kiedyś uczniowie będą mogli uczyć się nie tylko siedząc godzinami na twardym krześle przy ławce, ale również w wygodnej pozycji, siedząc na poduchach, leżąc lub zmieniając miejsce w zależności od potrzeb. Od czasu do czasu, także na świeżym powietrzu, zamiast spędzać cały dzień wyłącznie w czterech ścianach, przecież nauka nie musi ograniczać się do tablicy, zeszytu i podręcznika. Szkoła powinna również wspierać uczniów i przede wszystkim zachęcać ich do poznawania świata. Ciekawe warsztaty, eksperymenty, spotkania z interesującymi ludźmi czy zajęcia prowadzone w mniej typowy sposób mogą sprawić, że dziecko samo zacznie zdobywać wiedzę, zamiast uczyć się wyłącznie dlatego, że trzeba. Jest też kwestia plecaków. Uważam, że każda szkoła powinna zapewniać uczniom możliwość zostawienia podręczników, przyborów na miejscu, czy to poprzez szafki, czy odpowiednio przygotowane miejsce w klasie. W dzisiejszych czasach plecak potrafi ważyć nawet 5-8 kg. Dalej pisze nasza Paulina. Bardzo ważna jest dla mnie również przestrzeń na indywidualizm. Dzieci nie są przecież jednakowe i nie wszystkie potrzebują tego samego. Bo szkoła powinna uczyć, to oczywiste, ale moim zdaniem powinna być przede wszystkim bezpiecznym, przyjaznym miejscem dla dzieci. Miejscem, do którego nie idzie się ze stresem i lękiem, tylko z poczuciem, że jest się tam akceptowanym. I na koniec chciałbym, żeby szkoła była miejscem, w którym dziecko nie tylko zdobywa wiedzę, ale również uczy się współpracy, szacunku, samodzielnego myślenia, odkrywania własnych zainteresowań, przede wszystkim tego, że jego indywidualność jest czymś wartościowym. Wiedza jest ważna, ale sposób, w jaki dziecko jej doświadcza, może mieć ogromne znaczenie dla tych, czy będzie dla tego, czy będzie chciało uczyć się w takiej, także później, już z własnej potrzeby, a nie dlatego, że ktoś mu kazał. I takie szkoły życzę każdemu przekraczającym jutro szkolne mury, czyli jutro, tak. Posyłamy serdeczne pozdrowienia Jusiski, Paulina i chłopcy z Łobdza, a Paulina wie, o czym pisze, no bo ma tych chłopaków całą gromadę i czy ta waga plecaka, czy jakby spostrzeżenia, które tutaj zostały wyrażone bardzo zdecydowanie i jakby jasno, są po znajomości takiej dobrej całego tematu. Dzisiaj o tym mówimy. Po prostu, czy szkoła powinna uczyć, a dom bawić i odpoczywać. Dać ten odpoczynek uczniowi. Czy tornistry były na pewno za waszych czasów ciężkie? U mnie były ciężkawe, ale jakoś zawsze coś tam gubiłem, czegoś nie miałem, więc one były lżejsze, chociażby przed moje zapominalstwo. Czegoś po prostu nigdy nie brałem ze sobą, z czego później były najróżniejsze złe przygody. Kasia Linz, to była rozmowa, kiedy tworzymy małą scenę tylko z nazw, że ktoś przychodzi i mówi: ła, Alona Ciechowskiego zagrała, jak ona to zrobiła. I przekonaliśmy się już na scenie małej tylko z nazwy Kasia Linz, zbc@antyradio.pl.

Kasia Lińska, mała scena tylko z nazwy. Ja przypominam, że od razu po festiwalu rozpoczęliśmy nasze głosowanie Złotego Bączka, więc totalna zmiana zasad. Do tej pory, moi drodzy, oddaliście, to jest też coś niesamowitego, 10 992 głosy. Kiedy to pisaliśmy, to myślę, że już jest ponad 11 tysięcy głosów i powiedzieliśmy sobie, że was troszkę podkręcić i utrzymać w takiej, ale miłej i pełnej emocji niewiedzy. Pierwsze notowanie podamy wam w październiku. I wtedy podamy, co się dzieje w zespołach polskich, co się dzieje w zespołach zagranicznych. No sami jesteśmy zdziwieni, bo tutaj momentami no, dzieją się takie przekładanki na naszych oczach. W ciągu tygodnia się to zmienia, ale w październiku powiemy wam, jakie są te notowania. I tak już potem będzie szło według starych zasad, czyli trzy etapy. Pierwszy etap będzie się kończył 30 listopada, drugi 28 lutego 2027 roku i trzeci etap będzie się kończył 1 czerwca 2027 roku. Wyrównaliśmy wszystkie zespoły polskie i zagraniczne, czyli pula jest nie jakieś, była mała scena, duża scena. Teraz po prostu zespoły są w jednej puli, a czy z małej sceny tylko z nazwy, czy z dużej sceny, to wy decydujecie, jak to się zakończy. Bardzo pięknie napisała Jola, czy miałam do szkoły pod górkiem i to jak? Byłam z czegoś dobra nieliczne razy, ale nie to jest według mnie najważniejsze. Absolutnie nikt nie widział lub pewnie nie chciał widzieć, skąd w dużej mierze wynikały moje problemy. Dlaczego byłam dzieckiem zamkniętym, wycofanym, z licznymi trudnościami na wielu płaszczyznach? Bo prościej jest przecież szukać przyczyny tam, gdzie jej nie ma, ale zamknąć oczy i uszy na ewidentny problem, łatwy do wyłapania na wsi, na której mieszkała niewielka społeczność. Bo przecież problem zauważony wymaga wysiłku i procedur, więc lepiej robić wszystko dookoła, niż burzyć niepisaną, wygodną zmowę milczenia. Dziś mam wykształcenie wyższe, żeby było zabawnie jako nauczycielka właśnie, ale nadal duże problemy w życiu, ponieważ sama muszę nadrabiać to, czego nie miałam możliwości dostać, gdy byłam dzieckiem. I w drugiej części pisze Jola, szkoła powinna być uważna, uczyć szacunku do wszystkich, tolerancji, komunikacji, samostanowienia, poznania siebie samego, relacji i wszystkiego tego, co potrzebne jest każdemu człowiekowi do życia. Takie podstawy podstaw. Nie powinna stać oceną, wyścigiem i miarą przydatności człowieka wobec jego osiągnięć. Dom powinien być zabawą, odpoczynkiem, ale przecież przede wszystkim enklawą, bezpiecznym miejscem, którym jest często, nie jest właśnie. Niestety nie jest łatwo być tą, która stoi sama na polu tej nierównej walki, walczyć o siebie i innych tam, gdzie jesteś tym elementem, który najchętniej byłoby zniszczyć, bo nie pasuje do niczyjej układanki. Po raz pierwszy ZBC pleneru serdecznym wszystkich Jola z miejscowości Występno. Moi drodzy, mądrze pisane, ale pisane no, na bazie doświadczenia tego, które, no, które jest jakby udziałem tutaj Joli i także wielu, wielu z nas. Ja też mógłbym opowiedzieć o swojej szkole, że chyba były takie momenty, że nie byłem zrozumiały, ale także też dawałem szkole w kość, co tu dużo gadać, no nie byłem jakimś tam fantastycznym uczniem. W związku z tym, no takie wzajemne boksowanie, które potem hartuje, czy coś z tego wynika. No jeżeli chodzi o mnie, no to chociażby wynikło to, że mi się ten utwór bardzo spodobał. Gorzołka do klubu Luka i go dzisiaj w tym momencie zaprezentuje, bo mi się bardzo podoba. Już któryś raz wam go puszczam, przedstawiam. No brzmi to jak lato z radiem, dosłownie.

to był luki, żeby podtrzymać tę niesamowicie sympatyczną atmosferę. To już wypuśćmy chlenie ocie, a ja wam przeczytam bardzo szybko fajnego maila. Czy szkoła powinna uczyć? Jak najbardziej. Tylko tego, co w istocie przyda się w życiu. Do tej pory zastanawiam się, pokiego grzyba są mi potrzebne. Wzory skróconego mnożenia czy wyrażenia algebraiczne. A czy dom powinien uczyć? Jak najbardziej. Tego, jak zachować się w społeczeństwie, jak budować i konserwować więzi między ludźmi. Kwestia tego, kto i jak nam swoją wiedzę sprzedaje. Peace, love and music, kochani. Irek spod Wadowic. No to Słowacy, czyli Hlenie oczy.

0: Siemajura, się Siemachodorze, szkoła. Kiedy to było? W sumie od ostatnich minęło 3 lata. Szkoła jest do nauki, od nauki do domu, od odpoczynku. Takie moje zdanie. Uczniowie, owszem, powinni mieć jakieś obowiązki po szkole, ale jak już wspominam, że zamiast odpocząć siedział się nad zadaniami domowymi, to krew mnie zalewa. Nauczyciele może powinni dogadywać się między sobą, co i jak dużo zadali, aby uczniowie nie siedzieli tylko w tym, aby mieli możliwość odpoczynku. Pozdrawiam, Jakub z Krakowa. Heleniocie, tak przy okazji odwiedziła nas bardzo znana, albo inaczej, przedstawiciel absolutnie światowej firmy japońskiej, pan z Japonii, cały prezes, współpracujemy razem na różnych polach i przyjechał z dużą delegacją, przyjechał z panią Japonką, z panią chyba z Durbanu, z Południowej Afryki i rozmowa i też z panem i przedstawicielami polskimi firmy. I wśród tych był jeden pan, pokazywaliśmy im festiwal, bo też uczestniczyli w tym festiwalu na różnych obszarach i w pewnym momencie Helenioci są na ekranie, a jeden z panów, który tam siedzi, do którego bym nie podejrzewał w życiu, mówi: emocje, Helenioci! Okazuje się, że pan jest ze Słowacji, przyjechał także z tą firmą i od razu przyjaźń. Słuchajcie, jak muzyka ludzi zbliża. Pan z Japonii patrzył otwartymi oczami i w pewnym momencie powiedzieliśmy: ale były też panie, które zagrały u nas, zespół Hanabi, i szybko im puściliśmy zespół Hanabi. Pan z Japonii patrzył na nie troszeczkę dziwnie, ale łapał, o co chodzi, i zwrócił się do, nie wiem, czy to była sekretarka, prawa ręka, czy tłumaczka, ale zwrócił się do dziewczyny młodej, tłumacząc jej, a ta szybko mu coś odpowiedziała: tak, to jest jakby mój przedział, to jest mój przedział, panie prezesie, absolutnie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. A jacy my byliśmy dumni, że mieliśmy na zawołanie chyba dla każdego coś miłego. Gdyby pani z Durbanu coś powiedziała, to byśmy pogrzebali i byśmy na pewno coś tam wyciągnęli, aby jej muza także się bardzo, bardzo podobała. Daria ze Śląska, która po raz pierwszy na najpiękniejszym festiwalu wystąpiła na małej scenie tylko z nazwy. I to był właśnie wynik naszych eliminacji. Do eliminacji także już otworzyliśmy nasze drzwi.
1: Pachnie żywą wsi, rzuca, że ma

Kasia Linz, to tak mówię o tym, ponieważ mała scena tylko z nazwy, a dzisiaj małą sceną tylko z nazwy gramy. My tak tutaj gadu, moi drodzy, a no, nawet dzisiaj zrobiliśmy takie załakupy, jak 10 sztuk gastroduodenskopów diagnostycznych, 2 sztuki gastroduodenskopów zabiegowych, 3 sztuki kolonoskopów diagnostycznych, 7 sztuk kolonoskopów pediatrycznych za 3 147 000. No tak mówię, że cały czas fundacja, lato, nie lato, wakacje, nie wakacje, pracujemy. To tylko taki dzisiejszy szczegół, który poprosiłem dział medyczny. A Ania z rodzinką modelarzy wszystkich krajów, łączcie się, napisała: nie zawsze do szkoły było z górki, dziś też nie jest łatwo i choć biegnę do moich dzieci w szkole codziennie z wielką radością w sercu i na twarzy. Kocham to, co robię i z wielkim zaangażowaniem oddaję się pracy w szkole. Uważam, że szkoła powinna uczyć, dom powinien dawać spokój, przestrzeń na bycie dzieckiem, a nauczyciel najlepiej, żeby nie musiał wybierać między wymagam, a nie zmęczam młodego człowieka. Ściskam wszystkich, a tym, którzy jutro zaczynają rok szkolny, życzę spełnienia planów i samych radosnych dni. Ania z rodzinką modelarzy. Na wstępie chciałam ci serdecznie podziękować za piękne, radosne, kolorowe zdjęcie z dedykacją. Ile razy na nie patrzę, wracam do cudownych chwil na polem roku, a na mojej facjacie gości soczysty banan od ucha do ucha. Dziękuję ci, Jurku. To Misiek Sandecki z Zielonej Góry, którego syn idzie do liceum, a już ma plany, że będzie także w pokojowym patrolu. Ale to jest także informacja do wszystkich, którzy przysłali mi listowne, kartkowe bardziej pozdrowienia ze słowem słonecznik, o co prosił geograf na małej scenie, tylko z nazwy. Dostałem tego mnóstwo, odpisywałem na bieżąco, więc jestem absolutnie wypisany. Każdy, myślę, że kto napisał, otrzymał ode mnie bardzo piękną karteczkę ze

wszystkim, co tam się mogło znaleźć, tak, aby was uściskać, aby wam podziękować, aby powiedzieć, że dotrzymuje słowa, nawet z małym gadżecikiem w środku, w związku z tym ten proceder ciągle trwa. Jeżeli idzie jakaś jeszcze kartka, się do mnie tutaj potoczy, to oczywiście wysłam. Zuta jeszcze nam tutaj się zmieści, Kasprol? No to Zuta, moi drodzy, to także muzyka, którą słuchaliśmy na eliminacjach. Przypominam, do eliminacji można się już zgłosić. Między innymi się już zespoły z Kolumbii, Maroka, Włoch, Niemiec, Australii już zgłosiły. I oczywiście zespoły polskie. Zuta przed wami. No, mam tu coś zapisane o maszynach. O, taki tytuł, ale pięknie, pięknie zagrany. Makak przyszedł, ojej.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

before you do, all you ever gotta do

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Borys Szyc.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek

0: kolejnej godzinie. Witam bardzo gorąco, bardzo serdecznie, a przywitał was zespół WW, który o godzinie 22.25 we środę, czyli 29 lipca, no, dał taki niesamowity koncert. To jest ten moment, kiedy cała publika najpiękniejszego festiwalu świata, no już prawdę mówiąc, jest już zakoczowała, już się rozbiła i ta środa jest taka wchodzona, taka rozbiegana, taka pełna najróżniejszych sytuacji na tych asfaltówkach dwóch ogromnych, gdzie ludzie grają, gdzie rozmawiają, gdzie jest tyle radości, tyle takiego ucieszenia, że znowu jesteśmy wszyscy razem. I wtedy Basia Giewont, Paulina Przybysz i WW Wojtek, który ze całą swoją ekipą, a także z nowymi także wykonawcami na tej scenie zagrał koncert niesamowity. Z racji tego, że jestem organizatorem tego festiwalu, byłem na wszystkich koncertach WW, które miały miejsce na najpiękniejszym festiwalu świata. I powiem wam, że ten był dla mnie najbardziej z uśmiechem, najbardziej taki z powietrzem wesoły i taki z wyobraźnią, i taki z różnymi dziwnymi wejściami, pięknymi, dziwnymi, bo jeżeli się odzywało pianinko, to wcześniej nigdy go nie słyszałem i nagle to wszystko tak w luźnej, bardzo atmosferze pięknego bycia w tym namiocie małej sceny tylko z nazwy, no wpasowało się tam to wszystko idealnie, fantastycznie. Kiedy dzwoniłem do Wojtka i zapytałem go, czy zechce wystąpić we środę u nas na festiwalu, krótka rozmowa, oczywiście, fantastycznie, będę, jestem, Kastrol, o tym właśnie mówiłem, kiedy słuchamy, kiedy jesteśmy na tu i teraz, kiedy czujemy ten gorąc, bo tam jest, bywa bardzo gorąco, kiedy te dźwięki wpadają, wypadają, a potem słucham ich jeszcze raz, to nagle układa mi się to jeszcze bardziej w taką muzykę niezwykłą. Mi się ten koncert bardzo podobał. Ten, w którym Wojtek ze swoją drużyną dzielił się wszystkimi dźwiękami.
1: Wiesz co, ja to powiem, że to był koncert, to nie był łatwy koncert, bo WW zagrało koncert dla wymagających i zresztą też taka publiczność pojawiła się na małej scenie tylko z nazwy. To był koncert z bardzo ciekawą muzyką, która, tak jak powiedziałeś, miała bardzo dużo powietrza w sobie i co najważniejsze, było bardzo dużo improwizacji na tej scenie. I to było siłą tego koncertu. To się bardzo rzadko zdarza, żeby ludzie... Poland Rock ma taką oprawę w sobie, że wchodzą na scenę i grają tak zwane swoje sety, czyli na 100% pokazują, co potrafią, tak? A tutaj Wojtek z WW zrobili coś zupełnie innego, taką woltę, że weszli i zaczęli bawić się dźwiękami, ciszą, muzyką, nastrojem i to ludzi jeszcze bardziej do nich zbliżyło.
0: Tak jak powiedziałeś, wymagająca publiczność, ona potrafi przejść o 180 stopni w jakieś zupełnie inne klimaty. Ja tu byłem spokojny, byłem taki pewien, że to, co się działo jazzowo, także pięknie wyszło i wchodzi Wojtek i poczuł się tak zupełnie podający, tak jakby powiedział, ja wam tutaj pokażę teraz różne fajerwerki i wiem, że to wam się spodoba, nie było tutaj, ja przynajmniej na tyle Wojtka znam, że nie było żadnego tam patrzenia, czy publiczność akceptuje, czy nie. Kupowało, słuchałem tego i powiem wam tylko krótko, że wszystkie zespoły otrzymują od nas materiał, czyli przekazujemy wszystkim, już przekazaliśmy z timecodem, dzielimy się tym materiałem. Już mamy od wielu taką zwrotną, nie tylko z polskich kapel, ale także od kapel ze świata, bo Wednesday 13 wydało już płytę, mówiłem o tej płycie na moim Facebooku, wydali płytę, która będzie miała swoją promocję 25 września na rynku amerykańskim. Tak się zastanawiamy, czy na kanadyjskim też. Nie, na całym świecie będą. I wydali już z zeszłego roku, z materiału, czyli te płyty się pokazują, ludzie chcą dzielić się tą muzą, być może także i WW będzie się dzieliło, ale to po prostu pięknie zabrzmiało. Czy ja już słyszę teraz Happy Set i pomyślałem sobie, że do Happy Setu chciałbym tylko szybko dać takiego maila, który tutaj też przyszedł, ale dużo maili przyszło. Michał pisze tak. Witam Jurku, piszę do ciebie pierwszy raz. Rocznik 77. Podstawówkiem wspominam sentymentem, choć były to czasy końca komuny i nie było lekko. Jak teraz od wielu lat, co roku z synami 16-27 lat, siedzę na kole Allegro i patrzę na to wszystko, to jestem dumny, że coś zrobiliśmy, tak wiele może jestem sentymentalny. 31 sierpnia napisałeś i bardzo pięknie to napisałeś. Tak, wszyscy razem to zrobiliśmy. Happy Set w piwnicy u dziadka, to także stos wspomnień. ZDC@antyradio.pl. Czy szkła powinna uczyć, a dom powinien dawać odpoczynek? No takie pytanko.

magnetem. Ślad

Witaj, Jurku. A ja jeszcze pamiętam te czasy, jak w szkole za złe zachowanie częstowano nas linijką po łapach. Dobrze, że te czasy minęły. Szkoła powinna przede wszystkim uczyć myślenia. Powinno się odejść od przeładowanego materiału, zostawić trochę czasu na rozrywkę, hobby i spotkania z kumplami. Dziś audycji słucham na parkingu w okolicach Dortmundu. Pozdrowienia dla ciebie, Chodora na urlopie, Kasprola i całej ekipy, czyli rozumiem, że Olga też została pozdrowiona. Doba Pruszkowa. Gdzie ja tu jeszcze mam te maile? Tyle tutaj było miejsca i nagle gdzieś maile mam. Szkoła dziś, natłok zbędnych informacji, pędzenie z programem, przeciążone plecaki, zbyt dużo zajęć dodatkowych i korepetycje płatne, ponieważ większość nauczycieli nie ma czasu na wytłumaczenie materiału dzieciom na lekcji. Gdzie ta szkoła, którą pamiętam, gdzie po wyjściu z niej był czas na odrobienie lekcji, naukiem, spotkania z przyjaciółmi i granie w piłkę z kumplami przed blokiem do wieczora. Pozdrawiam prezesa, całą ekipę Antyradia, słuchacz oraz mojej dziewczynki Adam z Gniewkowa. Istotnie pamiętam, że był czas na te wszystkie wariacje, o których tutaj piszesz. Jakoś nam się to udawało. Cześć wszystkim. Kto mnie nie zna, ten wie, że ja bardzo szybko chodzę o kulach. Do szkoły tak chodziłem o kulach. Co nauczyłem się planu lekcji, to go zmieniali, więc zdarzyło się, że ja często szukałem klasy. Oczywiście tak, by szybko jej nie znaleźć. Tak ją szukałem. Klasy kolega mnie później szukał, a siedzieliśmy gdzieś na ławce rozmawiać i patrząc na zegarek, żeby proces szukania nie był za długi, czyli 15 minut albo 20 nawet z głowy. Pozdrawiam Piotrek Piętosa, a tutaj mamy ważnego maila. Na rektoracie mojej alma mater jest napis, może dobrze przeczytam. Non scholae sed vitae dicismus, czyli z łaciny. Uczymy się nie dla szkoły, a dla życia. Jest to czcza deklaracja. Zarówno mojemu pokoleniu, jak i naszym dzieciom jest wciskana szkolna wiedza po to, by zdać z tego szkolne egzaminy i dostać szkolne oceny. A potem wychodząc z tego matriksa w świat i oblewają egzaminy z życia. Do tego tresowane są, by wstrzelić się w klucz zamiast kreatywności. By powtórzyć, że nauczycielem, za nauczycielem, zamiast własnego zdania, by się podporządkować zamiast sprawczości. Dlatego Alanie szkole demokratycznej, gdzie zadaniem dorosłych jest sprawić, żeby dzieci czuły się ważne, były ciekawe i chciały poznawać świat i by im w tym poznaniu towarzyszyć, a nie przykrawać z góry założonego schematu. Kochamy was, Pacia, Ala, Nora, buziaki dla Kasprola i Chodora. A więc jest wszystko tak jak zawsze. Witajcie, Jurku i Chodorze. W ramach promowania mniejszych festiwali, przeczytam to, chciałbym przy waszej pomocy zaprosić wszystkich w ten weekend, 4-5 września do Katowic na Amfirock Festiwal. Impreza odbędzie się po raz piąty w amfiteatrze znajdującym się na terenie Parku Zadole. Festiwal jest darmowy wraz z miejscem do rozbicia namiotu. W piątek zagrał nas Traxton, The Billy Frontside oraz Nocy Kochanek, a w sobotę Vision Days, Czechy, stacja Bed, The Analogs oraz na zakończenie łzy. Czy można powiedzieć, kto nie dojechał na Poland Rock, niech dojedzie. Tutaj 4-5 dzień września Katowice. W tym roku na dużej scenie miał miejsce niesamowity koncert w wykonaniu Look and Rebel Babel Orchestra. W składzie licznej grupy muzyków, cudownego chóru wystąpiła również bardzo utalentowana artystka Karolina Skrzyńska. Warto poprosić ją o przygotowanie jakiegoś ciekawego projektu folk rock, muzyka ludowa na 33. Poland Rock Festiwalu, napisał Gatida. Już myślimy, tak prawdę mówiąc, 3/4 line-upu na dużej scenie już jest klepnięta na 90%, niektóre na 100%, bo przecież o tym mówimy cały czas i do tego się bardzo mocno przygotowujemy. Aha, Luk, jeżeli był wspomniany Luk, proszę bardzo, jesień, tak był grany na tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata. Poland Rock 2026, Luk, jesień.

zobaczenia. Jesień, jesień to była jesień, to był luk, który dzisiaj jest taką naszą nutą przewodnią o tych wszystkich czterech porach roku, śpiewający, w ogóle śpiewający w taki sposób, że wszystkich nas zakołował. I to jeszcze raz, hej Jurku, hej Kastrol, jak ta nowa miejscówka, dajcie jakieś foto, jutro będą, tak, będą, Olga, bo słucham? Już są. Weź na mojego Facebooka, to zobaczysz, jak to wygląda. To nowe miejsce. Już jest. Polska szkoła kojarzy mi się z kilogramami książek, masą wiedzy, którą mało przekłada się na codzienne życie. Każdy przedmiot ważniejszy od drugiego. Codzienne zadanie domowe. Uczenie się tablic geograficznych. Jakie było wydobycie uranu i produkcja batatów w RPA? No właśnie jaka. Oraz masa innych przedziwnych informacji. Czy to była wiedza potrzebna? No cóż. Mam porównanie z systemem edukacji w UK. Plecaki moich dzieci to butelka z wodą i lunchbox, czasem kilka materiałów edukacyjnych, żadnej corocznej listy podręczników do kupienia, ile kasy zaoszczędzone, niewiele zadań domowych w pierwszych latach edukacji. Końcowe klasy mieli zadania, ale w porównaniu z tym, przez co ja przeszedłem, to naprawdę mniej niż połowa. Dla dzieciaków, które wracają do szkoły, niech te dni w szkole będą dla was dobrym czasem, dla nauczycieli cierpliwości i skutecznego przekazywania wiedzy. Pozdrawiam już po pracy Kri. Jak znajdziecie z Kastrolem chwilę, to zerknijcie na zespół Undercover Hippie. Dobra muza z mądrym przekazem. Polecam. Odkładam to, żeby było wiadomo, gdzie spojrzeć. Ale także Maciek z Bormow, Ex Inflibro, napisał WW, było magiczne. To był też pierwszy festiwalowy koncert Hope. Na jej nosidełku jakiś pan przykleił nawet piękną naklejkę. Zaraz będzie ciemno. Ciężki plecak to zdecydowanie nie moja bajka. W liceum wystarczył mi jeden lub dwa zeszyty na wszystkie przedmioty. Nikodem nie zna polskiego systemu edukacji. Tutaj, i tu jest powtórka, od czwartego roku życia chodzi do szkoły od 8.45 do 15.15, a większość nauki odbywa się podczas angażujących zajęć. Pracy domowej ma niewiele, jedno zadanie tygodniowo oraz krótką naukę z przedmiotów ścisłych, łącznie około 15-20 minut dziennie. Uściski bardzo gorące. Nawiązując do dzisiejszego tematu audycji, zgłaszam się i podnoszę rękę, bo miałem ciężki plecak oraz miałem w drodze powrotnej ze szkoły do domu pod górę. Ja akurat chodziłem do szkoły w czasach słusznie minionych. Szkoła powinna uczyć, a dom powinien uczyć, ale też w domu powinno się odpoczywać. Pozdrawiam mile serdecznie Mario ze wsi Bogusław. Odpowiadając na pytanie, czy szkoła powinna uczyć, jak najbardziej, ale nie traktujmy domu jako miejsca bez zasad, gdzie tylko jest zabawa i żadnych obowiązków. Ja jeszcze nie wyprawiam dziecka do szkoły, na razie zaczynamy etap przedszkola i to od jutra. Mam nadzieję, że przedszkole w pełni pomoże mojemu dziecku przejść później płynnie w pierwszą klasę podstawówkę. Pozdrawiam, Sandra z Będkowa. Oby to była taka dobra wiara w to, że tak się może to wydarzyć. I tak to tutaj jest teraz śpiewane, moi drodzy, czyli orkiestra dorosłych dzieci. Duża scena z niesamowitymi przygodami. Ale to miało miejsce i tego byliśmy świadkami. ZBC@antyradio.pl

piosenek jest dla dorosłych dzieci. A ja przypominam, że ogłosiliśmy konkurs Oskarowa rolka. Hashtag Oskarowa rolka i hashtag Polendrock 2026. Czyli czekamy na wasze filmiki, na wasze rolki, na wasze relacje zdjęciowe, coś co wrzucacie. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Nagrodą dla zwycięzcy wejście na dużą scenę na 33. Polendrock Festiwal. W tym momencie, kiedy po prostu otwieramy cały festiwal, a więc to tam się dzieje, to zostanie z wami już do końca życia. Konkurs trwa do końca października. Otrzymaliśmy do was mnóstwo rolek już do tej pory i powiem wam, że niektóre są tak porywające, niektóre są tak przepiękne, tak zaskakujące. No, patrzenie na was, na ten festiwal, robi jeszcze z tego festiwalu coś, czego my nie widzimy, no bo to jest z waszej strony, to z waszego poziomu. Ja ze sceny widzę dużo rzeczy, wydaje mi się, ale jestem wyjątkowej, pięknej pozycji. A potem oglądam te wasze rolki, to myślę, Jezu, ja bym chciał być właśnie tam, gdzie robicie te wszystkie swoje wspaniałe wygibasy, bo to mi się szalenie, szalenie podoba. I taką rolkę przeżyłem kilka dni temu osobiście, namacalnie. Ona miała miejsce u nas w biurze naszej Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, kiedy przybiegła Ania z dołu, sekretarz, to mówi: Kasia przyszła i chciałaby tylko na chwilę do ciebie przyjść. Kasia? Tak, Kasia Stankiewicz, tylko chcę na chwilę do ciebie przyjść. I Kasia po raz drugi zrobiła rzecz niesamowitą, a zrobiła to przed finałem w zeszłym roku, przynosząc, czy nawet już to było w tym roku, swoją akwarelę, bardzo piękną, żeby ją licytować. Tak powiedziała, a czy może byśmy zagrali na najpiękniejszym festiwalu świata. Zagrała na małej scenie tylko z nazwy, a teraz przyniosła mi przepiękny list, przyniosła mi przepiękną drugą akwarelę, maluje akwarelę nieoczywiste, abstrakcyjne, ale jakie pięknie, jak to pięknie jest w ogóle zrobione. Mówi, zostawiam tą akwarelę, chciałam tylko podziękować i już mnie nie ma. A koncert? Oj, koncert niesamowity. Mam takie uczucie, że ten wielki, ogromny hit, hicior Warius Max jest jakby tak wrzucany na sam koniec, tak jakby ktoś chciał powiedzieć, to nie jest tylko to jedyne, z czego jesteśmy znani, no bo są znani z wielu bardzo pięknych, niesamowicie zaśpiewanych i zagranych utworów na tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata. Ale na małej scenie tylko z nazwy szybko wyłuskałem, prawie pod koniec koncertu, no właśnie ten utwór, krótko, tak jakby chcieli go wrzucić, już ich nie ma. Posłuchajcie. Warius Manx, Kasia Stankiewicz.

Obiecuję, moi drodzy, że jeżeli jakoś losy się tak, a inaczej potoczą, może Złoty Bączyk i Warwick Smiles będą mieli okazję zagrać jeszcze raz na najpiękniejszym festiwalu świata, to zagrałem ten numer 3 razy dłużej. No tak, no. No to jest naprawdę coś tak pięknie zagranego i tak pięknie złożonego, że chce się być w tej atmosferze. Szkoła powinna uczyć oczywiście szczególnie w sposób praktyczny, bezstresowy. Prawo do błędu to podstawowy krok w procesie nauczania. Szkoła to nie rywalizacja, tylko praca w grupie. Dom to nauka praktyczna, budowanie silnej więzi z dzieckiem, wsparcie w rozwijaniu zainteresowań i pasji oraz okazywanie miłości i szacunku, napisał Paweł z Krakowa. Mała scena tylko z nazwy to sztos. Dzięki za taki zestaw wykonawców dzisiaj. My też dziękujemy. Klementyna też napisała, że miała pod górkiem, nie przynosi, ale dosłownie na swojej drodze spotkałam wielu fantastycznych nauczycieli, dlatego trochę tęskno mi za szkołą. Tak jak większość uważa jednak, że szkoła powinna przygotowywać do życia, a nie nabijać głowy niepotrzebną wiedzą. Ale tego dzisiaj dużo przyszło. Według mnie szkołą powinna uczyć przez stworzenie przyjaznego miejsca i atmosfery do rozwoju młodych ludzi i ich pasji. A dom oczywiście, że powinien być miejscem do zabawy, ale przez mądrą i ciekawą zabawę też można dużo się nauczyć. Zatem ciężko jest postawić jasną granicę między szkołą a domem i edukację. Dziękuję, za kartkiem dotarła, napisał Patryk z Krakowa. Luk jeszcze manifest swój dzisiaj przedstawi wam. Tak się nazywa ten utwór Luk i cały jego projekt w tej nieprawdopodobnej gorączce. Śpiewa, w pewnym momencie nawet przysłał mi takie zdjęcie. Jurek, to nie przypadek, a na jego tym wielkiej, takiej pięknej, białej koszuli ten pot utworzył coś jakby wielkie serce na jego piersiach. Oj, ale potem musiał odchorować to zaangażowanie w ten swój projekt. No ale wszystko zakończyło się szczęśliwie, zwłaszcza muzycznie. Manifest Lutna, tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata.

jazda niech wylewa w nas tu miłość i asfalt.

nasza wspaniała.

z którą mam 10-lecie za 7 dni. Zróbcie za niej wielki hałas!

Piękny manifest, ale jeszcze szybko postaram się taki bardzo ważny mail przeczytać, może jeszcze dwa słowa z innego. Było jeszcze gimnazjum, próbne testy, nasza klasa napisała te testy bardzo dobrze i dyrektor szkoły przyszedł na lekcję, stwierdził, że

Pisaliśmy, że mieliśmy wynik najlepszy w szkole. Udowodniliśmy, że słaba klasa może dobrze napisać. Może nie do końca w temacie, ale zawsze. Buduje mnie ta historia. Napisał Adrian. Bardzo w temacie, Adrianie. Trzeba walczyć o swoje dobre imię. To też jest bardzo, bardzo ważne. Ostatni mail, który teraz wyszedł z naszej drukarki, którą przydźwigaliśmy. Od Niny z Uczniów Mokrej. Każde dziecko tak naprawdę chce być dobre, jeśli nie umie naucz, jeśli nie wie wytłumacz. Jak samo nie może, pomóż. Jeśli nie potrafimy pomóc, przynajmniej nie róbmy szkody. Bardzo, bardzo, bardzo pozdrawia wszystkich Nina. Siedzę właśnie w domu, słucham twojej audycji, pod wpływem muzyki oraz twoich słów. Naszła mnie refleksja o tym, czym tak naprawdę jest edukacja. Dla mnie, mojego męża, to dzisiaj była lekcja miłości i odpowiedzialności w praktyce. Nasz syn wyjechał właśnie do innego miasta, do liceum sportowego. Tęsknota już teraz ściska serce, ale wiem jedno. Jako rodzice nie możemy pocinać dzieciom skrzydeł, gdyż chcą latać i się rozwijać. Edukacja to przecież nie tylko podręczniki, ale też odwaga w spełnieniu marzeń. Dzięki za świetną muzykę i genialny klimat w ten poniedziałkowy wieczór. Pozdrawiam, Ewa, mój pierwszy festiwal Żary 1998 rok. To ja chyba też byłem, a nawet wcześniej chyba byłem. A tak z innej beczki, wczoraj byłem na spacerku po tyrolskich lasach, pokazały się prawdziwki. Jakby ktoś był w okolicy, to zapraszam, Adam z Gniewkowa. Jesteś w okolicy? Są prawdziwki. Adam, jeden słoiczek dla mnie, albo takich na sznureczku, bo to jest po prostu najpyszniejsze do każdej potrawy. Polski grzybek, oj się ma, dobrze, moi drodzy. Dziękuję Robertowi za piękną też opowieść, że szedł spacerkiem i spotkał dwóch uczniów, którzy już chyba jutro będą zaczynali szkołę. Paweł napisał bardzo długiego maila, też o edukacji już nie zdążę przeczytać, ale dziękuję, że napisaliśmy, że byliście razem w tych dzisiejszych opowieściach, kiedy patrzymy. Adam z Gniewkowa, pozdrawiam prezesa, całą ekipę Antyradia, słuchacza oraz moje dziewczynki, ale myślę, że bardzo mądrze napisaliście. To ciągle jest jakby jesteśmy wrażliwi na to, o czym się mówi, jeżeli chodzi o szkołę, o polską edukację. Nie bądźmy zaspani tym, nie bądźmy nieobecni. Być może nasz głos jest słaby w tym wszystkim, o czym mówimy, ale też róbmy to, co możemy potrafić zrobić najlepiej. My na przykład uczymy pierwszej pomocy i nauczyliśmy, wprowadziliśmy ten przedmiot po 15 latach, takie troszeczkę boksowania jako obowiązkowy w szkołach podstawowych. Z tego się bardzo, bardzo, bardzo cieszymy. Wejdźcie na nasze strony Pokojowego Patrolu, bo już się możecie też uczyć, aby być razem z nami, przejść nasze szkolenia i przyjechać na najpiękniejszy festiwal świata, aby po prostu pracować i pomagać nam organizować ten festiwal. To także jest nauka. Myślę, że całe ASP jest jedną wielką nauką. To, o czym mówimy, to jak się zachowujemy, to jak potrafimy posprzątać ten teren po sobie, a robimy to cudownie wraz z 50-osobową grupą w zielonych koszulkach. Ludzie, którym zaprojektowałem nawet te koszulki, którzy pracują tam. 50 osób chodziło i zbierało te śmieci. Każdy nawet najmniejszy śmieć i dzięki temu wszyscy razem to miejsce zostawiliśmy tak, jak je zastaliśmy. Tydzień temu to graliśmy, ale jeszcze raz posłuchajmy Freedom, Ewelina Flinta. Przepięknym utworem nawiązującym do Woodstock z 1969 roku i także jej odwiedziny z pysznym tortem, ale jakim ciastem i jej płytami. To była także cudowna rolka taka na żywo. Ja i Kastro, dziękuję wam bardzo i oczywiście Olga, która tu czuwała nad wszystkimi mailami, które do nas przychodziły, były razem z nami. Bądźcie razem z nami, kochamy was bardzo i jutro szkoła. Oby się nic nie wydarzyło i żeby ta szkoła po prostu popłynęła z opieką nas. Kogo? Rodziców, dziadków, wszystkich przyjaciół, tych, którzy podejmują naukę. Ewelina Flinta, trzymajcie się, cześć, siema i bądźcie, bo makak.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
5: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
6: 1 hour to stage? Wow. All right, this is Shavo from System, and I'm about to go on stage, and you're listening to Macacophonia? Yeah, baby. Have fun. God damn it, you can edit that one, right? Why did I say yeah, baby? I looked at you, and I go, yeah, baby. Oh, wait, have fun.
7: Zwano ją czarną mańką wśród ulicy. Znali ją wszyscy wszerzy w krąg. Nęcił czar jakiś spogląd jej źrenicy. Choć przechodziła od tak z rąk do rąk, miłość

bez mała. Nie jeden onioł zakrwawił się nóż. Na Czerniakowskiej górnej na Woli, w ciemnych spelunkach, gdzie życie wre.

bawiła się. Lecz czasem coś ją tak za serce ściśnie i sama nie wie, czemu się to cni. Psia krew, a szklanka rzucona pryśnie. Hej, cóż to mańka w oczach twych łzy? Lecz raz poznała ulicy syna, co żył wśród nocy z noża lub też kradł, i pokochała dzika go dziewczyna. Bez niego dla niej już nie istniał świat, stała się jego

mnie rzucił, jaki urok, czy co? Pyta go nieraz, czy się mi zadał czar. Na Czerniakowskiej Górnej na Woli, w ciemnych sypelunkach, gdzie życie wrem.

żyć. W szale rozpaczy truciznę zażywa, przerwa na życia czarnej mańki nić. Na Czerniakowskiej górnej na Woli, pośród cepelunek dziś cicho tam. Hej, czy to pogrzeb sunie powoli, to czarnej mańki jednej z tych dam. Wśród kwiatów leży blada i cicha i płynie zwolna tam, gdzie nasz kres. Psia krew od życie, historia licha. Ech, co tam zresztą, nie trzeba łez.

nie ustaliłem z Kasprolem, który jest mój mikrofon. Zdaje się, że go odnalazłem szczęśliwie. Pozostałe wszystkie trzy mogę wyłączyć. Cudownie. Dobry wieczór Państwu. Czekajcie, mam jakiś kompletnie nowy, mam stojak mikrofonowy, on nie wydaje żadnych dźwięków i to mnie trochę zbija z pantałyku. Ja jestem Piotr Machak-Szarłacki, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Makakofonia Baby Have Fun. Mam nadzieję, że mnie słychać, podkład słychać, że generalnie wszystko słychać, bo nadaję z nowego studia. Mamy nowy numer telefonu. Gdyby ktoś się nie zorientował, to tam ja go podaję, bo z Kasprolem żeśmy rozkminili to wcześniej, ale ja jeszcze się nie nauczyłem nigdy w życiu tutaj odbierać telefonów. W związku z tym nawet nie wiem, jak tutaj będzie się zachowywał ten sprzęt, jak na przykład do mnie zadzwoni Renia albo ktoś. Uwaga, podaję nowy numer. Znaczy ja nie wiem, czy on jest chwilowy, przejściowy i wrócimy do tego, który Państwo znacie doskonale. Ja go pamiętam nawet teraz. 321-321-666. To nie ten. Nie, zupełnie. Teraz mamy 444 4089. Tam proszę 22 wcześniej. Ale pewnie się nie uda. Stefan Lakurwa Myszk, pozdrawiam bardzo serdecznie. To jest taki człowiek, który realizował tutaj wiele rzeczy związanych z makakofonią Baby Have Fun, jak graliśmy na żywo na przykład, często, gęsto. Przysłał mi parę dni temu wycięte ze szpiega sprzed 10 lat. To był 2016 listopad. Wtedy też zmieniliśmy studio. Czyli nadawałem wtedy z Der Kranich 8, a teraz nadaję po raz pierwszy z Czerskiej. Tu jest trochę inaczej zupełnie, bo to jest budowa jeszcze, wiecie, dookoła. Małpa marzyła, że może zrobi kilka zdjęć. No ale okazało się, że niestety nie tym razem. Dobra, czekajcie, a gdzie ja tu jestem na przykład? Jak ja bym to chciał sobie przerzucić, powiedzmy tu, a potem wprowadzić tutaj. Nie, no super, super. A jak ja przechodzę na przykład, tego się nie nauczyłem. Gdzie jest kurza melodia next? Tutaj. Ale to miało zupełnie nie to wejść, co ja chciałem. Nieważne. Trudno. Niech będzie. Faith No More, 1992. Angel Dust. Land of Sunshine. Bo może tak Państwo sobie myśleliście o tym powrocie makaka, a może kompletnie inaczej.

Enrich, that was especially for you. Do you know? Dobra, kochani, Heinrich Rudolf Schenker, ojciec, założyciel, gitarzysta zespołu Scorpions, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Nie jest jubilatem. Cofnęliśmy się do wieku, który osiągnie w przyszłym roku, czyli do 1979. Nas interesuje 79 w jego przypadku, w przyszłym roku generalnie. Taki ten... słabe to było. Love Drive, Holiday. Dlatego, że o tym powrocie z wakacji będzie, niestety. Zapomniał idiota, mówiący do państwa te słowa. Dobry wieczór, raz jeszcze. W sensie pinda w kwiatki. Pozdrowić bardzo serdecznie z całego kółka antyróżańcowej i peleton skrzydła słuchaczy. W ogóle bez was to by to wszystko nie miało sensu. Tak jechałem tutaj dzisiaj, że kuźwa co, znowu nowe studio. Nie będę wiedział, o co chodzi, bo nie miałem w ciągu dnia czasu podskoczyć. Nawet nie wiem, gdzie tu jest jakiś ten... czy jest tu technika nocna, jak była na czwartym piętrze nieopodal studia, tamże tam. Tutaj mam na przykład za szybą taki bardzo fajny podnośnik. Dzięki niemu można wykonywać pracę na wysokości. On jest w stanie podnieść użytkownika pod sufit jakoś. Jak wam puszczę coś fajnego, to... znaczy ja... generalnie to jest względne wszystko, prawda? Bo to, co fajne dla muła, nie musi być fajne dla tła. Dobrze, wakacje, coś pięknego, kurza melodia. Nawet tak strasznie się nie nudziłem, jak przewidywałem na początku. W sumie gdzieś tam na końcu to dobrze o mnie świadczy, bo myślałem, że mnie jakoś rozwali do końca to, że Leon będzie siedział z wędką i zastanawiał się, co go tam chce złapać albo i nie. Nic nie złowił, nigdy w życiu, ze mną przynajmniej. Twierdzi, że miał kontakt. 22 minuty temu przy okazji minęła 22. Zdobyłem pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Kuźwa, cieszę się jak cholera. Słuchajcie właśnie, czy mnie w ogóle dobrze słychać tam po drugiej stronie? Bo ja nie wiem, czy zachowuję poziom na odpowiednim poziomie. Czy może coś absolutnie przekłamuje. Ktoś się ucieszył, że cudownie, że wciąż po japońsku gramy w podkładzie, prawda? Też się bardzo się cieszę z tego powodu. Słowo daję. Dobrze, moi drodzy, dzwoniłem do jego małżonki, ponieważ do niego nie mam numeru telefonu. Nie jest jubilatem, ale pozdrawiam bardzo serdecznie. Mój Boże, mieszany mój. Robert Gawliński obchodzi dzisiaj swoje urodziny, dziewczęta i chłopcy, ponieważ Jurek był przed nami w ramach Zaraz będzie ciemno, zamknij się, to wybrałem utwór z najpiękniejszego festiwalu świata. Wilki tam grały. W związku z powyższym, nie skończyłem, dzwoniłem do Moniki Gawlińskiej, bo nie, do niej mam telefon, ale nie odbierała. W zeszłym roku odebrała, a w tym roku jakoś widocznie. Impreza jest tak rozkręcona, że już się nie dało lepiej. No nicko. Robercie, mój drogi, pozdrawiam cię serdecznie. Z stosunkowo udanych urodzin ci życzę. Zdrowia przede wszystkim i nie porób się za bardzo.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Cześć, jestem Dorian z zespołu Wielkiej Ilości Piorunów Naraz. Gram na basie, piszę teksty, trochę udzielam się wokalnie i właśnie widzę niezwykle imponujący sutek i napis Makakofonia Baby Have Fun.

bardzo ładnie, bardzo elegancko. Moi drodzy, w 1973 roku, 31 sierpnia, objawił się 11 album zespołu The Rolling Stones, zatytułowany Goat's Head Soup, i z niego pochodził ten cudowny evergreen Angie. Adaś pisał, nie pamiętam, kurza melodia, czy Bogdan. Pozdrawiam w każdym razie bardzo serdecznie. Głos się nie łamie, tylko nie mam tutaj swojego prefiksu ustawionego, się zorientowałem, czyli będę musiał przypedałować w ciągu dnia, żeby mi wszystko należąco zrobili cudownie. Dobrze, kochani, ponieważ wkrótce rozegra się taki festiwal, o którym mówiliśmy przed wakacjami. Pozdrawiam bardzo serdecznie i tam na otwarcie i zamknięcie zagra ten zespół, którego basista, wokalista, autor tekstów mi czytał wcześniej Styca. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Dzień dobry, do widzenia. Jest bardzo szczęśliwy, że się tak ładnie ogoliłem. Mój drogi, zrobiłem to tylko i wyłącznie z tego powodu.

Alleluja, cudownie. W 2004 roku objawił się drugi album zespołu Mastodon pod tytułem Leviathan. 31 sierpnia to się wydarzyło, 2004. Drugi album i pierwszy, moi drodzy, koncept album. Bo oni wtedy przeczytali Moby Dicka i ich ta powieść zafascynowała. I tam nagrali ten... Ten Naked Burn to jest jeden z trzech singli, które promowały ten album na całym świecie. Serdeczne gratulacje. Polecam Państwu bardzo serdecznie. Chciałem zaznaczyć, że gdyby nie mój umiłowany prywatny detektyw, pewnie byśmy się w życiu nie dowiedzieli, że dzisiaj, z tym, że w 2004 się objawił drugi album Mastodon. Wszystkiego najlepszego.

0: mój drogi, a wróć, przecież ja chyba ani całemu kółku antyróżańcowemu, ani tej peletonowi skrytosłuchaczy nie życzyłem stosunkowo udanego poniedziałku i stosunkowo udanego tygodnia. Bo wiecie, taki człowiek przyszedł tutaj do nowego studia, nie może się odnaleźć. Przede wszystkim psychicznie się nie może odnaleźć. Wiecie, co jest tragiczne? To jest w ogóle chyba najtragiczniejsze. Że nie wyczaiłem tu jeszcze, znaczy wyczaiłem wcześniej, ale ta możliwość została ucięta, urwana, wygaszona, nieistniejąca, bo tutaj jest taki pan z ochrony. Pozdrawiam bardzo serdecznie, jak mnie nie znam imienia, mam telefon do niego techniczny. Dostałem taką drugą kartę, bo on zamknął te drzwi, którymi ja się dostałem do naszego nowego studia, ponieważ twierdzi, że tutaj przychodzą po nocy jacyś ludzie i szukają niedopałków i je sobie zbierają, a on by nie chciał, żeby oni tu weszli, bo tym naszym budowniczym coś zachachmęcą albo coś takiego. No, trudno. W związku z powyższym trzymam za was kciuki, że traficie na swój własny, prywatny, dzisiejszy balkon z lat 90., bo absolutnie nie mam pojęcia, gdzie jest mój, bo tutaj nie mam, tak jak tam, wiecie, na Der Kranich Acht, że można było wyjść do pomieszczenia obok i coś, tylko to jest zupełnie inaczej. Dostałem tę kartę od tego pana. Pozdrawiam jeszcze raz, że jak tutaj wszystko skończę, to mam wyjść jakimś bocznym wyjściem i tam za pomocą tej karty sobie dam radę. Reniu, nie przejmuj się. Moja mama, pozdrawiam mamusiu bardzo serdecznie, też dzwoniła na ten nowy numer, którego nie pamiętam, ale może sobie przypomnę później. W każdym razie nie ma sensu, bo on jest cały czas zajęty. Pewnie Kasprol, jak do mnie dzwonił, znaczy ja do nie, czy tak, on do mnie dzwonił, żebym ja zobaczył, jaki jest numer, to się pewnie nie rozłączył potem i dlatego cały czas ten randam. Dobrze, to polecam państwu balkon z lat 90. To jest nasz przedtulacz.
1: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: At a deeper level than most people do, and I, for you, I will. Don't tell the other guys in the band.
3: Okay, I'll
2: My cacophonia, baby, have fun. This is Danny from Tool. Enjoy the show.

Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej godzinie makakofonii Baby Have Fun. Utuliłem Państwa tradycyjnie, tym razem Sphere Inoculum, bo ten album wczoraj się ukazał, w sensie 30 sierpnia, ale 2019. I tytułowym Państwa zaatakowałem. Mam nadzieję, że się podobało i że się cieszycie, że po ponad dwutygodniowej przerwie wraca Tool na antenę antyradio o stałej porze. Kuźwa, go będziemy grali. Bez względu na to, co się wydarzy. Renia rozpacza na antyradiowym Facebooku, że biedactwo nie wie, co ma teraz ze sobą począć, jak nie może do mnie zadzwonić. Wierszyk, który chciała przeczytać Państwu, jest do odnalezienia na Facebooku i niech tak zostanie. Alleluja. No dobrze, to teraz cofnijmy się do przeszłości. Znów pozdrówmy Stefana La Kurwę Myszk. Cokolwiek byś tam, człowieku, nie robił, nawet na tym helu. My się cofniemy do 29 grudnia 2015. Wtedy był u nas zacier.

23 minuty temu minęła 23. Zdobyłem drugą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. I co? Skąd ten Master of Puppets? Ponieważ, moi drodzy, zachęcam Państwa, abyście od jutra, od 1 września słuchali non-stop Antyradio. Ponieważ wystartujemy od 1 września, czyli od jutra. Jak twierdzi Bartek, z konkursem Master of Vegas. Oni 1 października planują zagrać koncert w Sphere. To jest nowa hala widowiskowa w Stanach Zjednoczonych Ameryki i my Państwa będziemy na ten koncert wysyłali. W sensie jedną osobę z osobą towarzyszącą. Chyba. Tak mi się wydaje. Nie wiem, zachęcam do słuchania Antyradia. Nie znam więcej szczegółów na ten temat. Wiem, że startuję od jutra. Wiem, że między innymi Kanadyjka po repolonizacji powinna przebierać nóżkami z radości i szykować do konkursu. Pewnie się trzeba będzie wykazać jakąś wiedzą na temat zespołu czy coś. Wyjdzie w praniu generalnie wszystko. To teraz, moi drodzy, z zupełnie innej beczki. Tym razem cofniemy się do 10 lutego 2013. Taka nam się robi wspominkowa ze starej siedziby. Nie, ale czekajcie. Jakie 13? Jak ten mi napisał, że 16 zmieniliśmy siedzibę, to gdzie to było w ogóle? Nieważne, to była makakofonia, nie wiem gdzie to się rozegrało, ale był wtedy u nas zespół pod tytułem Cabanos i oni zagrali na żywo między innymi ten utwór. Zrealizował go oczywiście Stefana Kurwa Myszk, chyba że ktoś inny, ale pozdrawiam serdecznie wciąż.

tej strony Hiob Dylan, porażony widokiem sutka makaka, który to opatrzony jest kolorowym napisem Makakofonia, baby have fun. Cmoknąłbym.

System of a Down 2005, Hypnotize, She's Like Halloween. Dlatego, że wkrótce, moi drodzy, będziemy obchodzili kolejną rocznicę ukazania się pewnej płyty, która nosi tytuł Fire of Love, zespołu The Gun Club. I oni tam zawarli utwór, który Państwu zaprezentuję wkrótce. A to jest takie wprowadzenie do tego wszystkiego, który nosi tytuł She's Like Heroin to Me. Ale zanim, Ręka w wykonaniu zespołu Jad.

0: The Gun Club w 1981 objawił się ich album debiutancki zatytułowany Fire of Love, z którego She is like heroin to me pochodzi ten utwór. Polecam Państwu bardzo serdecznie. To amerykański zespół jest z Los Angeles, nieistniejący już. Do 1996 grali, a potem dali sobie święty spokój. Tak. Teraz będzie z pozdrowieniami dla znajomych, przyjaciół z pewnego zespołu, który wydał w zeszłym roku taki album As w nogawce. Nie będzie to dla Diariusz na zawsze już, tylko coś zupełnie innego. To też wprowadzenie, moi drodzy, bo jak ja byłem na tych wakacjach z synem, a wróć, bo miałem Państwu powiedzieć, żebyście koniecznie, jeżeli nie widzieliście jeszcze w życiu, wybrali się na Terminatora 2 w nowej wersji z powodu 35-lecia. Tam, wiecie, dorobili wróbelkowi jedną nóżkę bardziej. On teraz lepiej śmiga, jest git. Chciałem pokazać to mojemu synu, bo lat ma 13. Niewiele jeszcze wie o życiu, choć zachowuje się, jakby wiedział wszystko. A to przejdzie. Bezmyślny jest momentami kompletnie. Zadałem swojemu burakowi takie pytanie, kiedy 13-latek przestanie być bezmyślny. Mój burak odpowiedział mi, że za 5 lat, czyli jak osiągnie wiek lat 18. To jest jakiś bzdet. A propos dzieci, to w tym Terminatorze 2 John Connor podobno ma 10 lat. To jest nieprawda. On się zachowuje na starszego. On się zachowuje właśnie na takiego 13-14-latka. Mój młody naprawdę zachwycił się, pomimo tego, że to film z 1991. W takim razie my cofniemy się później po tym Nocnym Kochanku do takiego albumu, który wyczaiłem. On pochodzi z 1982, ale opowiem Państwu o nim później.
1: To jest najgorszy i najbardziej żenujący tribut na świecie. Trudno. Dawno temu ja i mój partner Andrzej szliśmy sobie sami długą i pustą drogą. Nagle, niczym diabeł z piekła, pojawił się on. Diabeł z piekła.

Taki album wyczaiłem. The Time, moi drodzy, oni się nazywają. Pozdrawiam bardzo serdecznie, znaczy już nie istnieją. Potem się przemianowali na Morris Day and The Time, bo pan Morris Day był pomysłodawcą istnienia tego zespołu. Chociaż tutaj, na tym drugim albumie, który państwu prezentowałem przed chwilą, grał Prince na gitarce. Dobrze, to była makakofonia Baby Have Fun. Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Machak-Szarłacki. Zapraszam państwa bardzo serdecznie na jutrzejsze spotkanie z Szymonem Holzmanem. Porozmawiamy sobie o nowościach komiksowych Kultury Gniewu. Niemniej, zanim się rozstaniemy, zapraszam państwa bardzo serdecznie do wykonania pieśni kończącej wraz ze mną. Tekst ma łatwy do zapamiętania, bo krótki, brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Wszystko jasne? Proszę bardzo. Spróbujmy z nowego studia. Odliczę do trzech, potem polecimy z flagą na kasku. I raz, i dwa, i trzy.

tacy, katolicy i pijacy, romantycy i żołnierze, włóczy kije i rycerze.